0: To już niemal godzina druga, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Strzelanina pod Białym Domem w Waszyngtonie. Ranne dwie osoby, w tym napastnik, który trafił do szpitala. Potężne eksplozje w Kijowie. Władze apelują do mieszkańców o pozostanie w schronach. Policja poszukuje sprawców fałszywego alarmu dotyczącego mieszkania należącego do rodziny prezydenta. W MSWiA odbyła się pilna narada z udziałem służb. Dwie osoby zostały ranne w strzelaninie w pobliżu Białego Domu. Według amerykańskich mediów uzbrojony mężczyzna oddał kilka strzałów w rejonie ogrodzenia kompleksu prezydenckiego, po czym został postrzelony przez agentów Secret Service. Ranny napastnik trafił do szpitala. Nie wiadomo jeszcze, kim jest druga poszkodowana osoba i czy miała związek z incydentem. Po strzelaninie Biały Dom został czasowo zamknięty, jednak aktualnie alarm bezpieczeństwa już odwołano. W Kijowie tej nocy słychać było potężne eksplozje. Władze miasta ogłosiły alarm po informacji o zmasowanym ataku rosyjskich pocisków balistycznych. Szef administracji wojskowej Kijowa zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach, ostrzegając przed możliwymi kolejnymi uderzeniami. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uprzedzał, że Rosja może użyć systemu rakietowego średniego zasięgu Oriesznik.
1: Fakty RMF FM. O tym będzie głośno.
0: MSWiA poinformowało, że po fałszywym alarmie dotyczącym mieszkania należącego do rodziny prezydenta odbyła się pilna narada z udziałem kierownictwa policji, straży pożarnej i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Resort podkreślił, że zgłoszenia o pożarze i zagrożeniu życia zostały przekazane służbom zgodnie z procedurami, a strażacy po rozpoczęciu sytuacji zdecydowali o siłowym wejściu do lokalu. Mieszkanie okazało się puste, nie stwierdzono też żadnego zagrożenia. Policja prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia sprawców fałszywego alarmu. MSWiA zaznaczyło, że każde zgłoszenie traktowane jest przez służby z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji. W Krakowie cały czas trwa cisza przed referendami w sprawie odwołania prezydenta i rady miasta. Potrwa do zakończenia głosowania. Czego nie można robić w tym czasie, to przypomina nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
2: W tym czasie nie wolno publikować żadnych sondaży, nie wolno zachęcać do głosowania ani publikować żadnych nowych materiałów referendalnych. Chodzi zarówno o rozwieszanie plakatów, jak i umieszczanie materiałów na przykład w mediach społecznościowych.
3: I tak wszystkie te informacje agitacyjne, sondażowe umieszczone wcześniej w prasie lub zamieszczone w internecie przed okresem objętych zakazem agitacji referendalnej nie muszą być usuwane, mogą pozostać w okresie ciszy referendalnej. W trakcie już tej ciszy nie mogą być dokonywane żadne zmiany w tych materiałach.
2: Tłumaczy Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. W niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21.
1: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: Co czwarta ofiara walk w Libanie to kobiety, dzieci lub medycy. Praca lekarzy w kraju niszczonym przez wojnę i kryzys gospodarczy jest ekstremalnie trudna. Między innymi dlatego, że celem ataków wielokrotnie bywają placówki medyczne, mówi w rozmowie z Marleną Chudzio Draginie Nadażlin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic w Polsce.
4: Ta wojna w Libanie nie rozpoczęła się teraz. Pamiętajmy o tym, że już w 2024 roku doszło do pierwszych ataków i potem to wszystko zostało przez jakiś czas zawieszone. Natomiast teraz patrzymy na odnowienie tych działań wojennych. Kwestia jest taka, że dla nas jako organizacji, która jest obecna w ogóle w regionie, to staje się takim trudnym momentem, że bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie ta ludzka historia nie została pominięta, ponieważ widzimy, że jest strefa Gazy, jest oczywiście też zachodni brzeg, na którym dochodzi do coraz większej przemocy ze strony osadników. Jest Liban i tak jak wspominałam, jest również Syria, która od niedawna ma nowy rząd i do której teraz wracają z siłą rzeczy ludzie, którzy wcześniej szukali schronienia w Libanie. Czyli mamy tak naprawdę do czynienia z wyjątkowo dynamiczną sytuacją w całym regionie, która dla ludzi oznacza, że oni nie wiedzą, co się z nimi stanie i która oznacza też, że wszelkiego rodzaju zasady prowadzenia wojny tam zostały przekreślone, chociażby to, że podczas wojny nie wolno atakować placówek medycznych, cywilnych, ze względu na to, że one powinny być szczególnie chronione. I to samo dotyczy cywilnej infrastruktury, ale widzieliśmy i na przykładzie strefy Gazy, ale widzimy też teraz w Libanie, że Jest ona niszczone są i szpitale, giną medycy, giną pracownicy humanitarni, giną cywile. Giną też osoby, które nijak nie uczestniczą w działaniach wojennych, jak osoby starsze albo dzieci.
5: Oprócz bombardowań podczas akcji takich już stricte lądowych, dochodzi także do niszczenia buldożerami opancerzonymi już podbitych terenów, tak żeby ci ludzie nie mogli już tam wrócić, żeby nie mieli do czego wracać.
4: To jest taka taktyka, która jest stosowana przede wszystkim na zachodnim brzegu Jordanu, ale widzieliśmy również, że jeśli się popatrzy na to, jak wygląda teraz Strefa Gazy i jak popatrzymy też na to, jaka jest skala zniszczeń teraz w Libanie, to wszystko jest jakby taką bardzo spójną taktyką niszczenia i wyrównywania, która de facto ma zadanie zniechęcić ludzi do powrotu, absolutnie odebrać im wolę i nadzieję, że mogą kiedyś wrócić do swojego domu. To też jest absolutnie niedozwolone według międzynarodowego prawa humanitarnego, co z jednej strony dla nas jako organizacji humanitarnej oznacza, że my musimy jak najbardziej zmaksymalizować nasze wysiłki, jeżeli chodzi o pomoc, którą niesiemy, wszędzie tam, gdzie możemy z tą pomocą dotrzeć. Ale z drugiej strony to też jest taki ostrzegawczy sygnał, właściwie już czerwone światło dla pozostałych krajów, nie tylko dla krajów ościennych, ale też dla tych wszystkich krajów, które mają wpływ na Izrael, żeby absolutnie nie pozwalał na takie łamanie międzynarodowego prawa humanitarnego, bo to jest obowiązek też wszystkich krajów, żeby nie pozwolili na to, żeby jakikolwiek inny kraj wyłamywał się z tej umowy społecznej.
5: Proszę opowiedzieć o tych działaniach, które prowadzi Państwa organizacja w czterech miastach w Libanie.
4: My działamy w tym momencie w tych czterech miastach i to są przede wszystkim działania medyczne. To oznacza, że gdziekolwiek działają państwowe ośrodki zdrowia i szpitale, jesteśmy tam z pomocą, żeby ich wesprzeć. Natomiast specyficzną formą naszego działania jest oczywiście też poruszanie się za pomocą takich klinik mobilnych, którymi próbujemy dotrzeć do tych osób, do których jest utrudniony dostęp i które same nie mają możliwości poruszania się i dotarcia do pomocy medycznej. Ja tutaj bym chciała podkreślić jedną rzecz, która czasami nie jest tak bardzo może widowiskowa, w związku z tym może umykać, ale wszędzie tam, gdzie dochodzi do działań wojennych, pojawiają się też ogromne potrzeby, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną i takie wsparcie zdrowia psychicznego. Więc to też jest bardzo ważna działka, którą zajmujemy się w tym regionie i w Strefie Gazy, i na zachodnim brzegu, i w Libanie.
5: A jak z tą presją psychiczną i pracą w takim miejscu radzą sobie państwa pracownicy, państwa wolontariusze?
4: Nasi pracownicy mają bardzo trudny czas teraz, jeżeli chodzi przede wszystkim o Strefę Gazy, bo tam od 1 stycznia wprowadzone zostały nowe zasady funkcjonowania organizacji międzynarodowych i my jesteśmy spośród 30 paru organizacji międzynarodowych, którym Izrael odmawia możliwości wjazdu pracowników międzynarodowych. I to oznacza, że w tym momencie, właściwie od 1 marca, na miejscu są przede wszystkim nasi pracownicy palestyńscy. To jest ponad 1400 osób. Więc oni nie tylko, że muszą się martwić o pacjentów, o ludzi, którym pomagają, ale jednocześnie są pod ogromną presją, jeżeli chodzi o sytuację ich rodzin i osób najbliższych. Jeżeli chodzi o nasze wszystkie osoby, które działają w ramach tych zespołów międzynarodowych, które w tym momencie zdalnie wspierają działania w Strefie Gazy, ale też bezpośrednio działają w Libanie i w innych miejscach w regionie, jak chociażby w Syrii. To są osoby, które naprawdę mają w sobie bardzo dużą determinację i dużą odwagę, a my jako organizacja też musimy zadbać o to, żeby oni również mieli odpowiednie wsparcie psychologiczne.
5: jak opowiada pani tę historię, podajemy różne liczby. Te liczby osób, które zginęły, osób, które zostały ranne, które wymagają pomocy, to są duże i przerażające liczby, ale każdy konflikt ma też wymiar takich własnych, osobistych dramatów poszczególnych ludzi. Jest jakaś historia, która szczególnie pani utkwiła w pamięci z tego rejonu świata i która pani daje jakąś takie myślenie o tym, trzeba dalej działać w tym miejscu.
4: Dla mnie przede wszystkim historie naszych palestyńskich pracowników w Strefie Gazy na pewno są czymś, co absolutnie daje i siłę, ale też daje takie poczucie, że człowiek naprawdę może dużo wytrzymać, ale też musi dużo otrzymać. I historie takie, że również nasze pracownice palestyńskie opowiadali o tym, że martwią się o swoje dzieci i że w ogóle spośród medycznych pracowników powstał taki skrót po angielsku, który oznacza ranne dziecko bez żadnych krewnych, którzy przeżyli. To jest taki skrót, który utworzono dlatego, że tak dużo było tych dzieci, które trafiali do placówek medycznych jako ranne, ale nie było żadnych bliskich, które przeżyliby ataki. To jest coś, co naprawdę jest sytuacją. Jak myślę o tym, co przeżywają ci ludzie, jak widzą takie dziecko. I to są rzeczy, które pozostają z nami. Naszych 15 pracowników zginęło. W ataku na jeden szpital zginęło między innymi trzech naszych lekarzy i na tej tablicy, gdzie normalnie są zapisywane takie dyżury, kto kogo zastępuje, to tam pozostawili takie słowa, że my zrobiliśmy, co mogliśmy, pamiętajcie o nas. I to jest coś, co zostaje ze mną.
5: Jak radzić sobie z poczuciem bezsensu, że gdy dzisiaj uratują państwo jakiegoś człowieka, ten człowiek dalej pozostaje w strefie zagrożenia. On jutro, pojutrze, popojutrze nadal jest zagrożony.
4: Jedynym sposobem jest tak naprawdę działanie. I to, że bierność i podawanie się temu bezsensu jest po prostu porażką. Więc dla nas jest i dla mnie osobiście to jest jedyny sposób, żeby zadziałać, żeby nie zgodzić się na to, co jest tu i teraz.
0: O sytuacji w Libanie z Draginią Nadaždin, dyrektorką Lekarzy Bez Granic w Polsce, rozmawiała Marlena Chudzio.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF 24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Zbliża się powoli godzina trzecia. To czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski przy mikrofonie. Zapraszam. Napastnik spod Białego Domu nie żyje. Postrzelony mężczyzna miał cierpieć na zaburzenia psychiczne. Porozumienie z Iranem niemal gotowe? Tak zapewnia prezydent Donald Trump. Zaprzecza temu irańska agencja prasowa Fars. Droga do przejęcia ostatnich nieruchomości w Baranowie oraz dużych terenów rolniczych otwarta. Wywłaszczenia pod Port Polska mają się zakończyć we wrześniu. Nie żyje napastnik, który otworzył ogień w pobliżu Białego Domu i został postrzelony przez Secret Service, poinformował rzecznik służby. Według mediów mężczyzna miał cierpieć na zaburzenia psychiczne i był wcześniej już znany funkcjonariuszom z podobnych incydentów. W strzelaninie ranna została także osoba postronna, jednak jej stan pozostaje nieznany. Incydent miał miejsce kilkaset metrów od Białego Domu, gdy prezydent USA Donald Trump przebywał w rezydencji. Irańska agencja Fars poświadczyła, że ciśnina Ormuz pozostanie pod kontrolą Iranu, podważając słowa Donalda Trumpa o niemal gotowym porozumieniu między Waszyngtonem a Teheranem. Jednocześnie New York Times podał, że irańscy urzędnicy potwierdzili wstępne uzgodnienia dotyczące zakończenia walk i otwarcia ciśniny bez opłat tranzytowych. Według doniesień negocjacje mają dotyczyć także odblokowania irańskich aktywów i dalszych rozmów o programie nuklearnym. Oficjalnego stanowiska władz Iranu wciąż jednak nie opublikowano.
1: To są fakty RMF FM.
0: We wrześniu mają się zakończyć wywłaszczenia mieszkańców terenów pod budowę Portu Polska między Warszawą a Łodzią. W tym tygodniu uprawomocniła się decyzja lokalizacyjnej inwestycji, co otwiera drogę do przejęcia ostatnich nieruchomości w Baranowie oraz dużych terenów rolniczych. Były pełnomocnik rządu do spraw CPK, poseł PiS Marcin Horała, podważa jednak realność ukończenia inwestycji do 2032 roku. A jak przebiega realizacja planów, to sprawdzał nasz reporter Michał Dobrowolski.
2: Prezes spółki CPK Filip Czernicki planuje, że sama budowa fizycznie ruszy po wakacjach.
3: To wbicie pierwszej łopaty, czyli wejście w teren tymi głębokimi fundamentami, to będzie prawdopodobnie wrzesień.
2: Mieszkańcy okolic na razie ostrożnie podchodzą do tej inwestycji.
4: Wydaje mi się, że to jednak to troszkę uciążliwości będzie. Że będzie huk, że będzie hałas. No to dobre, że będzie dużo pracy.
2: Spółka CPK, która odpowiada za budowę lotniska, zapewniła mnie, że nie będzie występować o wydanie nieruchomości w Baranowie przed wypłatą odszkodowania albo przynajmniej zaliczki na poczet tego odszkodowania.
0: Nie śpijcie w naszych lasach. Z takim apelem na Podkarpaciu zwróciły się trzy nadleśnictwa i czasowo zawiesiły możliwość nocowania w wyznaczonych miejscach. Leśnicy tłumaczą to obawami o bezpieczeństwo turystów, którym mogą zagrażać niedźwiedzie. Informuje reporter RMF FM Dominik Smaga. W których lasach w takim razie nie można już nocować?
5: Chodzi o nadleśnictwa Bircza, Brzozów i Dukla. Leśnicy tłumaczą, że na tych terenach obserwują dużą aktywność niedźwiedzi brunatnych, w tym samic z młodymi. Zwierzęta mogą szukać pożywienia tam, gdzie znajdują się ludzie, a zaskoczone mogą być groźne, zwłaszcza samice z młodymi, które mogą odebrać zachowanie ludzi jako zagrożenie dla potomstwa. Leśnicy apelują, żeby podczas wędrówek po lasach zachować ostrożność. Jeżeli zobaczymy niedźwiedzia, należy zachować spokój i wycofać się bez nerwowych ruchów.
0: 10-krotni mistrzowie. W Poznaniu nadal trwa huczna zabawa z okazji obrony tytułu mistrza Polski przez kolejorza. Jak bawią się kibice?
6: No, to są moje 10. tytuł.
7: Historyczna chwila.
6: Wszystkie przeżyłem.
7: Ta złota gwiazdka?
6: No to już jest coś nieprawdopodobnego.
8: Specjalnie przyjechaliśmy tutaj. Mecz w telewizji oglądaliśmy, ale świętować trzeba.
7: Do której dzisiaj?
8: Do końca.
7: Do końca, do Białego Rana.
8: Oczywiście, jasne.
9: Byliśmy na meczu, super było. Szkoda, że był remis, no.
7: Ale zabrakło tego zwycięstwa na dopięcie.
9: Tak, ale mecz był wspaniały, atmosfera wspaniała była.
0: Ze świętującymi kibicami rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Sport w faktach RMF FM.
0: A już dziś początek drugiego w tym roku wielkoszlemowego turnieju tenisowego, bo w Paryżu rozpocznie się Roland Garros. W turniejach singlowych sześcioro biało-czerwonych: Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Z redaktorem naczelnym magazynu Tenis Klub Adamem Romerem o turnieju rozmawiał Patryk Serwański.
10: Czego spodziewasz się, tak ogólnie rzecz biorąc, po tegorocznym Rolandzie Garrosie? Czy spodziewasz się turnieju pełnego sensacji, czy jakiegoś potwierdzenia tego, co widzieliśmy generalnie w tym sezonie na kortach ziemnych i na tym tle już będziemy mogli coś powiedzieć o tym, co może się dziać przez najbliższe dwa tygodnie?
11: Przewrotnie powiem, chociaż nie, to nie, wcale nie jest przewrotnie. U mężczyzn to chyba naprawdę nic nie będzie w stanie nas zaskoczyć. Znaczy możemy tylko typować drugiego finalistę, tak? Dlatego, że pod nieobecność Carlosa Alcaraza wydaje się, że Jannik Sinner jest absolutnie poza zasięgiem swoich rywali z turu. I możemy się tylko zastanawiać, kto trafi do tego niedzielnego finałowego meczu właśnie z Włochem. Fajnie by było, gdybyśmy zobaczyli jakąś nową twarz. Z jednej strony oczywiście naturalnym kandydatem wydaje się Aleksander Zwieriew, ale wiemy, że Niemiec miał momenty słabości i już parę razy w tym sezonie, szczególnie ci młodzi, mieli na niego sposób. Także ja jestem bardzo ciekaw, kto nam się objawi jako ten pretendent. Natomiast dużo ciekawiej zapowiada się turniej kobiecy, bo tutaj tych pretendentek jest chyba troszkę więcej. Choć znowu jak popatrzymy na takie prognozy, które się pojawiają przed turniejem, to szczególnie po losowaniu, które mieliśmy okazję śledzić w czwartek, patrząc w drabinkę, można by powiedzieć, że są dwie główne kandydatki do zwycięstwa, czyli Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu, i Iga Świątek. Dlatego, że jednak zawodniczka, która 4 razy wygrywała w Paryżu, trochę już ma taki status, no wiemy, że to jeszcze nie tyle zwycięstw co Rafael Nadal, ale jednak w kobiecym turze ona na pewno taką pozycję w Paryżu ma i właściwie zawsze jak do Paryża przyjeżdża, musi być brana pod uwagę w końcowym sukcesie, a ponieważ ta drabinka się tak ułożyła, że na Sabalenkę może trafić dopiero w finale, to wydaje mi się taki finał Sabalenka-Świątek bardzo, bardzo prawdopodobny. Do tego oczywiście muszą być spełnione niektóre warunki, bo wiemy już tam niektórzy spekulują i trochę zacierają ręce, że zobaczymy pojedynek w trzeciej rundzie.
10: Zostapienko,
11: tak. I ja bym się nawet cieszył z takiego meczu, dlatego, że gdzie jak nie w Paryżu wygrywać z tą feralną Łotyszką, którą wiemy Iga jeszcze nigdy w swojej karierze nie pokonała, no to jak ją wreszcie ograć, no to właśnie na kortach Rolanda Garrosa.
10: Szczególnie, że w ostatnim czasie troszeczkę takich pozytywnych symptomów, jak patrzymy na Igę na korcie, jednak się pojawiło. To jest taka budująca informacja.
11: Bez wątpienia i myślę sobie, że do zwycięstwa w Rzymie przed ponad tygodniem zabrakło naprawdę niewiele. Tam wyjątkowo dobrze dysponowana Elina Świtolina, plus troszkę takie warunki, które Idze nie sprzyjały, bo ten bardzo długi, ciężki mecz właśnie z Ukrainką był grany późno wieczorem, wolne piłki, wilgotny kort i tak dalej, i tak dalej. To myślę sobie, że te parę kluczowych punktów Idze mogło zabrać. Natomiast w Paryżu będzie troszkę inaczej i to też nie jest przypadek, że te szanse Polki są oceniane w Paryżu dużo wyżej niż właśnie zwyciężczyni z Rzymu, czyli Świtoliny. Ale ta drabinka taka trochę słodko-gorzka z punktu widzenia Igi, bo tam może być właśnie, mówiliśmy o Ostapienko, ale może być też i Marta Kostiuk, która może być bardzo niebezpieczna, bo ona odpoczywała podczas turnieju rzymskiego, a jest przecież zwyciężczynią z Madrytu. No i właśnie może być też Świtolina, może być Rybakina, aczkolwiek ja jednak jestem dobrej myśli.
10: To jest zawsze w sporcie ważne. Nikt nam nie zabroni przed rozpoczęciem danego turnieju, imprezy sportowej myśleć w sposób pozytywny, a co będzie, no to już na tym polega kibicowanie. Chciałem cię spytać o naszych dwóch singlistów. Obaj po przejściach, i Kamil Majchrzak, i Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie mają niełatwych, bo Jaume Munar czy Tabilo w przypadku Majchrzaka, czy Hiszpan w przypadku Hurkacza. No oczywiście można było trafić gorzej, ale też można było trafić lepiej na początek takiej imprezy.
11: No biorąc pod uwagę, że obaj nie są rozstawieni, no to rzeczywiście mogli trafić dużo gorzej, bo mogli trafić, nie wiem, na kogoś z pierwszej dziesiątki i wtedy byśmy mówili o wyjątkowo pechowym losowaniu, natomiast no, z drugiej strony mogli też trafić jednak lepiej, bo obaj zawodnicy, zarówno Tabilo, jak i Munar są typowymi, wychowanymi na kortach ziemnych zawodnikami, chociaż może Munar troszkę mniej, ale ale tak, oni sobie jakby kluczowe swoje wyniki osiągali na kortach ziemnych i to będą naprawdę ciężkie mecze, zarówno dla Kamila, jak i dla Huberta. No ale może dobrze, może Hubertowi jest taki turniej potrzebny, gdzie mniej będzie się o nim mówiło, gdzie będzie troszkę w cieniu i on spokojnie sobie będzie robił swoje. Zobaczymy też, mam nadzieję, że zobaczymy pierwsze efekty jego współpracy z nowym trenerem. Właściwie bez presji, ja bym tak powiedział. I jeden, i drugi. Ta presja, szczególnie u Kamila, zacznie się pojawiać pewnie gdzieś od Wimbledonu, bo wiemy przecież, że on w zeszłym roku miał fantastyczne występy zarówno w Londynie, jak i w Nowym Jorku, więc tam będzie bronił większości swoich punktów. Ten Roland Garros jeszcze jest taki, powiedziałbym, troszkę luźniejszy, no ale ci, tak jak powiedziałem, ci rywale, no mogliby być łatwiejsi.
10: Spytam jeszcze o nasze panie, bo Magdalena Fręch to jest taka tenisistka, która już przecież no, zadomowiła się w tej takiej szerokiej światowej czołówce, od pewnego czasu jest, gra regularnie w wielkich szlemach, jest w tym top 50 rankingu przez długi czas, nawet dużo wyżej, ale w tym Paryżu to nie potrafiła nigdy jakoś zaistnieć, tam nigdy nie wychyliła się poza drugą rundę, więc ta poprzeczka nie wisi wysoko, to może tym razem udałoby się zrobić coś więcej, coś co Magdzie da trochę satysfakcji.
11: Ja tu jestem bardzo ostrożny, bo akurat w wypadku Magdaleny Fręch raczej nie udawało mi się przewidywać dobrze. Ona nie gra zbyt spektakularnego tenisa. To jest taki tenis, powiedziałbym, niezwykle solidny, niezwykle... No, nie wiem, jakiego użyć tutaj najlepiej sformułowania, ale rzeczywiście ten Paryż, który wymaga wyjątkowo dobrego przygotowania fizycznego, to akurat Magda ma. Cierpliwości, tego może odrobinę mniej. No i też stosunkowo takiego dobrego początku, wydaje mi się. Tego zawsze w tych turniejach Magdy Fręch brakowało. Czyli takiej rozbiegówki, gdzie jakby to, co na przykład zdarzyło jej się w Australii, kiedy doszła do czwartej rundy, kiedy rzeczywiście można powiedzieć, że z każdym kolejnym meczem grała się, rozkręcała. W Paryżu nigdy do tej pory takiej szansy nie dostała, bo na ogół trafiała rywalki, które po prostu ją gdzieś tam trochę tłamsiły. Jak się zdarzy w tym roku, nie wiem. Boję się, że może być jej ciężko. No i tak samo troszkę się martwię o Magdalinet, która no już wiemy, że ten szczyt swojej kariery ma trochę za sobą. Stara się ciągle grać, wykorzystuje swoje szanse. Trafiła, no z jednej strony wydawałoby się, że będzie faworytką w meczu z młodą Czeszką, natomiast trochę się obawiam, tak, bo jednak właśnie te młode, głodne dziewczyny są dużo bardziej zdeterminowane i nagle się okazuje, że właśnie ta determinacja potem przeważa, powoduje, że to rywalka wygrywa. Także trochę jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o jakiś spektakularny wynik, czy Magdy, czy Magdaleny. A jak będzie z Mają Chwalińską, zobaczymy, tak, bo to tutaj akurat liczę trochę na ten efekt takiego rozpędzenia, bo jednak Maja rozegrała naprawdę bardzo dobre trzy mecze w kwalifikacjach i weszła do turnieju głównego.
10: Dwa tygodnie dużych emocji przed nami i tego sobie życzmy, żeby było po prostu ciekawie. Adam Romer, bardzo dziękuję.
11: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: O rozpoczynającym się dziś wielkoszlemowym turnieju Roland Garros z redaktorem naczelnym magazynu Tennis Club rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24.

0: Polityka zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka. I Lidia Krawczuk. Już dziś po 12:00 w

0: Powoli zbliża się godzina czwarta i my zbliżamy się do kolejnego wydania Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Zmasowany atak Rosjan na Kijów. Tej nocy kilkukrotnie atakowali przy użyciu rakiet i dronów. Bohaterski uczeń drugiej klasy uratował swoją babcię. Wiedział, jak się zachować w kryzysowej sytuacji. Rekordowe i okrągłe 30 urodziny świętował wczoraj w warszawskim zoo mrówkojad Juri. Kijów od kilku godzin znajduje się pod zmasowanym rosyjskim atakiem rakietowo-dronowym, poinformowały władze miasta. Co najmniej 5 osób zostało rannych, a w kilku dzielnicach wybuchły pożary. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, przekazał, że drony uderzyły m.in. w supermarket i blok mieszkalny, a odłamki spadły także na wieżowiec. Syreny zawyły w ukraińskiej stolicy po północy. Od tamtej pory Rosjanie przeprowadzili kilka fal uderzeń. A w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu polskich i sojuszniczych samolotów. Czołowe zdarzenie samochodów w Łódzkiem to ostrzeżenie dla kierowców. Wypadek z udziałem dwóch osobówek miał miejsce na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Tuszyn a węzłem Łódź Południe. Ranne zostały 3 osoby, jedna zginęła. W wyniku wypadku zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Utrudnienia potrwają przynajmniej do rana. Dramatyczne zdarzenie w wielkopolskim Odolanowie. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez swojego 13-letniego brata. Dzieci strzelały w ogrodzie do celu, mówi aspirant Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
1: 13-letni chłopiec w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza. Poszkodowany został przetransportowany do placówki medycznej.
0: Policja ustaliła, że rodzice chłopców byli trzeźwi. Czarek Kryska, uczeń drugiej klasy szkoły podstawowej nr 6 w Kutnie, uratował życie swojej babci. Wiedział, jak się zachować w kryzysowej sytuacji dzięki zajęciom prowadzonym w szkole. Jego klasa uczestniczy w programie Ratujemy i Uczymy Ratować, realizowanym przez WOŚP.
2: Miałem sytuację taką, że babcia nagle strasznie bełkotała i nie mogłem jej zrozumieć. I było coś z babcią nie tak, a więc chciałem zadzwonić po 112, ale babcia nie pozwoliła, to zadzwoniłem po mamę. A mama zadzwoniła po 112 i ja przyprowadziłem karetkę do babci.
3: Co chciałbyś powiedzieć jakimś młodym ludziom, którzy może będą kiedyś w takiej sytuacji i wydarzy się coś, czego się zupełnie nie spodziewają?
2: Żeby zachowali zimną krew.
3: Czy to jest łatwe?
2: Nie. Nie jest łatwe.
3: Co pan czuje, mając syna, który zachował się tak dorośle w tak młodym wieku?
4: Dumnie. No, jestem podziwem dla tego dzieciaka, bo został sam z babcią. Podjął jakąś tam decyzję, uratował babci życie.
0: Z 8-latkiem i jego tatą rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Mrówkojad stał się bohaterem warszawskiego zoo, a konkretnie pani mrówkojad Juri. Skończyła wczoraj 30 i jest najstarszym żyjącym w niewoli przedstawicielem swojego gatunku na świecie. Nic dziwnego, że wzbudza takie zainteresowanie odwiedzających.
5: Byliśmy zaskoczeni, że mrówkojad w zasadzie zjadł to samo, co my jemy na śniadanie. Były płatki owsiane, jajko, gruszki, jabłka i truskawki.
6: Życzmy jej zdrowia jak najdłuższego życia.
7: Żeby przeżyła jeszcze 2 razy tyle tutaj w warszawskim zoo.
8: I dobrej drzemki. Bo teraz śpi.
0: Usłyszał w ogrodzie zoologicznym nasz reporter Michał Krasan.
9: Publicystyka w Faktach RMF FM.
0: Dobrze, że prezydent Karol Nawrocki ma taką osobistą relację z Donaldem Trumpem, która przyczynia się do przełamania trendu USA wobec Europy i do dobrych decyzji dla Polski. Tak przekonywał na naszej antenie polityk PiS Marcin Horała. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem poseł wyjaśnił też, jak rozliczane są tak zwane kilometrówki, czyli podróże parlamentarzystów po kraju.
10: Naszym celem jest interes Polski i lewarujemy interes Polski wszystkimi narzędziami, jakie mamy. Więc jeżeli na przykład w różnych sprawach elity europejskie podejmują decyzje niekorzystne dla Polski, a my możemy na lewarze amerykańskim ten polski interes popychać do przodu czy sprzyjać mu, to tak robimy. Czyli uwaga, w dyskursie naszych przeciwników łamiemy solidarność europejską. Bo nasi przeciwnicy mówią tak, że interes Polski jest równoznaczny z solidarnością europejską. Czyli co cała Europa, to i my. Nawet jeżeli wbrew Stanom Zjednoczonym i nawet Panie w istocie, pośle, jeżeli wbrew Polsce.
11: To zapytam inaczej. Czy my Polacy mamy wiedzę i powinniśmy mieć taką wiedzę, kto nam ten sukces załatwił? Kto za to odpowiada?
10: No oczywiście przede wszystkim osobiście Karol Nawrocki, bo tu mam wiedzę no prawie, że z pierwszej ręki, znaczy nie byłem na tym spotkaniu, ale od kilku uczestników spotkania w osobistej rozmowie w Białym Domu z prezydentem Trumpem prezydent Nawrocki bardzo silnie tą sprawę podkreślał i o tą sprawę zabiegał.
11: To był rok temu we wrześniu w Waszyngtonie,
10: tak,
11: rzeczywiście.
10: Tak, i to był początek tych rozmów.
11: Pamiętał tamtą rozmowę i dzisiaj podjął taką decyzję?
10: Oczywiście obydwaj prezydenci są ze sobą również w kontakcie telefonicznym czy SMS-owym i to cały czas było przypominane i w tym kierunku szliśmy. Natomiast w roli takiej technicznej, takiej powiedzmy szerpów, którzy już z administracją amerykańską te decyzje wypracowywali, no to minister Marcin Przydacz i minister Nikodem Rachoń, z tego co wiem.
11: No właśnie, to może to jest jakiś nowy kandydat na polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, bo też to nazwisko pada w tej przestrzeni internetowej często.
10: No bardzo dobrze by było, w ogóle bardzo dobrze by było, gdyby rząd wrócił do tego dobrego obyczaju, który panował w Polsce przez kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, przy różnych prezydentach i różnych rządach, często skłóconych, że nominacje ambasadorskie są uzgadniane najpierw nieoficjalnie między rządem a prezydentem i potem już do Sejmu i na nominacje idą uzgodnione kandydatury.
11: Myśli pan, że premier zgodziłby się na taką kandydaturę?
10: Jak znam naszego premiera, to absolutnie nie, już choćby przez wzgląd na nazwisko.
11: To jeszcze jedno pytanie. Trump podkreślił, że ta cała decyzja ma związek z jego relacją z Nawrockim. I zapytam pana, czy można mu ufać i czy to jest dobre, dlatego że jak kiedyś zabraknie Nawrockiego, będzie inny prezydent, no to co wtedy? Amerykanie wycofają te wojska z Polski?
10: Nawet szybciej niż Nawrockiego to zabraknie Trumpa.
11: No właśnie, czy to jest dobre personalizowanie takiej decyzji?
10: Oczywiście, no dużo lepiej by było, gdyby ona nie wynikała z tej personalnej relacji, ale... Dużo lepiej, że ona jest, nawet jeżeli wynika z personalnej relacji, niż gdyby jej nie było. I jeżeli generalny trend administracji amerykańskiej, on jest od czasu administracji Obamy, to jest pivot na Pacyfik i przynajmniej jakaś próba stabilizacji sytuacji w Europie na tyle, żeby z niej się trochę wycofać, no to jeżeli osobista relacja Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w obszarze Polski, w odniesieniu do Polski przełamuje ten trend, no to tylko się cieszyć, że taka jest.
11: Panie pośle, przypomnę, Marcin Horały jest naszym posłem Prawo i Sprawiedliwość. Kilometrówki w tym tygodniu wkurzyły w polskim Sejmie wielu Polaków.
10: Jak co roku.
11: Jak co roku, dobrze, ale jak co roku nic się nie zmienia, nawet jest jeszcze gorzej. Są rekordziści, pan do nich nie należy, ale ma też pan swoje grzechy. Koszty przejazdów to jest u pana 22 600 zł, ale zapłacił pan za wynajem samochodu, mając swój 41 600.
10: Nie mam swojego. Skąd?
11: Nie ma pan swojego? No to te koszty przejazdów to skąd?
10: No to z tego wynajętego, bo jak się wynajmuje samochód, to się wynajmuje, a potem się nim jeździ, czyli pali paliwo i tak dalej.
11: Okej, okay. A to jest jaki samochód? Musi tak dużo kosztować?
10: To był Hyundai Tucson, ale teraz już go oddałem i teraz, ale to dopiero w przyszłym roku będzie widać w tym. Mam Nissana Qashqai, jeżeli to kogoś bardzo
11: nie
10: interesuje.
11: Nie lepiej swój sobie kupić?
10: No można, tylko panie redaktorze, żeby była jasność, bo ja wiem, że co roku jest ta dyskusja, ona budzi emocje jakby i część też polityków, na przykład kolega Sławomir Mencen, który jak wiemy jest milionerem i utrzymuje prywatnego kierowcę z limuzyną swoją prywatną, w związku z czym nie pobiera kilometrówek, ale żeby była jasność, jest jeden ryczałt na koszty działalności posła na biuro poselskie, więc poseł, który wyda na to, nie wyda na co innego. Mhm. Osobiście wiem, że pójdę tu pod prąd jakby sentymentowi. Nie widzę jakiejś szczególnej publicznej szkody w tym, że na przykład poseł właśnie jeździ w sprawach służbowych i na to wydaje, a nie na przykład, nie wiem, wynają sobie człowieka, który za nim chodzi i kręci rolki.
11: Tylko, że Polacy widzą, że to jest jakiś rodzaj pewnego przekrętu, tak, że się doi kasę na lewo z tej sejmowej.
10: Czemu na lewo? No, jeżeli ktoś doi na lewo, no to oczywiście powinien za to odpowiadać. Jeżeli są jakieś dowody na to, jakieś, no kiedyś pamiętamy na przykład minister Sikorski, mając służbową limuzynę z kierowcą, jednocześnie wyjechał pełne kilometrówki.
11: Ale
10: i tam
11: tak,
10: pan Foka od Giertycha zeznawał, że Sikorski z użyczenia korzystał jego samochód.
11: Ale dziś też pamięta pan posła Czarneckiego, który kabrioletem zimą jechał do Brukseli. Tak,
10: tak, no to jest prawda. Ale to jest trochę inna historia, bo to jest parlament europejski.
11: Dobrze, tam ale jest inna, to skupię inna metoda, się na wiejskiej. Tak, wicemarszałek Zgorzelski mówi, że trzeba z tym zrobić porządek.
10: Ale już marszałek Czarzasty zmienił te zasady, tylko one będą jakby dopiero w przyszłorocznych sprawozdaniach będzie widać ich efekt.
11: A to, co Zgorzelski proponuje, żeby maksymalnie było 3000. Taki ryczał.
10: Proszę bardzo, znaczy wie pan, jak dla mnie to może w ogóle nic nie być, to nie ma sprawy. To sobie inaczej tą pracę zorganizujemy. Tak jak mówię, ten ryczałt na biuro poselskie jest stały, jakby więc znów tam niektórzy się paradoksalnie, na przykład loty samolotne. Na przykład załóżmy, że posłowie więcej będą latać samolotami zamiast jeździć do Warszawy.
11: No poseł Mejza wylatał ponad 100 tysięcy złotych.
10: Daje radę, tak. Na szczęście nas już były przyjaciel klubowy. No to akurat loty to jest ta jedna rzecz, która jest kosztem ekstra, bo tam jest umowa Kancelarii Sejmu z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT i tam per przelot jest za to płacone i to nie idzie z tego jakby ogólnego ryczałtu, więc poseł, który na przykład zamiast jechać samochodem poleci samolotem, faktycznie generuje dodatkowy.
11: To już kończąc temat, może lepiej uciąć ten temat. Idą wybory. Polacy będą wam to wypominać, pamiętać i są źli, tak? Bo większość z nas nie ma takiej możliwości, żeby w ten sposób sobie jakoś tam dorobić.
10: No, nie dorobić, tylko pokryć koszty swojej... Znaczy ja pamiętam, ja w ogóle całe życie, zanim zostałem posłem, pracowałem jakby w prywatnych firmach. No i wiem, że jak gdzieś jechałem służbowo, w wyniku obowiązków, które zlecił mi pracodawca, no to albo dostawałem od pracodawcy kupiony bilet na to, albo jak jechałem swoim samochodem, to rozliczałem, uwaga, kilometrówkę z tą jedną różnicą w stosunku do pracy posła, że to były dla mnie ekstra pieniądze, a nie z generalnego ryczałtu, że tyle, ile wydałem na tą kilometrówkę, tyle miałem mniej na inne wydatki. Ale okej, tu jakby ja... Proszę bardzo, to... Jedyne to, żeby bo mam wrażenie, że na koniec to jest trochę tak, że jakbyśmy spytali ludzi, czy byłbyś za to, żeby posłowie nie mieli żadnych uposażeń, diet, nie mieli pieniędzy na biura i pracowali za darmo,
11: ja mam inną propozycję.
10: To większość ludzi się zgodzi, a byłaby to ciężka patologia, bo potem na przykład na Ukrainie jest tak, że ta pensja poselska oficjalna to jest tam w przeliczeniu, nie wiem, $1000, a posłowie jeżdżą Mercedesami, SK-ami.
11: Nie będzie tak, że będziecie zarabiać w miarę dobrze, ale z tej pensji macie utrzymać i biuro, i kierowcę, i samochód, i te inne rzeczy.
10: Oczywiście.
11: I wtedy myślę, że to byłoby inaczej.
10: Albo na przykład tak, jeszcze w ogóle zmniejszy liczbę posłów, bo ja uważam, że...
11: Tak?
10: Ja osobiście uważam, że gdyby na przykład posłów...
11: Czyli to tak
10: w Polsce,
11: jakby Karp głosował za przyspieszenie Wigilii.
10: Być może tak, ale myślę, że... Bo wiem, że nie ma społecznej akceptacji, żeby więcej wydawać na R-kę tak zwaną, na posłów, na ministrów i tak dalej. Z drugiej strony, obiektywnie rzecz biorąc, ich status majątkowy w Polsce jest słaby, coraz bardziej zbliża się do średniej krajowej i jest dużo niższy nie tylko niż na Zachodzie, ale nawet niż w Czechach, Węgrzech i tak dalej. Co też powoduje pewną negatywną selekcję, no bo ludzie też są ludźmi, ich mają rodziny, chcą z czegoś żyć, więc zmniejszmy o połowę, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczmy na podwyższenie
11: Marcin
10: tego
11: Chorała,
10: statusu.
11: Prawo i Sprawiedliwość. Zapytam pana o jedną rzecz. Czy widział pan tweeta, chociaż to jest wpis na portalu X dzisiaj, Beaty Mazurek, pani poseł, europoseł Prawo i Sprawiedliwość.
10: Pytanie którego?
11: Ona napisała coś takiego. Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki z siedzibą w Chełmie zarejestrowane mają TV, radio, gazetę, fundacje i kluby. Kolejnym krokiem założenie partii? Pyta. Miałoby to sens. Czas pokaże. Boicie się takiej partii nowej, która może by powstała?
10: Nie, bo myślę, żeby to nie miało sensu. Bo siłą telewizji Republika i również siłą, jeżeli ktoś tam ma jakieś takie parapolityczne ambicje, jest to, że zapraszając do programów, urzucając anteny, kształtując opinię tej prawicowej części opinii publicznej, no właśnie może tu coś, kogoś, wypromować kogoś, że tak powiem.
11: A no właśnie, jeśli pan należy do tego Stowarzyszenia Morawieckiego, to chyba was ta stacja by nie promowała.
10: Ale... No były w pewnym momencie bardzo niemądre wypowiedzi kilku dziennikarzy tej stacji, natomiast nie chcę, to bo też kilku były mądre wypowiedzi, ale tylko spuentuję tą kwestię partii. No i teraz, gdyby to było tak, że jest jakaś partia Republika, no to siłą rzeczy i PiS, i Konfederacja miałby zupełnie inne podejście do tej Republiki. W znacznej mierze byśmy tam musieli przestać chodzić, no bo też nie jest tak, że politycy Konfederacji chodzili, nie wiem, na podcast, prawda, partii PiS, prawda? I to by spowodowało, że siła Republiki jako pewnego zjawiska społecznego by zmalała, a nie wzrosła.
11: To czemu Beata Mazurek to pisze? Jest coś rzeczywiście na rzeczy? Taka partia powstanie?
10: To już trzeba by pytać mojej znakomitej koleżanki.
0: Z politykiem PiS, Marcinem Chorałą, rozmawiał Krzysztof Ziemiec.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: Czym miałaby być ta instrukcja, czy to zalecenie wysłania dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski? W jakim trybie, kiedy, jakie jednostki, w jakim czasie? Dowiódł raz jeszcze Donald Trump, że działa instynktownie, czy wręcz impulsywnie.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Kilka sekund pozostało do godziny 5:00. Czas na kolejne wydanie Faktów. Arkadiusz Sępi-Miernikowski. Dzień dobry, zapraszam. Po fałszywym zgłoszeniu dotyczącym pożaru i zagrożenia życia w mieszkaniu rodzinnym prezydenta w MSWiA zorganizowano pilną naradę. Kolejna nagroda dla Pawła Pawlikowskiego w Cannes. Został wyróżniony za film Ojczyzna. YouTuber Łatwogang zorganizował kolejną zbiórkę. Uzbierał już prawie 11,5 miliona złotych, by pomóc ciężko choremu Maksiowi. Pilna narada w MSWiA po fałszywym zgłoszeniu dotyczącym pożaru i zagrożenia życia w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczyli szefowie policji, straży pożarnej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz kierownictwo resortu. Ministerstwo podkreśliło, że służby działały zgodnie z procedurami, a strażacy po rozpoznaniu sytuacji zdecydowali o siłowym wejściu do lokalu. W mieszkaniu nie stwierdzono zagrożenia ani obecności osób poszkodowanych. Policja prowadzi teraz postępowanie w sprawie ustalenia sprawców fałszywego alarmu. Przypomnijmy też, że na dziś rano premier Donald Tusk zapowiedział zwołanie specjalnej odprawy rządu i podkreślił, że działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. Paweł Pawlikowski został laureatem nagrody za reżyserię podczas 79. festiwalu w Cannes. Polski twórca otrzymał statuetkę ex aequo z Javierem Calvo i Javierem Ambrosim za film La Bola Negra. Pawlikowski został wyróżniony za Ojczyznę, pierwszą pełnometrażową fabułę od czasu zimnej wojny. A Ojczyzna opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z dziećmi podczas podróży z Frankfurtu do Weimaru w 1949 roku. To już drugi raz, gdy Pawlikowski zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. Wcześniej triumfował w 2018 właśnie za zimną wojnę. Państwowy Instytut Badawczy w NASK się rozbudowuje. Na warszawskiej Pradze powstanie nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Będą tam działać cyfrowe laboratoria. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy będą się zajmowały takie laboratoria?
1: Eksperci z NASK mają w nich pracować nad rozwojem sztucznej inteligencji, wykrywaniem złośliwego oprogramowania, a także odzyskiwaniem danych straconych w wyniku cyberataków. Zadań jest coraz więcej, dlatego potrzebna jest też dodatkowa przestrzeń.
2: Jak sobie Państwo pomyślą o swoim dysku twardym w laptopie, to pewnie łatwo go wziąć, zanieść gdzieś i odzyskiwać z niego dane. Ale jak pomyślą Państwo, że to odzyskiwanie danych dotyczy także na przykład dużych macierzy dyskowych, to taka macierz potrafi ważyć kilkaset kilo.
1: I jak tłumaczy dyrektor NASK Radosław Nielek, nowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ma tym wyzwaniom logistycznym sprostać. Będą też wyzwania estetyczne. Centrum powstanie na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, bo obok stoją koszary z XIX wieku. Bryła nowego budynku ma być spójna z zabytkiem, do tego NASK odbuduje zrujnowany, dawny skład amunicji. Powstać tam ma Muzeum Internetu.
3: Fakty na weekend w RMF FM.
0: 150 osób, eksperci ratownictwa wodnego, służby mundurowe, instruktorzy nurkowania, strażacy oraz producenci specjalistycznego sprzętu spotykają się w ten weekend w Gdyni na konferencji On Duty. To jedno z największych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu na wodzie.
4: Dużo rozmawiamy o nowościach, o sprzęcie. Tego sprzętu tutaj mamy naprawdę sporo, ale jeszcze więcej rozmawiamy o problemach. Aktualnie ratownictwo wodne jest wyposażone, uważam, bardzo dobrze, ale zawsze tym sprzętem posługuje się człowiek. Ciągle, cały czas i na pewno jeszcze przez wiele, wiele lat ta kultura fizyczna, sprawność psychofizyczna to będą te bardzo istotne, ważne cechy i praca nad sobą, praca nad ciałem, praca nad duchem, tak można powiedzieć.
5: Jak o to zadbać?
4: Każdego dnia świadomie musimy do ratownictwa wodnego, my jako ratownicy wodni, podchodzić. Dobrze się odżywiać, uprawiać aktywność fizyczną, mieć treningi skorelowane z tym, co my będziemy robić, na jakim akwenie pracować.
0: Podkreślał organizator Jakub Friedenberger w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Już prawie 11,5 miliona złotych zebrano na internetowej zbiórce prowadzonej przez youtubera Łatwoganga. Piotr Chęckę przemierza Polskę od południa na północ, żeby zebrać pieniądze na terapię genową dla ciężko chorego Maksia. Młody mężczyzna jest już bardzo zmęczony. Przez całą noc pedałował na rowerze, ale może liczyć na wsparcie swojego zespołu.
6: Piotrek jest naprawdę twardym gościem, więc on na pewno się nie podda. Wierzymy wszyscy, wspomagamy go jak możemy, żeby dotarł. Jestem dobrej myśli i wszyscy jesteśmy tej dobrej myśli, że Piotrek dotrze.
7: Co wy macie dla Piotrka takiego do jedzenia?
6: Piotrek zajada się żelami energetycznymi, ma też naleśniki, jadł też ciasto bananowe wcześniej, ma też żelki, czekolady. No staramy się na tyle, na ile możemy. Akurat jeśli chodzi o dietę, to Piotrek o to dbał z jakimś dietetykiem. My akurat nie byliśmy od tego. My jesteśmy tutaj od tego, żeby jak coś, to coś tam podać i od sprzętu, żeby transmisja trwała.
0: Mówi mówił naszej reporterce Karol z zespołu YouTubera. Teraz aktualnie mnie Piotrek śpi do 6, ale my całą redakcją trzymamy kciuki za bezpieczne dotarcie do celu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.

kąt u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem profesor Magdalenę Ślusarczyk, socjolożkę, którą zapytam, czy bycie matką dzisiaj jest trudniejsze.
2: Wykład otwarty w radiu RMF24, już dziś po 18:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach 6:00 to czas na fakty RMF FM, a ma je dla nas Arkadiusz Stępień-Biernikowski. Dzień dobry.
1: Jestem, zapraszam.
2: Tragiczny finał poszukiwań w Krakowie. W Lesie Wolskim odnaleziono zwłoki nastolatki. Polska 2050 chce dyskusji nad zrównaniem wieku emerytalnego. W tych faktach także o walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Powiemy, kto odpadł, kto się utrzymał i jakie emocje panowały wczoraj na meczu Widzew Łódź z Piastem Gliwice. Dwa dni ogromnych poszukiwań i tragiczny finał. W Lesie Wolskim w Krakowie odnaleziono zwłoki nastolatki. Wszystko wskazuje na to, że to zaginiona 12-letnia Ela. W faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. On wyjaśni, jakie są obecne ustalenia policjantów.
3: Wszystko wskazuje na to, że nie mamy do czynienia z zabójstwem. Ze wstępnych oględzin wynika, że do śmierci nastolatki nikt się nie przyczynił. W akcji poszukiwań 12-letniej dziewczyny brało udział kilkuset funkcjonariuszy. W ostatnim etapie działań przeczesywali cały powiat krakowski.
4: Poszukiwania zaginionej 12-latki zakończyły się. No niestety nie mają one szczęśliwego zakończenia. Rodzina zaginionej 12-latki została poinformowana.
3: Mówi młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Akcja została zakończona, bo zarówno rysopis, jak i ubiór odnalezionej nastolatki zgadzają się z wyglądem poszukiwanej Eli. Co było bezpośrednią przyczyną jej śmierci, to wskaże sekcja zwłok.
2: O zrównaniu wieku emerytalnego chce rozmawiać Polska 2050. Liderka ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiada na ten temat dyskutować w trakcie swoich spotkań z wyborcami. Na linii teraz reporter RMF FM Kasper Wróblewski. Kasprze, czy w tej sprawie pojawi się projekt ustawy?
5: Na razie minister funduszy zamierza jedynie dyskutować na ten temat.
6: Uważam, że sprawa emerytur to jest też nieuświadomiona przez młodych najważniejsza sprawa dla nich.
5: Usłyszałem od Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Temu pomysłowi mocno kibicuje opozycja.
7: Życzę powodzenia Polsce 2050 z tym elementem programu. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że obniżyliśmy wiek emerytalny do tego, który podwyższyła wcześniej Platforma.
5: Powiedział mi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Dziś w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65 lat.
0: Fakty o poranku w RMF FM.
2: Nowe technologie i wyzwania w ratownictwie wodnym. O tym między innymi rozmawiają ratownicy z Polski i Europy na konferencji On Duty w Gdyni. Wśród prezentowanych rozwiązań jest między innymi Sea Bob Rescue, urządzenie przypominające bojkę ratowniczą, ale z elektrycznym napędem strumieniowym, wykorzystywane już przez WOPR w województwie lubuskim.
8: Jest to na ten moment jedyny sprzęt, który pływa jednocześnie nad i pod wodą.
9: Jak się tym steruje?
8: Pozycja, na której przyjmujemy na Sea Bobie, operator łapie się za dwa uchwyty. De facto my leżymy na tym Sea Bobie i pozycja, na której płyniemy, to jest pozycja tak, jakbyśmy płynęli normalnie. Łapiemy się za uchwyty, dodajemy za pomocą triggera gaz i płyniemy do osoby poszkodowanej.
9: Jak szybko można na tym płynąć?
8: Do 26 km na godzinę.
9: I taką akcję ratowniczą to diametralnie zmienia?
8: Dokładnie tak. No, robiliśmy testy, porównywaliśmy najlepszych, że tak powiem, pływaków. To jest nieoceniony sprzęt przy wspomożeniu pracy ratownika, więc jak najbardziej na duży plus.
2: Z Milanem Żeromskim, przedstawicielem producenta, rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Termalika Nieciecza, Arka Gdynia i Lechia Gdańsk żegnają się z piłkarską ekstraklasą. Na emocjach w walce o utrzymanie Cezary Dziwiszek, który był na meczu Widzewa z Piastem. Czarku, łodzianie odetchnęli?
10: Oj tak, bardzo głęboko. Wczoraj Widzew wygrał 2-1 i przynajmniej kilka z tych kilkunastu milionów euro wydanych na transfery i pensje przez Roberta Dobrzyckiego się nie zmarnowało.
11: Nauczka z tego sezonu jest taka, że pokora i jeszcze raz pokora i ciężka praca picha, chodzi przed upadkiem.
10: Aleksander Włokowicz, trener Widzewa, który ani nie upadł, ani nie spadł. Z utrzymaniem Krakowia po remisie z Koroną 1-1 spada Lechia, która mając wszystko w swoich rękach przegrała w Nieciecze z Termaliką 2-3. Marnym pocieszeniem dla Tomasa Bobczeka z Lechii po dwóch golach jest tytuł króla strzelców, szczególnie że wczoraj nie strzelił karnego. 5 odjętych karnie punktów jego drużynie przed sezonem zaważyło i w przyszłym roku derby Trójmiasta tylko w pierwszej lidze.
2: Tyle Cezary Dziwiszek o sporcie w faktach, a kolejna dawka informacji w porannym wydaniu. Te startuje punktualnie o 7:00. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Ładna ta niedziela. Słonecznie na południu kraju, od 9 w Lublinie, w Kielcach i Krakowie, 11 we Wrocławiu, po 12 w Zielonej Górze i Warszawie, więc lepiej na cebulkę teraz się ubrać. Parasole potrzebne na północnym zachodzie od Gdańska przez Koszalin i w Szczecinie, ale dziś to nawet do 27 stopni w Opolu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.
14: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku tragiczna noc na najwyższym szczycie Ziemi. Ekspedycja na Everest w 1996 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach już prawie siódma. To czas na fakty RMF FM, które przedstawi Bogdan Zalewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam. Rządowe reakcje na prowokację wymierzoną w rodzinę prezydenta. Pilne narady po fałszywym alarmie telefonicznym. Ktoś zadzwonił z kłamliwą informacją o pożarze w domu rodziny prezydenta. Zebraliśmy wiedzę o tym zdarzeniu. Przytoczymy komunikaty i komentarze władz. W faktach także zmasowany nocny atak Rosjan na stolicę Ukrainy. Wielkie demonstracje przeciwko serbskim władzom w Belgradzie. Chaos na scenie festiwalu w Cannes. Prowokacja wymierzona w rodzinę prezydenta Karola Nawrockiego przedmiotem pilnych rządowych narad. Pierwsza odbyła się w nocy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji z udziałem ministra Marcina Kierwińskiego, wiceministrów oraz szefów Państwowej Straży Pożarnej i Policji. W kolejnym spotkaniu ma wziąć udział premier. Donald Tusk napisał na portalu X, że Straż Pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym prezydenta Nawrockiego. Rzeczniczka MSWiA przekazała, że lokal, którego dotyczyło zgłoszenie, nie należy do głowy państwa, ale do członka jego rodziny i dlatego adres ten nie jest objęty osłoną Służby Ochrony Państwa. Wcześniej rzecznik prezydenta powiadomił, że służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Rafał Leśkiewicz przypomniał, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Dodał, że rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. W radiu RMF FM trzymamy rękę na pulsie, zbieramy nowe fakty. Co najmniej jedna osoba zginęła w nocnym zmasowanym ataku Rosjan na stolicę Ukrainy, Kijów. Jak poinformował mer miasta Witalij Kliczko, 21 osób, w tym 15-latek, zostało rannych. 13 trafiło do szpitala, z czego stan 3 jest poważny. Przez całą noc w mieście rozlegały się wybuchy po ataku dronów i uderzeniach pocisków. Wielu mieszkańców schroniło się w metrze. Potężny protest w stolicy Serbii. Dziesiątki tysięcy osób uczestniczyły w antyrządowej manifestacji w Belgradzie, zorganizowanej przez studentów. Demonstranci domagali się przeprowadzenia uczciwych, przedterminowych wyborów. Oskarżali władze o korupcję i zaniedbania. Ich zdaniem to właśnie takie rządy doprowadziły do zawalenia się budynku dworca kolejowego w Nowym Sadzie w listopadzie 2024 roku. Zginęło wtedy 16 osób. Należy najpierw zapewnić, by wybory były rzetelne i uczciwe, aby uniknąć kradzieży i oszustw. Nie twierdzę, że tylko ten rząd to robi. Kradzieże trwają od 100 lat i nie mogę się już pogodzić z faktem, że ktoś bez przerwy okrada kogoś innego. Musimy temu przeszkodzić. Ci młodzi ludzie chcą żyć w prawdzie. Wszyscy musimy ich wspierać, abyśmy wreszcie wyszli z tego impasu. Tak komentował jeden z demonstrantów. Prezydent Serbii, Aleksandar Vučić, zapowiedział, że wybory odbędą się jesienią. Jednocześnie władze krytykują organizatorów protestu, nazywając ich terrorystami wspieranymi przez zagranicę. Zamieszanie na scenie w Cannes podczas wręczania nagrody za reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego. O szczegółach nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
2: Komentatorzy podkreślają, że Paweł Pawlikowski już po raz drugi zdał nagrodę dla najlepszego reżysera w Cannes. Pierwszy raz 8 lat temu za film Zimna wojna, teraz za dramat Ojczyzna. To dowód, że jestem zdecydowanie najlepszym reżyserem, skomentował żartobliwie Pawlikowski. Tym razem zdobył on tę nagrodę ex aequo z twórcami hiszpańskiego filmu Czarna kula o losach trzech homoseksualistów w Hiszpanii, między innymi za rządu Franco. Powstało na scenie zamieszanie, bo znany kanadyjski reżyser Xavier Dolan, który sam jest gejem, tak długo na scenie gratulował Hiszpanom, że trochę o Pawlikowskim zapomniał. Później zapomniano też o wręczeniu statuetki Polakowi. Twórca Ojczyzny, lekko poddenerwowany, zasugerował, że cytuję, reżyseria ceremonii była katastrofą.
1: Lech Poznań 10 raz zdobył tytuł mistrza Polski. Piłkarze kolejorze odebrali złote medale i mistrzowski puchar. Dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał z uczestnikami zwycięskiej fety.
3: Emocje się udzielają bardzo mocno.
4: Niesamowita była ta atmosfera. Kibice są po prostu tak oddani i wierni. Zwłaszcza w tym kotle. Ja byłam pierwszy raz i na pewno nie ostatni, mam nadzieję. Bardzo nam się podobało. Byliśmy całą rodziną, z dziećmi, ze znajomymi. Polecam wszystkim.
5: Jak było?
6: Idziemy dobrze.
7: To są moje 10 tytuł.
5: Ile lat pan już kibicuje?
7: Mam 68 do 60, bo od 8 lat miałem, jak pojechałem pierwszy raz na Dębiec na mecz.
1: Pozdrawiamy starego wiarusa kolejorzy i gratulujemy sukcesu kibicom i drużynie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
0: przyjemny poranek. Wiadomo, tak 5 po 7 to lepiej ubrać się na cebulkę. Teraz od 10 stopni w Zakopanem, przez 13 w Kielcach i Lublinie, po 15 w centrum, do 16 w Zielonej Górze. Na północnym zachodzie deszczowo, na południu parasole warto mieć pod ręką w większości kraju. Po południu wszędzie, tak. Ale to będzie taki przyjemny deszcz, bo na termometrach nawet do 27 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj, do domu i biura www.kajsaj.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
6: Sit together on the sofa with the music way down.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Sport coś daje, ale i zabiera, a daje niewielu. Ja zaryzykowałem o wiele więcej, nie tylko zdrowie, ale też na przykład wykształcenie.
1: Ostatnio spotkałem się z dwukrotnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w skoku wzwyż, Jackiem Wszołą, a moim kolejnym gościem będzie była jurorka programu MasterChef, Ania Starmach. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś o 14 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki
1: Zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś o 14.

0: Na zegarach 8:00. Posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM. O tym już teraz Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się nisko i zapraszam. Poszukiwani prowokatorzy. Pilna rządowa narada po fałszywym alarmie. Sprawa dotyczy rodzinnego mieszkania prezydenta.

0: Antenę Wrockiego w Gdańsku. Z rzeczniczką resortu spraw wewnętrznych administracji na temat incydentu rozmawiał dziennikarz RMF FM. Płonie hala w Gorzowie Wielkopolskim. W budynku działała sala zabaw dla dzieci. Zwroty akcji w Ekstraklasie. Posłuchajcie, które z polskich drużyn zagrają w europejskich pucharach. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa rozpoczyna się właśnie pilna odprawa premiera z ministrami i przedstawicielami służb. Przypomnijmy powód. Wczoraj wieczorem po fałszywym alarmie służby wyważyły drzwi w rodzinnym mieszkaniu prezydenta Nawrockiego w Gdańsku i weszły do środka. Wewnątrz nikogo nie było. Na linii teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie, Kacprze. Kto dokładnie bierze udział w narazie?
1: O całej sprawie premier rozmawia z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, koordynatorem służb specjalnych, a także z szefami służb, komendantami głównymi Policji i Straży Pożarnej, dyrektorem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
0: Kacprze, dlaczego mieszkanie nie było chronione przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa?
1: No to dobre pytanie. O to zapytałem przed chwilą rzeczniczkę MSWiA.
2: Mieszkanie, pod które wpłynęło zgłoszenie, nie należy do prezydenta, tylko do rodziny prezydenta. W związku z tym tutaj nie jest wymagana w żaden sposób obecność funkcjonariuszy SOP i mieszkanie, lokal nie jest ochraniany przez SOP.
1: Usłyszałem od Karoliny Gałeckiej. Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych o całej sprawie napisał tak, tu cytat, użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje.
0: Blisko 100 strażaków walczy z pożarem hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Ogień wybuchł nad ranem. Nikt nie został poszkodowany. Przekazał RMF FM rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gorzowie, aspirant Karol Brzozowski.
3: Jesteśmy na etapie gaszenia. Ten pożar jeszcze nie został zlokalizowany. Gonimy też sąsiednie budynki, czyli sąsiednie hale, które się znajdują w bardzo bliskiej okolicy. Znajduje się też galeria handlowa. Na szczęście w budynku w trakcie wybuchu pożaru nikogo nie było.
0: W budynku objętym ogniem działała sala zabaw dla dzieci. Zdjęcia pożaru możecie zobaczyć na rmf24.pl. Na jednej z fotografii widać za oknem żar we wnętrzu budynku. Zaskakujący
4: zwrot... W faktach RMF FM.
0: Sam zostałem zaskoczony. Zaskakujące zwroty akcji towarzyszyły ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. O 4 miejsca dające grę w europejskich pucharach walczyło 6 zespołów. Rywalizację o miejsce od 2 do 5 śledził Wojciech Marszyk z redakcji sportowej RMF FM.
5: Tak jest, dzień dobry.
0: Witamy Wojtku. Kogo zobaczymy w europejskich pucharach?
5: W eliminacjach Ligi Mistrzów obok Lecha zagra Górnik. Zabrzanie przypieczętowali pierwszy od 35 lat srebrny medal Ekstraklasy, pewnie pokonując 6-2 Radomiaka.
6: Gramy w eliminacjach Ligi Mistrzów.
5: Mówił Rafał Janicki, obrońca Górnika. Sezon na trzecim miejscu kończy Jagiellonia, która zagra w kwalifikacjach Ligi Europy. Tuż za podium Raków, który wystąpi w kwalifikacjach Ligi Konferencji, podobnie jak piąty GKS. Katowiczanie po dramatycznym meczu zremisowali 1-1 z Pogonią. Bramka na wagę pucharów padła w doliczonym czasie gry, po tym gdy czerwoną kartkę zobaczył bramkarz drużyny ze Szczecina. Wcześniej na piątym miejscu była jeszcze Legia.
7: Niesamowita historia i bardzo szczęśliwa.
5: Spuentował ten niesamowity dreszczowiec Rafał Górak, trener Gieksy, która wraca do europejskich pucharów po 23 latach.
0: Dziś w Rewie pojawia się szansa na silniejsze podmuchy. Po wczorajszej lekcji cierpliwości i dość słabym wietrze, który jest przecież niezbędny do rozegrania Pucharu Polski w Łydce Żwingu. Zawodników z Poznania, Kubę i Jana o warunki pytał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Rewa to jest dobre miejsce, żeby pływać?
9: Oj, najlepsze.
10: Tutaj można iść z jednej strony cypla albo z drugiej. Z jednej strony jest fala, z drugiej strony masz płaską wodę. To się raczej nie zdarza. To jest taki ewenement dosyć duży. Nie? Na świecie myślę, że nie ma aż tak wielu takich miejscówek w ogóle.
11: Pływamy tak naprawdę przy każdym kierunku wiatru, niezależnie skąd wieje. Wyjdziemy z jednej, wyjdziemy z drugiej i się można pościgać. Tylko musi ten wiatr być.
0: Tego życzymy w Rewie. Wiatr, czyli wind, z definicji jest niezbędny do uprawiania windsurfingu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24, także w niedzielny poranek zapraszam do wysłuchania naszego programu, który potrwa do godziny 12, a w nim no niestety za chwilę tragiczne informacje z Ukrainy. Kolejne bombardowanie miast u naszego wschodniego sąsiada. Ponadto raport dotyczący Ekstraklasy i oczywiście na bieżąco aktualne tematy na radiowej stronie rmf24.pl. Marcin Jędrych, dzień dobry.

Tu Radio RMF 24, u nas 12 minut po godzinie 8 w niedzielny poranek. Zaczynamy od kolejnych tragicznych doniesień z Ukrainy. Do 4 wzrosła liczba już nocnego zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Chodzi oczywiście o ofiary śmiertelne. Co najmniej 21 osób jest rannych. Takie informacje przekazały oficjalnie władze miasta. Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że o spowodowanym atakiem, o uszkodzeniach budynków mieszkalnych w 7 z 10 dzielnic administracyjnych miastach. O uszkodzeniu głównej siedziby ukraińskiej poczty Ukrposzty przy placu Niepodległości w centrum Kijowa poinformował dyrektor tego przedsiębiorstwa Ihor Smiliański. A wśród uszkodzonych obiektów jest wejście do stacji metra Łukaniewska, która obecnie jest zamknięta, oraz lokal sieci McDonald's. W ostrzału cierpiało też Muzeum Narodowe Czarnobyl, poświęcone katastrofie w elektrowni atomowej. Syreny ogłaszające alarm bombowy zawyły w Kijowie 33 minuty po północy. To była wtedy 23:33 w Polsce. Alarm trwał do godziny 4:51 do 3:51 w Polsce. W tym czasie siły rosyjskie przeprowadziły kilka fal uderzeń. Z niepotwierdzonych wciąż informacji wynika, że Rosjanie mogli użyć m.in. pocisku balistycznego Oriesznik. W związku z atakiem dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych RP poinformowało, że w niedzielę nad ranem prewencyjnie poderwano wojskowe lotnictwo. Po ponad 3 godzinach podano, że operowanie polskich i sojuszniczych samolotów zostało zakończone i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W Radiu RMF24 u nas za chwilę kolejny temat. Tym razem wrócimy do wczorajszych zakończonych już rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy.

0: Tura Dio RMF 24. U nas w naszym niedzielnym programie wracamy teraz do ostatniej kolejki Ekstraklasy, która została rozegrana wczoraj. O mistrzach będzie za chwilę. Teraz przyjrzyjmy się temu, co się działo w walce o utrzymanie, no bo nieszczęśliwie zakończyło się wszystko dla Lechii Gdańsk, która spada z Ekstraklasy. Szczęśliwie dla Krakowi Widzewa i Piasta Gliwice. Z nami o poranku nasz dziennikarz z redakcji sportowej Cezary Dziwiszek, który na stadionie Widzewa Łódź oglądał jego zwycięstwo z Piastem 2-1. Dzień dobry, Cezary. Poziom w radości w Łodzi pełny czy taki umiarkowany?
1: Dzień dobry, witam. No radość oczywiście była i to całkiem spora, szczególnie po golach, a najbardziej po golu Fornelczyka, który oddał niezliczoną ilość strzałów w tym sezonie, ale do siatki trafić nie mógł, a tymczasem w decydującym momencie pięknym rogalem podwyższył na 2-0. Skończyło się 2-1, ale liczy się wynik. Natomiast trzeba też przyznać, że widzę w kibice tutaj też z dużym spokojem mogli oglądać to spotkanie, z większym pewnie niż by się spodziewali, bo Lechia Gdańsk nie wygrała z Termaliką Nieciecza. Przegrywała praktycznie przez cały mecz, no i to też oczywiście wpłynęło na postawę obu drużyn. Mecz ogólnie ciekawy, dużo sytuacji po obu stronach. Widzew cieszy się, ale no nie do końca oczywiście, bo ambicje klubu, który wydał kilkanaście milionów euro na transfery, były zdecydowanie większe. No i cóż, trener Wukowicz na moje pytanie pod tym kątem, czy kolejna rewolucja w Widzewie się szykuje za miliony euro, odpowiedział, że ten sezon to była lekcja pokory i tak chyba trzeba tutaj w Łodzi, tej czerwonej części, do tego podejść. Myślę, że już pewnych błędów w polityce kadrowej przy Piłsudskiego nie popełniał.
0: To teraz, Cezary, jeszcze jedna kwestia. Mówiliśmy o tym, że spada Lechia Gdańsk, która no niestety nie wzięła spraw w swoje ręce w Niecieczy. Czy to jest dla ciebie zaskoczenie?
1: Tak, to jest dla mnie zaskoczenie, bo muszę przyznać, że mając wszystko w swoich rękach, czyli no Lechia musiała wygrać się z Termaliką, tylko i aż Lechia przegrała, nawet nie zremisowała. No cóż, to jest, myślę, że w Gdańsku ogromny zawód. Termalika, jak się okazało, była takim rozjemcą i to pogrążyła obie drużyny przecież z Trójmiasta, bo z Arką Gdynia też wygrała 3-2 i też Arka spadła z ligi, tak jak wczoraj Lechia Gdańsk. No ale cóż, ktoś spaść musiał. Pytanie tylko, co będzie dalej z tymi 5 punktami odjętymi za karę Lechii Gdańsk przed sezonem, no bo one okazały się decydujące, a Lechia zapowiadała batalię prawną, więc być może to jeszcze kwestia utrzymania Lechii Gdańsk wcale nie jest zamknięta. Zobaczymy, czy wróci. Na ten moment Lechia ląduje w pierwszej lidze. No i tak jeszcze słówko na koniec właśnie w kwestii walki o utrzymanie. Powiedział trener Wukowicz na ten temat kilka słów na koniec konferencji po Widzewie.
2: Ta liga wyglądała tak, jak wyglądała w tym sezonie. Mówię o tym od lat, nie byłem zamieszany o walkę o utrzymanie. Dla mnie jest absurdalnie, że nikt nie rozmawia o tym w Polsce, że w polskiej ekstraklasy, nawet jak w taki sezon jest, bezpośrednio spadają trzy drużyny, a że szósta drużyna pierwszej ligi ma szans na awans do ekstraklasy.
1: Absurd, mówi trener Wukowicz, i powiem szczerze, warto by się nad tym zastanowić, czy Ekstraklasa jest tak emocjonującą ligą, czy już sama w sobie nie jest tak emocjonującą ligą, że jeszcze musimy podbijać to wszystko systemowo, czyli trzy drużyny spadające i aż faktycznie, tak jak mówił trener, sześć mogących walczyć o awans, no bo to nie sprzyja bynajmniej stawianiu na młodzież ani w Ekstraklasie, ani w pierwszej lidze. A może warto by się zastanowić nad rozwiązaniem z Bundesligi, gdzie mamy dwie drużyny spadające przy 18-zespołowej lidze i jedna, ta 16 grająca w barażu. Wtedy Lechia Gdańsk jeszcze nie żegnałaby się z Ekstraklasą.
0: Dziękuję bardzo za te relacje. W walce o utrzymanie w Ekstraklasie na koniec sezonu mówił nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek, a u nas za chwilę no ważny temat o tym, jak to uczeń szkoły podstawowej uratował życie swojej babci. Radio RMF

0: tu Radio RMF 24 w naszym niedzielnym programie. No teraz o bardzo ważnej akcji, ważnym zachowaniu młodego człowieka. Otóż Czarek Kryska, uczeń drugiej klasy szkoły podstawowej nr 6 w Kutnie, uratował życie swojej babci. Wiedział, jak zachować się w kryzysowej sytuacji dzięki zajęciom prowadzonym w szkole, bo jego klasa uczestniczy w programie Ratujemy i Uczymy Ratować, realizowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak wyglądają takie zajęcia, opowiadają nam pani Sylwia Hondzyńska z WOŚP oraz nauczycielki realizujące program w klasach 1-3 Agnieszka Stasiak i Martyna Mroczkowska.
1: Na początku właśnie rozmawiamy o tym, jak zachować bezpieczeństwo, o własne bezpieczeństwo, żeby zadbać. Poprzez scenki dzieci uczą się właśnie krok po kroku, jak udzielić tej pierwszej pomocy. Mamy zestaw fantomów, mamy sprzęt treningowy AED, więc dzieci już i ćwiczą pozycję boczną ustaloną, uczą się, jeżeli nie ma reakcji życiowych, korzystania z tego AED.
2: Z jakich umiejętności skorzystał właśnie ten młody człowiek za naszymi plecami, czyli Czarek?
3: Czarek skorzystał tak bardziej z tych początkowych, jak zareagować, czy jest babcia bezpieczna, żeby wykonać telefon, żeby w ogóle zabezpieczyć babcię, bo to był akurat udar, jak dobrze pamiętam. Więc mówię, te pierwsze takie nauki nasze, wezwania pogotowia, czy tutaj u Czarka była to osoba mama, tak? Bo babcia tam nie chciała, żeby pogotowia wzywać, więc to już ta reakcja, zachowanie zimnej krwi, zapoznanie się z tym całym sytuacją, która jest tu wokół niego.
2: To się wydaje, że to jest teoria, ale ona daje no, chociaż te zajęcia na początku, zanim się przejdzie do fantomów, ale ona daje takie praktyczne umiejętności. Dziecko po prostu wie, co zrobić w kryzysowej sytuacji.
4: Dokładnie tak. W programie Ratujemy, Uczymy Ratować, uczymy nauczycieli wczesnoszkolnych i właśnie pokazujemy im, jak przekazać się w sposób prosty tą najprostszą, elementarną wiedzę, czyli zauważyć przede wszystkim, zareagować, wezwać pomoc, jak to zrobić, jak rozmawiać, jak generalnie nie przejść obojętnie, ale również przekazujemy sprzęt, na którym potem właśnie owi młodzi ludzie mogą ćwiczyć to, co panie tu już mówiły, tak żeby móc zareagować w odpowiednim momencie, w odpowiedniej sytuacji, w odpowiedni sposób.
2: Jak wyjątkowe jest to, co zrobił Czarek dla was i jaką się czuje wtedy pewnie dumę, że to naprawdę działa?
4: Dla nas to jest duma, dla nas to jest potwierdzenie, że to, co robimy od niemalże 18 lat, przynosi niesamowite efekty i to jest dla nas no, powód do dumy, jak widać. Dostrzegamy to i my jesteśmy w fundacji bardzo dumni z tego.
2: A jaki jest Czarek na co dzień w szkole?
5: To jest bardzo kulturalny, odważny, inteligentny chłopiec. Izabela Fijałkowska, wychowawczyni Czarka. No jest dla nas oczywiście bohaterem, dla całej klasy. Cały czas klasa do niego mówi bohaterze, bo naprawdę zachował świetną postawę, no, zachował zimną krew przede wszystkim, tak? Wiedział, jak się zachować, więc jesteśmy z niego bardzo, bardzo dumni.
2: Jaką ty miałeś sytuację w domu?
6: Miałem sytuację taką, że babcia nagle strasznie bełkotała i nie mogłem jej zrozumieć i było coś z babcią nie tak, a więc chciałem zadzwonić po 112, ale babcia nie pozwoliła, to zadzwoniłem po mamę, a mama zadzwoniła po 112 i ja przyprowadziłem karetkę do babci.
2: Co chciałbyś powiedzieć jakimś młodym ludziom, którzy może będą kiedyś w takiej sytuacji i wydarzy się coś, czego się zupełnie nie spodziewają?
6: Żeby zachowali zimną krew.
2: Czy to jest łatwe?
6: Nie. Nie jest łatwe.
2: Więc takie przećwiczenie czegoś daje człowiekowi taką wiedzę, że wie, co ma robić?
6: Tak.
2: Co pan czuje, mając syna, który zachował się tak dorośle w tak młodym wieku?
7: Dumnie. No, jestem podziwem dla tego dzieciaka, bo został sam z babcią. No i zachował się super, tak? Bo nawet ja bym się tak nie zachował, a on podjął jakąś tam decyzję, uratował babci życie, tak?
2: I tu nie ma ani grama przesady, prawda? W
7: takich sytuacjach? Nie ma grama przesady, bo zadzwonił, tak jak mówił, do babci, do babci, do mamy. Mama przyjechała, zadzwoniła do po karetkę, po mnie i przyjechaliśmy. No i co się okazało, że babcia miała lekki udar, ale nie ma powikłań, tak?
2: Gdyby nie ta szybka reakcja?
7: Tak. To mogłoby być gorzej, babcia mogła być sparaliżowana.
2: A jaka nagroda jeszcze od pana czeka tego młodego człowieka?
7: On
2: chociaż lody.
7: Tak, chodzimy często na lody, no ale coś mu tam powiedzmy prezentuje, jakbym tak powiedział. Zajmuje się wędkarstwem, to może pojedziemy na wędkarstwo, jak kupimy mu jakąś wędkę, kołowrotek, No zobaczymy co jeszcze, no i będziemy chcieli wystartować 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka tutaj w Kutnowskim Kole, na Kutnowskim Zalewie w zawodach wędkarskich.
0: No to może być faktycznie bardzo piękna nagroda i duża przygoda, przy okazji kolejny powód do dumy. Z Czarkiem i jego tatą rozmawiała nasza reporterka Magdalena Grajnet. Trzymamy oczywiście kciuki za no właśnie to powodzenie w zawodach wędkarskich.
8: Radio RMF

0: Radio RMF 24 w niedzielnym programie wracamy teraz do sprawy fali nieuzasadnionych zgłoszeń do służb. Po wczoraj po takim zgłoszeniu Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. I właśnie dziś o godzinie 8 rozpoczęła się odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W otwartej części tego spotkania szef rządu mówił, że takie zdarzenia poważnie uderzają w poczucie bezpieczeństwa Polaków. Zasugerował też, że trzeba przeanalizować możliwość zaostrzenia kar za takie przewinienia.
1: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Tam jest nawet, Janku, siłę mi do 15 lat, do 16 lat więzienia w przypadkach skrajnych. Tutaj mamy do czynienia już z przypadkami właściwie skrajnymi. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte i zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji. To jest szczególnie ważne pytanie, bo przygniatająca lwia część tych fałszywych zgłoszeń to są głupie dowcipy bardzo często nieletnich. Ja nie mówię o tych ostatnich zdarzeniach, ale o tym, co, z czym boryka się każde państwo na świecie. Więc tym bardziej musimy się zastanowić nad i prawnymi, ale także technicznymi sposobami, jak możliwie skutecznie nie ulegać takim prowokacjom. No i bardzo prosiłbym wszystkich, żeby każda informacja na temat działań państwa w tej sprawie, jeśli nie musi być tajna, żeby była skutecznie przez państwa komunikowana, tak aby właśnie przecinać możliwie szybko falę spekulacji i niemądrych przypuszczeń.
0: Mówił premier Tusk tuż przed odprawą w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. U nas oczywiście jeszcze więcej informacji, z pewnością do tych tematów wrócimy, także w faktach o godzinie 9:00, to już za 9 minut w Radiu RMF 24.

0: lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Błagam i proszę, nie przeginajcie i pozwólcie dzieciakom się czasem zwyczajnie ponudzić. Nuda nie jest stanem chorobowym i nie wymaga waszej natychmiastowej interwencji.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
2: Im więcej brzucha, tym mniej męskich hormonów. To prosta, choć brutalna zależność.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.

0: Na zegarach 9:00 to oznacza najnowsze wydanie faktu w RMF FM. Przed mikrofonem Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry, zachęcam do słuchania. Po fałszywym alarmie i siłowym wejściu służb do gdańskiego mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, premier Tusk zapowiada ściganie sprawców oraz zmiany w prawie. O szczegółach opowie reporter RMF FM. Kolejny spektakularny sukces Łatwoganga. Influencer zebrał 12 milionów złotych. To suma przeznaczona na leczenie 8-letniego Maxa. Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok na podium piłkarskiej ekstraklasy. To uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny prezydenta, ale także całego państwa, oświadczył premier Donald Tusk przed posiedzeniem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Szef rządu zwołał naradę z ministrami i przedstawicielami służb po tym, jak wczoraj wieczorem, po fałszywym alarmie, służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, które należy do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Na linii ponownie Warszawa, reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Witamy
1: serdecznie, Kacprze. Jakich działań oczekuje premier po wczorajszych wydarzeniach?
2: Szef rządu podkreślił, że z jednej strony

0: Ważna jest teraz możliwie szybka identyfikacja i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za te prowokacje. Z drugiej, Donald Tusk mówił także o potrzebie przeglądu obecnych procedur.
1: Musimy się zastanowić, czy rzeczywiście wszystkie procedury mają sens, aby straż pożarna, policja, pogotowie były bardziej odporne na tego typu fałszywe zgłoszenia. Poproszę także o przegląd stosowania prawa w Polsce. Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre.
0: Premier podkreślił, że za tego typu działania grozi kilkanaście lat więzienia, jednak prawo, tu cytat, i tak nie odstrasza sprawców prowokacji. Niewykluczone więc, że czeka nas zmiana prawa w tym zakresie.
2: Uwaga kierowcy! Utrudnienia na autostradzie A4 w Śląskim między węzłami Łany i Nogowczyce. Samochód dostawczy uderzył w bariery. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Od 2 godzin w Krakowie trwa głosowanie referendalne. Mieszkańcy wydani są opinię dotyczącą przedterminowego odwołania prezydenta oraz Rady Miejskiej. Każda uprawniona osoba otrzyma w lokalu wyborczym 2 karty do głosowania. Nasz krakowski reporter Paweł Konieczny przypomni zasady i obostrzenia. Dzień dobry, Pawle.
3: Dzień dobry. W Krakowie utworzono 453 obwody, w których swój głos może oddać blisko 600 tysięcy osób uprawnionych do otrzymania karty referendalnej. Lokale można odwiedzać do 21:00. Do tej godziny obowiązuje także cisza referendalna. To oznacza, że nie można publikować sondaży, agitować oraz rozpowszechniać nowych materiałów referendalnych, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w internecie. Dodatkowo w czasie ciszy referendalnej zabronione jest zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w plebiscycie. Za jej złamanie grozi grzywna od 20 do 5 tysięcy złotych.
2: Łatwo Gang osiągnął cel. Zebrał 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego z Leska, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne, DMD. Znów się zjednoczyliśmy. Pokazaliśmy, jak się pomaga, mówił szczęśliwy influencer.
4: Wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max na pewno to ogląda, albo potem obejrzy. Max, masa miłości, ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem.
2: Skomentował Łatwo Gang, który jedzie dalej do Gdańska. Do celu ma jeszcze 177 km i już zapowiedział kolejną zbiórkę dla 4-letniego Adasia z dystrofią mięśniową Duchenne.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fakty sportowe, Patryk Serwański i piłka w grze.
6: Oczywiście Ekstraklasa, mistrzostwo do Lecha Poznań, na ekstraklasowym podium także Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok. Sezon za nami. Wczoraj po wicemistrzostwo w świetnym stylu sięgnął Górnik, wygrywając 6-2 z Radomiakiem, a to wszystko obserwował Wojciech Marczyk.
7: Feta była okazała, nie brakowało konfety i fajerwerków, a także świętowania z kibicami. Trybuny w Zabrzu pożegnały też Lukasa Podolskiego, który szatnie zamienia na klubowe gabinety jako nowy właściciel Górnika. Górnik sezon kończy pierwszym od 32 lat medalem i zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów.
6: Czwarte w tabeli Raków Częstochowa, piąty GKS Katowice. O tym przesądził remis 1-1 z Pogonią. W doliczonym czasie bramkarz Pogoni wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Limit zmian w zespole wykorzystany, no i między słupkami staje napastnik Filip Cujicz. Po kilku minutach wyrównujący gol dla Gieksy na wagę awansu do europejskich pucharów. Autorem piłkarz, który kiedyś grał w Pogoni, Marcel Wędrychowski.
8: Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Cieszę się jak cholera, że udało nam się dzisiaj jako cała drużyna, bo też walczyliśmy 98 minut i naprawdę jestem cholernie dumny ze wszystkich.
6: Tak mówił strzelec gola w rozmowie z klubową telewizją. Ostatnim spadkowiczem z Ekstraklasy Lechia Gdańsk, królem strzelców w napastnik właśnie tej drużyny, Słowak Tomasz Bobczek, 20 bramek na jego koncie. Ostatni mecz w koszulce FC Barcelony rozegrał Robert Lewandowski i strzelił też swoją ostatnią bramkę. Duma Katalonii przegrała jednak 1-3 z Walencją, a piłkarki Barcelony wygrały Ligę Mistrzyń. Bohaterką finału rozgrywanego w Oslo była Eva Pajor. Polka strzeliła 2 bramki, kolejne 2 padły w samej końcówce spotkania. Drużyna z Katalonii zanotowała okazałe 4-0 przeciwko Olimpikowi Lyon. Na podium zawodów żużlowej Grand Prix stanął w Pradze Bartosz Zmarzlik. Walczył o to do samego końca, zajął 3. lokatę, na mecie przesądziły centymetry, ale zaważył też błąd na starcie.
9: Naprawdę świetnie startowałem i byłem szybki, a w finale tylko i wyłącznie mój błąd. Fatalnie źle stanąłem po prostu na dobrym polu i zepsułem. Minimum jakieś zrobione, finał jest finał i to cieszy.
6: Tak mówił nasz żużlowiec na antenie Eurosportu, a wygrał Duńczyk Leon Madsen.
10: W niedzielne przedpołudnie słuchacie Radia RMF 24. U nas aktualne tematy. Wracamy jeszcze raz do Ekstraklasy, tym razem do mistrza Polski, którym ponownie został Lech Poznań. Za chwilę relacje z tej mistrzowskiej fety. Ponadto powiemy o wirusie Ebola, który rozprzestrzenia się na razie tylko w Afryce. Tu Radio RMF 24 u nas. Jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 w niedzielnym programie wracamy jeszcze raz do emocji związanych z Ekstraklasą, bo piłkarze Lecha Poznań mistrzami Polski w sezonie 2025-2026 to już wiadomo było od ładnych kilku dni. Wczoraj po ostatniej kolejce i remisie 2-2 z Wisłą Płock na własnym stadionie zawodnicy kolejarze otrzymali złote medale i oczywiście po raz kolejny trofeum mistrzów Polski. To była bardzo długa noc w Poznaniu, o czym przekonał się nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat, który obserwował, jak piłkarze i kibice wspólnie świętowali. Mistrzowska feta odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
1: Tam jakie wrażenia, emocje, jak końcówka sezonu?
2: Wspaniałe, jedno słowo, wspaniałe. Świętowanie oczywiście.
1: Całą noc?
2: Całą noc.
3: Ja już jestem któryś raz, ale myślę, że może w kolejnym sezonie kupię karnet.
1: Czyli są chęci, tak? Ale to co, dzieci namawiają też, czy...
3: Dzieci namawiają, siedzieliśmy akurat koło kota, także emocje były duże. No, na kocioł pewnie się nie dostanę nigdy, ale, ale jakby emocje się udzielają bardzo mocno.
4: Niesamowita była ta atmosfera, kibice są po prostu tak oddani i wierni, zwłaszcza w tym kotle. Ja byłam pierwszy raz i na pewno nie ostatni, mam nadzieję. Bardzo nam się podobało, byliśmy całą rodziną, z dziećmi, ze znajomymi. Polecam wszystkim.
1: Jak było?
5: Idziemy dobrze.
1: Świętowanie teraz do białego rana?
6: No chyba trzeba, to jest, no nie zdarza się często i co mogę więcej powiedzieć, naprawdę to jest coś pięknego.
1: No bardzo dobrze się bawi Poznań, ale będzie się bawił jeszcze za chwilę chyba jeszcze lepiej, nie? Jak przyjadą piłkarze.
7: No, jakie emocje, wrażenia?
8: No to są moje 10. tytuł.
1: Historyczna chwila.
8: Wszystkie przeżyłem.
1: I którym wspomina pan tak najlepiej? Czy jest taki? Czy...
8: Mistrza?
1: Tak.
8: Pierwszego.
1: A ten 10, ta złota gwiazdka?
8: No to jest coś nieprawdopodobnego. Pierwszy pamiętam, wygrana z Górnikiem Zabrze na wyjeździe. To są...
1: To ile lat pan już kibicuje?
8: Mam 68 do 60, bo od 8 lat miałem, jak pojechałem pierwszy raz na Dębiec na mecz.
1: Przez te 60 lat, na 60 rok kibicowania, 10 mistrzostwo.
8: Może tak powiedzieć.
0: No to faktycznie, taki kibic to skarb. Oby więcej takich powodów do radości było w najbliższych latach, jeśli chodzi o Lech Poznań. Rzeczywiście gratulacje u nas w Radiu RMF 24. Za chwilę poważny temat, bo pojawi się pytanie, czy wirus Ebola obecnie grasujący w Afryce może rozprzestrzenić się także poza ten kontynent. RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 wraca teraz temat, o którym dużo już słyszeliśmy w tym tygodniu, bo wirus Ebola rozprzestrzenia się w środkowej Afryce. To był jeden z tematów kończącego się dzisiaj w Krakowie 24 Kongresu Medycyny Rodzinnej. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia wirus Ebola doprowadził w ostatnich dniach do 177 zgonów i prawie 750 zachorowań w Demokratycznej Republice Konga oraz także w Ugandzie. Według Unii Amerykańskiej i komunikatu wydanego wczoraj epidemią objętych zostało może być 10 państw afrykańskich. Eksperci ostrzegają, że problem dotyczy nie tylko Afryki, tak intensywnie i tak często obecnie podróżujemy po świecie. I właśnie na Kongresie Medycyny Rodzinnej w Krakowie nasz reporter Michał Dobrułowicz rozmawiał na ten temat z byłym głównym inspektorem sanitarnym, profesorem Jarosławem Pinkasem.
1: Wszystkie problemy są problemami globalnymi. Już w tej chwili nie mamy żadnych problemów regionalnych, bo się przemieszczamy, jesteśmy jedną wielką globalną wioską. Ludzie z Afryki przyjeżdżają do Polski, są duże hubowe lotniska, z których przylatają później do innych miejsc, jest ciągły kontakt. To, co się powinno dziać, powinno być związane przede wszystkim z dokładną analizą instytucji zarządzających zdrowiem publicznym w Europie i na świecie. Mamy 3 takie instytucje. Europejskie Centrum Kontroli Chorób w Sztokholmie, które powinno wydawać jednoznaczne opinie dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, nie tylko krajów członkowskich, jak się mamy zachować, żeby było jedno zintegrowane działanie. Zbieramy dużą ilość informacji, wyciągamy z tego odpowiednie wnioski. I oczywiście wszystko, co się dzieje w medycynie, wszystko, co się dzieje w zdrowiu publicznym, musi być naddatkowe. I to jest wielki problem, bo ludzie tego nie rozumieją. My musimy pomyśleć o tym, co się może zdarzyć szczególnego i zawsze tak działać, żeby doprowadzić do sytuacji, że ten najsłabszy będzie dobrze zaopiekowany, prawda? Więc istnieje coś, co jest naddatkowe. To tak jak było w COVID-zie, prawda? Robiliśmy rzeczy naddatkowe i teraz się okazuje, oczywiście z perspektywy czasu one były być może zupełnie niepotrzebne, ale wtedy tak trzeba było.
2: Na razie komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, mimo bardzo trudnej sytuacji w Afryce, są uspokajające. Według pana może być tak dalej?
1: Myślę, że powinno być tak dalej. W momencie, kiedy Główny Inspektor Sanitarny pozyska dane, że istnieje większe zagrożenie, należy z tą skalę zagrożenia o niej opowiedzieć i powiedzieć, co trzeba robić, żebyśmy byli bezpieczni.
2: Czy dzisiaj, jeśli ktoś leci do Afryki, niekoniecznie do Ugandy czy do Sudanu, po prostu do Afryki, powinien na coś zwrócić uwagę?
1: Powinien zwrócić uwagę na to, na zalecenia, które są w danym kraju mu przedstawione. I myślę sobie, że linie lotnicze i na lotniskach powinny być informacje, a także pozyskiwać informacje, które pojawią się w przestrzeni publicznej związane z medycyną podróży, czy dane kraje są bezpieczne, czy nie. I to oczywiście jest także współdziałanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Głównym Inspektorem Sanitarnym, czy też ministrem zdrowia, żeby informować o potencjalnych zagrożeniach.
2: Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że szczepionka przeciwko temu konkretnemu typowi wirusa Ebola, który teraz jest bardzo mocno obecny w środkowej Afryce, będzie za mniej więcej pół roku. To jest realny scenariusz?
1: To jest realny scenariusz. Mamy technologie pozwalające na to, żeby szczepionki były konstruowane i wdrażane bardzo szybko. No tak się działo w COVID-zie, prawda? Po roku mieliśmy szczepionkę. Wydawało się, że to jest zupełnie nierealne, ale proszę pamiętać o tym, że nad szczepionkami wtedy pracowało 180 placówek na całym świecie, prawda? Więc i była też jeszcze wymiana informacji. Technologia budowy szczepionki w tej chwili jest kompletnie inna niż kiedyś, prawda? To są głównie technologie związane z mRNA, więc takie technologie, które są nawet dość trudne do wytłumaczenia dla przeciętnemu obywatelowi, ale wiemy, że one są skuteczne.
0: Mówił były główny inspektor sanitarny profesor Jarosław Pinkas w Radiu RMF 24. Warto przypomnieć, że w ostatnim tygodniu odnotowano 3-krotny wzrost zachorowań na ebolę. I w związku z pojawieniem się ogniska tej choroby w Afryce Środkowej, Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie, w którym odradza podróże do całego regionu na pograniczu Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Tu Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Za chwilę powiemy o wejściu w życie przepisów dotyczących noszenia kasków podczas jazdy rowerem lub hulajnogą elektryczną.

0: W Radiu RMF 24 mamy teraz ważne przypomnienie, bo 3 czerwca wejdą w życie przepisy zobowiązujące osoby do 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną do stosowania kasku ochronnego. Na zakup takiej ochrony zostały niecałe 2 tygodnie, ale na razie w sklepach rowerowych nie widać większego zainteresowania właśnie kaskami.
1: Nie widać, proszę pana.
2: Ludzie jeszcze nie są świadomi tych przepisów?
1: No chyba raczej nie, no ale aczkolwiek jak widzę tutaj jeżdżących, to już dużo ludzi jeździ w kaskach.
2: Coś się zmienia.
1: I bardzo dobrze, bo to dla własnego bezpieczeństwa, wie pan. No, zawsze jakieś zabezpieczenie jest.
3: Lepiej kupić dla własnego bezpieczeństwa. Dla dorosłych około 150 zł.
2: Dla dziecka?
3: Dziecka od 50. No, tam do 100 paru.
4: Od 300 do u nas 450 zł. Są różne systemy dodatkowe w kaskach, które to wspomagają. Działa to na zasadzie dodatkowej amortyzacji wewnątrz kasku.
2: Czyli przeciwdziałanie tej sile, która działa na kask przy upadku?
4: Sile skrętnej, przede wszystkim ten dodatkowy system.
2: Kask za 50 chroni?
3: Każdy kask będzie chronił głowę. Chodzi o to, żeby ochronić czaszkę. Jest to tam styropian powleczony. Kask może nawet pęknąć, natomiast no, głowa zostanie cała.
0: Usłyszał w lubelskich sklepach reporter RMF FM Dominik Smaga. Przypomnijmy, że za brak kasku grozi 100-złotowy mandat. A u nas za chwilę raport z trasy Łatwoganga, bo on już zbierał 12 milionów, no i uruchomił kolejną zbiórkę.

0: W Radiu RMF 24 w niedzielnym programie sprawdzamy teraz, co dzieje się na kolejnym streamie słynnego charytatywnego influencera Łatwoganga w ramach zbiórki na leczenia 8-letniego Maxa cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. On jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Jak słyszeliście w faktach o 9, udało się już zebrać całą wymaganą kwotę 12 milionów złotych, ale po tym jak to się udało, Łatwogang zadeklarował, że jedzie dalej, no i co ważne, otwiera kolejną zbiórkę.
1: Piękna sprawa, wielki serducha dla was, dziękuję bardzo w imieniu Maxa, dziękuję wam za to wszystko. Mamy oficjalnie pieniądze na leczenie dla Maxa, więc no, piękna sprawa i dalej idących rzeczy, bo transmisja będzie trwała jeszcze pewnie 10-11 godzin, do Gdańska jeszcze jedziemy, więc podejrzewaliśmy już wczoraj, że będzie taka sytuacja, trochę zabrzmiało, jakby to było negatywne, ale wręcz przeciwnie, jest to absolutnie cudowne i napawające szczęściem, że w takim wypadku postanowiliśmy, że otwieramy kolejną zbiórkę, zbieramy na kolejne dziecko chorujące na DMD.
0: Mowa o 4-letnim Adasiu Orliku, który aktualnie jeszcze kwalifikuje się do tego kosztownego leczenia w USA, jednak wyniki badań są już na granicy, a Łatwogang przemierza właśnie drogi województwa kujawsko-pomorskiego do celu, czyli do zaplanowanego Gdańska, ma jeszcze około 168 km. U nas w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji, wkrótce fakty o godzinie 10, to za 10 minut, a po godzinie 10 będziemy rozmawiać na temat starości. To temat w sam raz chyba na niedzielne przedpołudnie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków, jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Anita Janczak, dziękuję za dziś. Posłuchajmy razem faktów RMF FM o godzinie 10. Najnowsze wydanie ma dla nas Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się, zachęcam do słuchania. Służby mają dołożyć maksymalnych starań, by zatrzymać autorów prowokacji. Tak premier Tusk reaguje na fałszywy alarm o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta Nawrockiego. W domu nikogo nie było, służby siłowo weszły do środka. Bloki mieszkalne, poczta i restauracja w Kijowie ucierpiały w zmasowanym rosyjskim ataku. W faktach sportowych bilans bramkowy ostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Służby muszą jak najszybciej zatrzymać osoby odpowiedzialne za prowokacje związane z fałszywymi zgłoszeniami telefonicznymi, podkreślił premier Donald Tusk.
2: Tak jak w ostatnim przypadku, kiedy dotyczyło to mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, dochodzi do interwencji, zamknięte drzwi, wyważanie drzwi. To wszystko sprawia fatalne wrażenia, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem i z narastającym poczuciem zagrożenia, no bo wiadomo, że są to sytuacje co najmniej dyskomfortowe dla tych, którzy są ofiarami takiej prowokacji.
1: Premier Tusk zakomunikował, że w nocy rozmawiał bezpośrednio z prezydentem Nawrockim w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu rodziny głowy państwa. O pilnej rządowej odprawie w związku z tym kolejnym już incydentem w ostatnich dniach piszemy szerzej na naszej stronie internetowej. Polecamy rmf24.pl. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 53 odniosły obrażenia. Taki jest bilans nocnego rosyjskiego ataku na Kijów i obwód kijowski. Jak przekazały lokalne władze, uszkodzone zostały budynki mieszkalne w 7 z 10 dzielnic stolicy Ukrainy. Pociski trafiły m.in. w główną siedzibę ukraińskiej poczty przy Placu Niepodległości w centrum Kijowa, w wejście do stacji metra Łukjaniwska i w lokal sieci McDonald's. W ostrzale ucierpiało też Muzeum Narodowe Czarnobyl, poświęcone katastrofie w elektrowni atomowej. Dogaszany jest pożar budynku hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Z ogniem od rana walczyło blisko 100 strażaków. Ze strażą rozmawiał reporter RMF FM.

0: Benjamin Kuwiak-Piłat. Jakie działania są teraz podejmowane?
1: Trwa przelewanie pogorzeliska wodą, by wyeliminować potencjalne zarzewia ognia. Spaliła się hala o powierzchni 3000 m2. 1/5 dachu wpadła do środka, a jedna ze ścian częściowo się zawaliła, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: Duża hala, w której znajdowała się sala zabaw, park linowy, a więc materiały, które były zgromadzone, stanowiły materiał łatwopalny, pianki, różnego rodzaju zabezpieczenia. Stąd ogromne zadymienie, które było widoczne z dużej odległości poza miastem.
1: Nie było osób poszkodowanych, nie ma zagrożenia, które mogłoby być spowodowane zadymieniem. Strażacy obronili też przed ogniem inne pobliskie budynki. Przyczynę pożaru będą teraz badać śledczy.
0: Za chwilę wieści dla kibiców, ale wcześniej podopingujemy słońce. Oddajemy głos do Kutna i ciepło uśmiechamy się do Gabrysi. Gabrysiu, gdzie dziś będzie upalnie?
3: Na zachodzie będzie temperatura najwyższa 28 stopni, 26-25. Na niebie będzie dużo deszczowych chmur. Najchłodniej będzie na północy 21 stopni, 20 stopni. A w Kutnie będzie 25 stopni z przelotnymi opadami deszczu.
0: Prognozowała Gabrysia, uczennica 6 klasy szkoły podstawowej nr 6 w Kutnie. Szóstkę stawiamy za tę prognozę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Fakty sportowe, Patryk Serwański i Patryku, grat goli.
5: Tak, na zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy w ostatniej kolejce 32 bramki. Grono spadkowiczów uzupełniła Lechia Gdańsk, przesądziła porażka 2-3 z Brugbetem Termaliką Nieciecza, która, no ta drużyna też żegna się z ligą, podobnie jak Arka Gdynia. Uratował się Widzew w ostatnim meczu w Łodzi, wygrane 2-1 z Piastem Gliwice i ostatecznie pewne utrzymanie.
6: Duża ulga, czułem jakby duży ciężar odpowiedzialności za to, co się zabrałem, chciałem tego dokonać. Cieszę się bardzo, że to się stało.
5: Tak mówił trener Aleksander Wukowicz. W górze tabeli mistrzem oczywiście Lech. W Poznaniu świętowanie trwało przez całą noc.
7: Jedziemy głośno i wyraźnie!
5: Na podium także Górnik Zabrze, Jagiellonia, Białystok. Poza podium, ale w pucharach Raków Częstochowa i GKS Katowice. Szósta w tabeli ostatecznie Legia. Za godzinę początek wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w turniejach singlowych sześcioro Polaków. Wydaje się, że w męskim turnieju no, emocji tym razem będzie niewiele.
8: Możemy tylko typować drugiego finalistę. Pod nieobecność Carlosa Alcaraza wydaje się, że Jannik Sinner jest absolutnie poza zasięgiem.
5: Tak mówił redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer. W męskim turnieju mamy Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza, u pań Igę Świątek, Magdalinet, Magdalenę Fręch i Maję Chwalińską. Niespodzianka na koszykarskim parkiecie. Arka Gdynia zameldowała się w półfinale Orlen Basket Ligi. W piątym decydującym ćwierćfinale wyjazdowe zwycięstwo nad Śląskiem Wrocław 71-54. Towarzysko grali nasi siatkarze i nasze siatkarki. Panowie w Katowicach wygrali 3-0 z Bułgarią. Panie w Genui pokonały grające w eksperymentalnym składzie Serbki 3-0. A wieczorem jeszcze mecz z Włoszkami.
9: Chcemy sprawdzić nasz system blogobrona i ogólnie jak nasza gra funkcjonuje, więc ja myślę, że to jest fajny turniej, fajne miejsce, żeby zweryfikować naszą dotychczasową formę.
5: Podkreślała Oliwia Sieracka.
10: Słuchajcie, Radio RMF 24 w niedzielne przedpołudnie. U nas za chwilę będziemy rozmawiać o starości. Czy to jest trudny temat, czy też może łatwo nam się rozpoczyna rozmowę na ten temat. Za chwilę porozmawiam na ten temat z ekspertem, a moim gościem będzie pani Wanda Mizera. Zapraszam do pozostania z nami.

0: informacji. W Radiu RMF 24 w naszym niedzielnym programie. Myślę, że to jest dobry temat do rozmowy przy porannej kawie, bo 91% Polaków deklaruje otwartość na rozmowy o starzeniu, ale 64% nie rozmawia o dolegliwościach zdrowotnych, właśnie by nie uchodzić za starych. Nowy europejski raport Tyle o nas pokazuje, że Polska jest krajem paradoksów. Jesteśmy łagodniejsi dla innych niż dla siebie, boimy się starzenia na dekadę przed jego nadejściem, a normy wiekowe skłaniają ponad połowę 40- i 50-latków do rezygnacji z aktywności i relacji. Największy wróg nie mieszka w systemie, a mieszka w naszej głowie. I właśnie teraz o tym badaniu będę miał przyjemność rozmawiać z panią Wandą Mizerą, która jest przedstawicielką firmy, francuskiej firmy Laboratoire Expansions, która zainicjowała to badanie. Kłaniam się pani, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Proszę pani, z tego badania wynika, i to jest chyba najbardziej zaskakujące, że Polacy obawiają się starzenia już między 35 a 44 rokiem życia, choć pierwsze fizyczne oznaki kojarzą się średnio z dekadę później. Skąd się bierze ten wyprzedzający lęk? Skąd my to mamy?
1: No tak, zgadza się. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, skąd się to bierze. Na pewno dużą rolę odgrywają stereotypy. Odgrywa na się środowisko, w którym przebywamy, które nas otacza. Ciekawe jest to, że głównie ten lęk dotyka kobiet, niestety kobiet. I jeżeli on już się pojawi, to pozostaje z tymi kobietami, no już nie odchodzi, pozostaje z nimi już do końca. I zaczyna wpływać na codzienne wybory, na to, co ubieramy, jak się zachowujemy, czy z czego rezygnujemy. 67% kobiet przez całe życie bardziej obawia się upływu lat niż mężczyźni. Są bardziej zaniepokojone potencjalnymi problemami zdrowotnymi, które mogą towarzyszyć starzeniu się. Kobiety odczuwają również silniejszą presję społeczną związaną z upływem lat, szczególnie w 44-48 roku życia. Mhm. Obawiają się starzenia bardziej niż mężczyźni, także w trakcie kariery zawodowej. Więc ta presja, która spoczywa na kobietach, jest zdecydowanie silniejsza. One zaczynają myśleć o tym, jak ukryć siwe włosy, jak wybrać strój, żeby ubrać się odpowiednio do wieku, jak zatuszować zmarszczki. Więc to, jak w momencie, kiedy już się pojawiają te pierwsze efekty, pierwsze symptomy starzenia, to niestety kobieta już skupia się na nich cały czas.
0: Czy to jest taki bardzo istotny impuls, który powoduje, że nagle zmienia się cała perspektywa myślenia? I tutaj właściwie chciałbym zadać dwa pytania. Najpierw zadam pierwsze pytanie, czy dotyczące tego, o czym pani powiedziała. Czy to jest efekt jakiejś zaszłości, jakiejś powiedzmy tradycji albo jakichś schematów, które pojawiały się w przeszłości, które zostały być może nawet trochę z pokolenia na pokolenie przekazane?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to są dość mocno zakorzenione stereotypy. Proszę sobie wspomnieć chociażby serial 40-latek, gdzie ja jestem już grubo po 40, a absolutnie nie czuję się jako tamtejszy 40-latek i po raz pierwszy zaczynam odczuwać, co to znaczy nie czuć się na tyle lat, na ile się ma. I tak jakby, tak, są te stereotypy, które są mocno w nas zakorzenione, ale badanie też nam to pokazuje, że my jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że warto dbać o swoje zdrowie, że trzeba dbać o swoje zdrowie, że w końcu kiedyś przyjdzie ten czas na nasze hobby, na realizację naszych marzeń. I te stereotypy troszeczkę odsuwają się na dalszy plan. I teraz dzisiejsi 40-latkowie czy 45-latkowie całkowicie inaczej wyglądają niż tych, których pamiętamy właśnie z seriali.
0: I to drugie pytanie, które chciałem zadać w nawiązaniu do tego, o czym pani wcześniej mówiła, to czy na tle innych krajów europejskich, myślę oczywiście o bardziej Europie Zachodniej, to ten stereotyp i ten schemat właśnie tego niepokoju o tą starość, zwłaszcza u kobiet, jest podobny, czy też tutaj akurat trochę jest to inaczej?
1: U nas akurat w przypadku tego znacznika tak, u nas ten lęk wśród kobiet jest większy, na pewno większy niż w przypadku kobiet z Hiszpanii czy Włoch. Ale, tak jak pan powiedział, Polska wypada dość paradoksalnie na tle tego badania, ale nie w złym tego słowa znaczeniu. Mimo wszystko Polacy są otwarci na rozmowę o starzeniu się, najczęściej i najchętniej rozmawiamy ze współmałżonkami, ale też ze znajomymi. Więc jesteśmy otwarci na tą rozmowę, mamy z kim rozmawiać. Jesteśmy świadomi, uczymy się tego, że to starzenie się to nie jest takie jak kiedyś. Więc no, fakt, te stereotypy u nas są mocniej zakorzone niż w przypadku niektórych innych państw europejskich, ale u nas przyszedł czas dużych zmian i raport to pokazuje, że nadszedł ten czas zmian i te zmiany cały czas postępują.
0: Mhm. I wrócę teraz do tego, o czym mówiłem na początku, że te 91% Polaków deklaruje, że potrafi rozmawiać o starzeniu, ale jednocześnie aż 64% ukrywa niektóre dolegliwości zdrowotne, żeby nie zostać uznanym za starych. No to jest dość zaskakujące, że łatwo nam się mówi o tych wszystkich, powiedzmy, takich, powiedziałbym, seniorskich tematach, jeśli takiego sformułowania można użyć, ale no z kolei ten strach i ten lęk jest dość zaskakujący, bo to 64% to sporo.
1: Jest sporo i tak jakby wydaje nam się, że jesteśmy gotowi na rozmowę o tym starzeniu i rozmawiamy, jesteśmy otwarci, dlatego stąd liczba 91% Polaków, którzy chcą rozmawiać i nie mają z tym problemu, ale kiedy przychodzi do rozmowy o środowisku chociażby zawodowym, w pracy o tym, no to niestety ukrywamy te fakty, na przykład, nie wiem, problemów z pamięcią czy koncentracją, czy jeżeli mamy spadek energii, jesteśmy przewlekle zmęczeni, no to pomijamy te tematy, by nie być odebranym jako starzy. Mhm. Blisko ponad 30% kobiet w pracy omija temat menopauzy i perimenopauzy, więc to też jest dość taki delikatny temat.
0: Mhm. Bo to rozumiem, że to wynika z tego, że czasami ta obawa o tym, że to mnie dotyka, że to ja już jestem w tym momencie, powoduje, że lepiej o tym nie mówić, niż się do tego przyznać.
1: Dokładnie tak. Myślimy, że jeżeli tego nie powiemy, to nie będzie po nas widać, że to się u nas nie dzieje, to nas nie dotyczy, że my jesteśmy po prostu ponad tym wszystkim. No niestety nie jesteśmy i warto to tabu teraz po prostu znieść i zacząć o tym mówić, bo no to jest naturalna kolej rzeczy, to jest nasza fizjologia, to tego nie oszukamy, to jest natura, z którą żyjemy od dnia narodzin, więc to jest ten temat, który warto podjąć. No my też jesteśmy jako społeczeństwo dość krytyczni wobec siebie, ponieważ społeczny wiek starzenia został oszacowany przez właśnie społeczeństwo w ramach tego raportu na 54 lata. To jest taki średni wiek, w którym my jako społeczeństwo uważamy, że my Polacy zaczynamy się starzeć.
0: To wcześnie.
1: Natomiast w przypadku samych siebie wyznaczamy ten wiek na 50 lat i to już pokazuje, jak mocno krytycznie jesteśmy sami wobec siebie i sami sobie już narzucamy pewną presję, chociażby właśnie to pokazuje. Czasami sobie właśnie tą presję narzucamy.
0: Bo to też jest ciekawe, że z jednej strony pewnie do wielu osób dociera ta informacja, że życie ludzkie, w sensie czas życia ludzi się wydłuża, że już ta średnia długość życia jest znacznie większa niż była na przykład 40 czy 50 lat temu.
1: Dokładnie.
0: Co powoduje, że no teoretycznie ciężko było sobie wyobrazić, że ktoś w połowie swojego życia, jeśli załóżmy będzie żył 80 lat, to w wieku 40 paru lat już czuje się stary. To jest pewnego rodzaju pewnie element do zmiany.
1: Jest element do zmiany, ale też wydaje mi się, że tą naszą wewnętrzną presję kształtuje też środowisko, bo 61% Polaków uważa, że społeczeństwo narzuca określony sposób zachowania i wyglądu po osiągnięciu pewnego wieku i największym źródłem tych norm jest na przykład telewizja, są social media, jest otoczenie społeczne, influencerzy i celebryci, no i też środowisko pracy, także to wszystko, co nas otacza, no w dość duży sposób wpływa na to, że sami przed sobą nie chcemy się przyznać, że jednak starzejemy się i te zmiany będą nachodzić, ale z drugiej strony, co jest bardzo pozytywne i co badanie pokazuje, tak jak wspomniałam wcześniej, Polacy są coraz bardziej świadomi, my coraz bardziej o siebie dbamy i inwestujemy w siebie, bo liczymy na to, że za tych paręnaście lat, kiedy już będziemy na emeryturze, będziemy się realizować na 100%. Mamy naprawdę ogromny apetyt na życie.
0: Mhm. Tu jeszcze wrócę do tej statystyki, bo ona jest dość ciekawa, że według tych najnowszych danych GUS-u z 2024 roku przeciętna długość życia kobiety to w Polsce ponad 82 lata, a mężczyzna niecałe 75, więc to też pokazuje, że ten start w starość, żeby takiego terminu użyć, no jest dużo przedwczesny i to chyba też właśnie powoduje, że tego typu komunikacja, myślę, że nawet z poziomu jakby, bo może Ministerstwa Zdrowia powinna być tak kierowana, żeby jednak uświadomić ludziom, że nie tak wcześnie się starzeją, jak im się wydaje.
1: No dokładnie. Na pewno kampania społeczna by mogła podjąć taki temat, bo No, dlaczego my mamy już od 25 roku życia, czy 35 roku życia myśleć o tym, co nas czeka i myśleć o tym, jak to będzie przerażające czy straszne.
0: Tak.
1: Warto bardziej myśleć, skupić się na tym, co mogę zrobić, żeby jak najlepiej właśnie przeżyć te dalsze lata, skoro ta średnia wieku, jak pan wspomniał, to 82 lata. Więc warto skupić się właśnie na zdrowym odżywianiu, zdrowym stylu życia, na tym, co pozytywne i dobre, by móc właśnie korzystać z tego życia jak najlepiej.
0: To jeszcze na koniec, czy tym największym problemem chyba w naszej świadomości nie jest sama starość, tylko to, jak my sobie tę starość wyobrażamy, że być może ze względu na kwestie emerytalne, na kwestie świadczeń, czy też jakby w ogóle nawet samej służby zdrowia, która no wiadomo w jakim stanie jest, to powoduje, że ta starość dla nas raczej jest straszna niż przyjemna.
1: Jest straszna i też zgadzam się z panami, też badanie pokazało, że 64% Polaków obawia się tego, że stanie się ciężarem dla dziecka czy dla opiekuna w pewnym okresie swojego życia. Też nie ukrywajmy, tak jak pan wspomniał, nie ma tych super świadczeń emerytalnych, dzięki którym możemy sobie pozwolić na świetną opiekę zdrowotną. Więc tutaj też wchodzi bardzo mocno ta obawa, ten lęk przed tym, że staniemy się w końcu ciężarem dla naszych dzieci po prostu.
0: Tak, ale ten wydźwięk o tym powiedzieliśmy na początku i chciałbym to jako pozytywny aspekt na koniec rozmowy przedstawić, że 91% Polaków właśnie deklaruje, że potrafi rozmawiać o starzeniu i myślę, że to jest dobry punkt do tego, żeby właśnie to tak zostawić. Rozmawiajmy o starości, ale w sposób pozytywny, myśląc o tym, że to nie jest najgorszy czas w naszym życiu.
1: Tak, ja tylko jeszcze dodam właśnie, bo też chciałam trochę pozytywnie zakończyć, bo badanie naprawdę wyszło bardzo dobrze. My jako Polska wypaliśmy świetnie na tle innych krajów europejskich. Ponad 80% Polaków widzi pozytywne strony starzenia się. Nabierają dystansu do otaczającego nas świata, mają mniej obowiązków, widzą to, mają mniej stresu, więcej wolnego czasu i widzą więcej możliwości do realizacji siebie.
0: No tak, to faktycznie ładnie brzmi i tym zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo pani dziękuję za te ciekawe fakty. Pani Wanda Mizera, przedstawicielka francuskiej firmy Laboratoire Expansion, która była autorką i zainicjowała to badanie. Dobrej niedzieli pani życzę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do tego, co działo się dzisiaj rano w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, bo zakończyła się już odprawa premiera Donalda Tuska z przedstawicielami służb oraz ministrami. Zwołano ją po serii nieuzasadnionych zgłoszeń do służb właśnie, między innymi do mieszkania jednego z członków rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Posłuchajmy, co po tych obradach mówił na temat tego zdarzenia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
1: Nasze formacje, straż pożarna, policja, ratownictwo medyczne muszą reagować na tego typu zagrożenie i tak było też z tą sytuacją, którą opisujemy w Gdańsku. W związku z pojawiającymi się informacjami o tym, że ten lokal był przedmiotem ochrony, Służby Ochrony Państwa, chcę wyraźnie potwierdzić, ale mówiliśmy to już wcześniej, że ten lokal nie był ochraniany przez Służbę Ochrony Państwa. Na dzisiejszej naradzie podkreśliliśmy wobec pana premiera, że współpracujemy w tej sprawie i mamy pełną gotowość wsparcia ze strony Wojska Polskiego, zasobów cyber, jeżeli chodzi o zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni. No i oczywiście taką deklarację złożył minister cyfryzacji. Dzisiaj pan minister Kierwiński, my jako resort spraw wewnętrznych złożyliśmy też jasne oświadczenie, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni.
0: Zapewnił wiceszef MSWiA Czesław Mroczek u nas w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Za chwilę wrócimy do kolejnego piłkarskiego sukcesu, bo Górnik Zabrze został wicemistrzem Polski po raz pierwszy od 35 lat.

0: Tu Radio RMF 24. W naszym niedzielnym programie no, sporo mówimy o wydarzeniach związanych z Ekstraklasą, no, ale jest kilka elementów, które warto tutaj uwidocznić, czy też w jakiś sposób wyeksponować. Górnik Zabrze z pierwszym od 35 lat wicemistrzostwem Polski. Piłkarze przypieczętowali ten tytuł, pokonując bardzo pewnie w ostatniej kolejce Ekstraklasy 6-2 Radomiaka. Piłkarze w Zabrzu po cichu myśleli o ligowym podium, tak przyznał w rozmowie z Wojtkiem Marczykiem z naszej redakcji sportowej kapitan Górnika Erik Janża.
1: Cały czas był to gdzieś z tyłu głowy, ale nikt o tym tak głośno nie mówił, bo chcieliśmy po prostu pracować w ciszy, w spokoju i widać efekty. Mieliśmy taki poziom przez cały sezon dobry i dlatego skoczyliśmy na ten drugie miejsce, także naprawdę super, super sezon.
2: Ale tak sobie myślę, że jeżeli ktokolwiek miał wątpliwości, czy wam się ten srebrny medal należy, to wy tym dzisiaj meczem rozwialiście wszelkie wątpliwości, bo każdy gol was jeszcze bardziej nakręca.
1: No tak, po każdym golu mówiliśmy, dawaj, idziemy dalej, bo też tak gdzie z tyłu głowy był ten mecz w Radomiu, gdzie przegraliśmy ile? 4 chyba? No, 4-0 i po prostu chcieliśmy się rewansować, także w dwóch meczu to jest ile? 6-6. Także udało się, jesteśmy na 0, a mi drugi na tabelę, a on nie wiem który. Także nie, no super, super.
2: Myślałeś, że to się wszystko tak potoczy, kiedy ten sezon się zaczynał? No, Puchar Polski, no i rozmawialiście w szatni, dawaliście sobie aż tak wysokie cele, bo no, cała Polska jest wami trochę zaskoczona.
1: No, Puchar był taki cel. To nie ma co ukrywać. Trener od pierwszego dnia mówił, że puchar jest cel. Zobaczymy, jak daleko to pójdzie, ale udało się go wygrać, także super. A liga była taka niewiadoma, bo na początku nikt nie wiedział, jak to wszystko się ułoży. Potem wiedzieliśmy, że liga jest bardzo wyrównana. Jak porównamy tabelę rok temu i ten rok, to ten pierwszy i drugi mają dużo mniej punktów. Także myślę, że to jest idealny sezon dla takich klubów jak my, że możemy walczyć do końca z każdym i no, coraz bliżej końcu byliśmy, bardziej wierzyliśmy w to, że może to być ten sezon i naprawdę jestem super zadowolony, szczęśliwy, dumny z chłopaków, z trenerów, z całego kluba i tylko tak dalej, ale też z drugiej strony. Następny sezon będzie na pewno trudniejszy.
2: To kosmicznie się ułożyło wszystko. Puchar Polski, wicemistrzostwo, zmiany w klubie. Wszyscy tutaj w Zabrzu marzą o powrocie Wielkiego Górnika, bo na was też będzie spora presja w przyszłym sezonie.
1: No, tak jak powiedziałem, na pewno będzie trudniej. Też wielkie kluby wracają do Ekstraklasy, jak Śląsk, jak Wisła Kraków, to też będzie duże znaczenie dla całej Ekstraklasy, bo to są też marki. Ale z drugiej strony wszyscy będą jeszcze bardziej ostrożni, jak przyjeżdża Górnik, albo co, wszyscy będą bardziej zmotywowani. Tak jak my byliśmy na przykład przeciwko Jagiellonii. Oczywiście, że jak ktoś sezon wcześniej skończy na pierwszym, drugim albo trzecim miejscu, to go chce się pokonać w następnym sezonie i pokazać, że jesteś lepszy. Także musimy być tu ostrożni, musimy teraz dobrze odpocząć i musimy się bardzo, bardzo dobrze przygotować, bo nas czeka długi i trudny okres.
2: Dobra, a świętowanie będzie długie?
1: Chyba tak, no. Ja muszę jutro wracać do Słowenii, bo mam kadrę, ale trochę tak.
0: No, tak mówił kapitan Górnika Zabrze Erik Janża, wicemistrzostwo Polski. Spore wyzwania przed klubem przed najbliższym kolejnym już sezonem. U nas w Radio RMF 24 nowe fakty za 10 minut o godzinie 11. Zostańcie z nami. RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem profesor Magdalenę Ślusarczyk, socjolożkę, którą zapytam, czy bycie matką dzisiaj jest trudniejsze.
2: Wykład otwarty w radiu RMF24, już dziś po 18:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: zbliża się 11. Bogdan Zalewski zaprasza na Fakty w RMF FM.
1: Kłaniam się nisko, zachęcam do słuchania. O ściganiu prowokatorów informuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek o fałszywym alarmie wymierzonym w rodzinę prezydenta Nawrockiego. Rosja znów użyła przeciwko Ukrainie hipersonicznego pocisku balistycznego. Łatwo ganga, jazda na maksa. Influencer nie ustaje w wysiłkach, zebrał kolejną gigantyczną sumę. Tym razem dla chorego ośmiolatka, a na tym nie koniec. Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni, zapewnił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zakończyła się odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Spotkanie zwołano po tym, jak wczoraj wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo wyszły do mieszkania w Gdańsku należącego do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Przed kancelarią premiera jest reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
2: Jestem, witam.
1: Witamy serdecznie, Kasprze. Jaki był przebieg wczorajszego zdarzenia?
2: Jak informowali uczestnicy narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, fałszywy alarm dotyczący pożaru w mieszkaniu wpłynął do Centrum Powiadamiania Ratunkowego SMS-em. Służby próbowały skontaktować się z numerem, z którego przyszła wiadomość. Następnie pojawił się drugi SMS, w którym zawarto fałszywą informację o zatrzymaniu krążenia u dzieci mających znajdować się w mieszkaniu. Służby pracują nad ustaleniem tożsamości osoby, która zgłosiła ten fałszywy alarm, przekazał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
3: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
2: To fałszywe zgłoszenie otrzymały wczoraj trzy służby: Państwowy System Ratownictwa Medycznego, Straż Pożarna i Policja. Sprzed kancelarii premiera Kacper Wróblewski.
4: Ukraina w ogniu.
1: W nocnym ataku Rosja wykorzystała hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. Został on wystrzelony w kierunku Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To trzeci przypadek, gdy Moskwa sięgnęła po system rakietowy średniego zasięgu, zdolny także do przenoszenia głowic jądrowych. Prezydent Ukrainy dodał, że atak był wyjątkowo silny. Rosjanie użyli w sumie 600 dronów i 90 rakiet, w tym Oriesznika. Najwięcej trafień odnotowano w Kijowie, który był głównym celem. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 83 zostały ranne. Ważne, aby to nie pozostało bez konsekwencji dla Rosji, apelował Zełenski. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć pokój i chronić ludzi. Wszystko. Ważne jest, aby Ukraina nie była sama. Potrzebne są decyzje ze strony Stanów Zjednoczonych, Europy i innych, aby ten stary Oriesznik w Moskwie wreszcie wypowiedział słowo pokój, powiedział prezydent Ukrainy. Oriesznik znaczy leszczyna. W przypadku Putina można odczytać epitet Zełenskiego jako leśny dziadek w Moskwie.

0: pakt przywraca nam wiarę w dobro, mówili naszej dziennikarce Magdalenie Gneinert, mieszkańcy, którzy wychodzili na trasę pokonywaną przez Łatwoganga, żeby go zobaczyć i dodać mu sił. Influencer wyruszył z Zakopanego do Gdańska rowerem, by uzbierać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Cel finansowy tej jazdy na Maxa został osiągnięty 177 km przed celem podróży.
1: To przywraca wiarę, że internet to nie są tylko złe treści, tylko ludzi dobrej woli jest więcej i trzeba rzeczywiście wierzyć w to. I młodzież jest wspaniała, także mnie to przywraca wiarę w młodych ludzi właśnie.
2: Pani płacze. Płacę,
3: bo jestem mamą trójki dzieci i chciałabym, żeby moje dzieci oglądały tylko takie rzeczy w internecie. Poza tym jestem po nowotworze i to jest niesamowita robota, co on robi.
0: A Łatwogang jedzie dalej i zbiera pieniądze dla kolejnego dziecka z dystrofią mięśniową Duchenna, 4-letniego Adasia. Na kortach w Paryżu właśnie rozpoczyna się wielkoszlemowy Roland Garros. W turniejach singlowych występuje na razie 128 zawodniczek i 128 zawodników. Dzisiaj niektórzy już pożegnają się z imprezą. A w faktach witamy Patryka Serwańskiego z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, jakie są sumy w puli nagród?
4: Ponad 61 milionów euro. Zwycięzcy turniejów singlowych dostaną po 2 800 000 euro, a już odpadnięcie w pierwszej rundzie tego turnieju, no to jest nagroda, jeżeli tak można powiedzieć, w wysokości 87 tysięcy euro.
0: A już dziś pojedynki z udziałem biało-czerwonych.
4: Na wstawce mamy 6 naszych tenisistów. Na początek 2 doświadczone zawodniczki wyjdą na kort. Jako pierwsza, najwcześniej za 1,5 godziny, Magda Linet. Jej rywalką będzie młoda Czeszka Teresa Walentowa.
5: Trochę się obawiam, bo jednak właśnie te młode, głodne dziewczyny są dużo bardziej zdeterminowane i nagle się okazuje, że właśnie ta determinacja potem przeważa. Powoduje, że to rywalka wygrywa.
4: Uważa redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer. Po południu Magdalena Fręch powalczy z Rumunką Eleną Gabrylą Rusę.
0: Będziemy trzymali kciuki za Polki. Obil nasze rakiety górą.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: W niedzielne przedpołudnie w Radiu RMF 24, jak zawsze aktualne tematy na bieżąco w faktach i także u nas na antenie w naszym programie. Już za chwilę powiemy o decyzji lokalizacyjnej dla nowego, największego lotniska w Polsce. Chodzi o Port Polska w relacji naszego dziennikarza. Bądźcie z Radiem RMF 24. Tu Marcin Jędrych. Dzień dobry w niedzielę.

0: Słuchacie Radia RMF24, u nas niedzielny program, a w nim przegląd najbardziej znaczących wydarzeń kończącego się tygodnia i przy okazji także ważnych konsekwencji. Otóż we wtorek uprawomocniła się decyzja lokalizacyjna dla nowego, największego lotniska w Polsce. Chodzi o Port Polska, znany wcześniej pod nazwą Centralny Port Komunikacyjny. To lotnisko ma powstać w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Decyzja lokalizacyjna stała się ostateczna, a to oznacza, że coraz bliżej jest po prostu start budowy tego lotniska. Dokładne informacje na ten temat zebrał nasz reporter, jest z nami Michał Dobrowicz. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michał, no zacznijmy od tego, jakie jest praktyczne znaczenie tej ostatecznej decyzji lokalizacyjnej. Co teraz się wydarzy w kolejnych dniach, a może tygodniach?
1: Najbliższe tygodnie to wywłaszczenia mieszkańców i właścicieli tych działek, na których właśnie w tym miejscu, o których mówiłeś, Marcin, czyli między Łodzią a Warszawą, ma powstać Port Polska, do niedawna nazywany właśnie Centralnym Portem Komunikacyjnym. Czyli po pierwsze, to uprawomocnienie się decyzji lokalizacyjnej z ostatniego wtorku otwiera drogę do wywłaszczeń, a gdy już spółka, która ma odpowiadać za budowę, przejmie te wszystkie działki, te hektary właśnie w Baranowie i okolicy na Mazowszu, to będzie mogła ruszyć budowa lotniska, tego największego lotniska w Polsce. Start tej budowy planowany jest po wakacjach. Gdy pytam w spółce CPK, która właśnie za to odpowiada, kiedy ta pierwsza, symboliczna trochę łopata będzie tam wbita w ziemię, w teren, to słyszę o tym, że bardzo prawdopodobny termin to wrzesień i do września te wywłaszczenia mają się skończyć. Wywłaszczenia dotyczą kilkunastu rodzin, które tam zostały, które wciąż mieszkają w domach na tym terenie, gdzie mają powstać pasy startowe, terminal tuż obok dworzec kolejowy. Są tam też właściciele dużych terenów rolniczych, bo ten teren to właśnie taki teren typowo rolniczy, pola kukurydzy między nimi są w okolicy i po prostu te działki muszą teraz być przejęte. Oczywiście są to wywłaszczenia za odszkodowaniami i przez wakacje do końca lata to wszystko ma się zakończyć. Taki jest ten aktualny plan naszego rządu.
0: Michał, wiemy, że ty wielokrotnie byłeś w Baranowie, w tym miejscu między Łodzią a Warszawą. Tam właśnie, gdzie ma powstać lotnisko. Jak wygląda teraz ten teren? Czy coś już zwraca uwagę? Czy tam już coś widać? Jakieś sygnały, że to się za chwilę zacznie?
1: Jeszcze nie widać. Myślę, że gdy wjeżdża się tam w tej chwili, to z mojej perspektywy, gdybym nie wiedział, że to jest ten Baranów i ta okolica i właśnie ta przestrzeń, gdzie jest planowane nowe, największe lotnisko w Polsce, to tego jeszcze nie widać i to ma się zmienić właśnie we wrześniu, gdy rozpocznie się budowa. Ten pierwszy etap to ma być właściwie nie wbicie pierwszej łopaty i mam wrażenie, że we wrześniu może te pierwsze konsekwencje, takie fizyczne, namacalne, widoczne na pierwszy rzut oka albo i słyszalne na pierwszy rzut ucha, jeśli tam będzie hałas, to wszystko już może być wtedy zauważalne. Ale dzisiaj jeszcze jest spokojnie. Dzisiaj tam są tereny rolnicze, tam pasą się krowy, mówiąc wprost, są inne zwierzęta, tam trwa takie wiejskie, trochę sielskie może życie. Może to, co zwraca uwagę, to zdecydowanie mniej mieszkańców niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, bo sporo osób po prostu się stamtąd wyprowadziło i sprzedało swoje działki z tą myślą, że po prostu powstanie lotnisko. Ci, którzy tam zostali, mieli pewnie jeszcze wątpliwości i mieli pewien znak zapytania związany z tym, czy te plany będą faktycznie realizowane. To, o czym mówisz, Marcin, czyli ta zmiana tej przestrzeni, tego wizerunku, krajobrazu na ten związany bardziej z budową, to ma się wydarzyć według planu we wrześniu. Ten pierwszy etap to ma być właściwie nie wbijanie łopaty, jak powiedziałem, ale tak zwane palowanie. W ten grunt ma być wbitych, jak sprawdzałem, około 8 tysięcy pali, które mają po prostu sprawić, że to podłoże, ta powierzchnia, ten grunt będzie twardszy tam, gdzie mają powstać i pasy startowe, i terminal, i obok fundamenty dworca kolejowego, który ma działać właśnie obok tego lotniska nazywanego właśnie Portem Polska. Ale dzisiaj, gdy tam wjeżdżamy, to prawdę mówiąc, gdy niejednokrotnie tam byłem, to tak myślałem sobie, że ta miejscowość, Baranów właśnie, właściwie niczym się nie różni od pobliskich miejscowości, takich jak Paprotnia, Stanisławów, bo przez takie miejscowości też tam przejeżdżałem. Gdybym nie wiedział, że to właśnie tam, to pewnie bym się nie domyślił, bo poza delikatnymi sygnałami, takimi jak inwentaryzacje, które tam się odbywały, liczenie zwierząt, liczenie nietoperzy także, które mieszkają w okolicy, bo takie prace też trzeba było wykonać, aby po prostu mieć dokładne wyliczenia i dokładne informacje na temat tego terenu, to poza takimi wywiadami, takimi historiami i rozmowami, które odbywały się gdzieś w kuluarach, gdzieś w zaciszu, po prostu tego do tej pory nie było widać. Najbliższe miesiące mają przynieść zmianę. Czy przyniosą? Będziemy to oczywiście obserwowali. Sam jestem bardzo ciekawy.
0: Tak, no to teraz jeszcze porozmawiajmy trochę o przyszłości, o tym, kiedy ten Port Polska, zwany wcześniej jako CPK, ma być gotowy. Kiedy mają tam zacząć lądować samoloty? Czy to już jest jakiś wiążący termin podany?
1: Tak, jest jeden termin. To jest końcówka 2032 roku, czyli za 6 lat z kawałkiem. Według planów aktualnych pierwszy samolot ma wylądować, a jednocześnie kolejne samoloty mają startować właśnie z Baranowa. Krótko mówiąc, w 2032 roku ten port ma być gotowy w tej pierwszej skali, w tym pierwszym etapie, potem ma być rozbudowywany, ale pod koniec 2032 roku, czyli po wakacjach 2032, według najnowszych wyliczeń, według aktualnych symulacji właśnie spółki CPK i Portu Polska, tam lotnisko ma działać, zarówno jeśli chodzi o tę część kolejową, i w ciągu 20 minut będzie można tam według planów dojechać pociągiem z Warszawy, a jednocześnie w podobnym czasie z Łodzi właśnie do Baranowa. Oczywiście pojawiają się takie komentarze, które słyszeliśmy choćby wczoraj na naszej antenie. Gościem Krzysztofa Ziemca w Faktach RMF FM był wczoraj Marcin Horała, były rządowy pełnomocnik za czasów rządów PiSu, który absolutnie komentował, że te plany nie są realne według jego wiedzy, zgodnie z kwestiami związanymi z finansowaniem, i termin, który podał właśnie były minister Marcin Horała, to był raczej 2037 rok, czyli o 5 lat dłuższy i bardziej odległy termin. Tutaj mówimy oczywiście o polityce i o tym, że ten temat też stał się politycznym tematem różnych dyskusji i debat, natomiast jeśli spojrzymy na to formalnie, oficjalnie, gdy dopytuję o to regularnie w spółce CPK, gdy pytam o to prezesa tej spółki, Filipa Czernickiego, to słyszę, że termin 2032 rok, czyli jesień za 6 lat z kawałkiem, to jest całkiem realne. Czy tak będzie? Też jestem ciekawy i też oczywiście będziemy to obserwowali. Na razie muszą wystartować prace, te fizyczne na miejscu, i to ma się stać jeszcze w tym roku według planów.
0: Dziękuję bardzo za te relacje. I tak jak słyszeliście, we wrześniu skończyć mają się wywłaszczenia działek, mieszkańców działek, na których ma powstać największe lotnisko w Polsce, czyli Port Polska. Tak ustalił Michał Dobrowicz. Dziękuję bardzo, Michał, za te relacje. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Ruszył niedzielny program w Radiu RMF24. U nas kolejna niepokojąca depesza, tym razem z Pakistanu. Co najmniej 24 osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku zamachu na pociąg przewożący funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa w prowincji Beludżystan w południowo-zachodnim Pakistanie. Tak podały źródła policyjne, cytowane przez regionalne media. Jeden z wagonów został całkowicie zniszczony przez eksplozję umieszczonego pod torami ładunku wybuchowego. Poważnie uszkodzone zostały również znajdujące się w pobliżu pojazdy, a z okien budynków wyleciały szyby, podał portal GeoNews. Według agencji AFP pociąg jechał ze stolicy Beludżystanu Kwety do Peszawaru w północno-zachodnim Pakistanie. W reakcji na atak władze wezwały personel medyczny szpitali w Kwecie, by stawili się do pracy. Trwa akcja ratunkowa. W sprawie zdarzenia wszczęto już oczywiście śledztwo. U nas w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę powiemy o tym, że ruszył wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa w Paryżu.
1: Tu Radio RMF24.

0: Tu Radio RMF 24, u nas znowu o sporcie, tym razem w tym wydaniu, o którym też bardzo lubimy mówić. Otóż ruszył wielkoszlemowy Roland Garros. To już 125. edycja turnieju tenisowego rozgrywanego w Paryżu. W męskim turnieju no, odczuwalny będzie brak z pewnością leczącego kontuzję Hiszpana Carlosa Alcaraza. Na upań liczymy jak zawsze i niezmiennie od lat na Igę Świątek. Dziś pierwsze mecze naszych reprezentantek, bo jeszcze oprócz Igi będą grały Magda Linet i Magda Fręch. One dziś pojawić się mają na korcie. A Patryk Cerwański na temat właśnie tego Rolanda Garrosa turnieju rozmawiał z redaktorem naczelnym magazynu Tenis Club Adamem Romerem.
1: Czego spodziewasz się, tak ogólnie rzecz biorąc, po tegorocznym Rolandzie Garrosie? Czy spodziewasz się turnieju pełnego sensacji, czy jakiegoś potwierdzenia tego, co widzieliśmy generalnie w tym sezonie na kortach ziemnych i na tym tle już będziemy mogli coś powiedzieć o tym, co może się dziać przez najbliższe dwa tygodnie?
2: Przewrotnie powiem, chociaż nie, to nie, wcale nie jest przewrotnie. U mężczyzn to chyba naprawdę nic nie będzie w stanie nas zaskoczyć. To znaczy możemy tylko typować drugiego finalistę, tak? Dlatego, że pod nieobecność Carlosa Alcaraza wydaje się, że Jannik Sinner jest absolutnie poza zasięgiem swoich rywali z turu. I możemy się tylko zastanawiać, kto trafi do tego niedzielnego finałowego meczu właśnie z Włochem. Fajnie by było, gdybyśmy zobaczyli jakąś nową twarz. Z jednej strony oczywiście naturalnym kandydatem wydaje się Aleksander Zwieriew, ale wiemy, że Niemiec miał momenty słabości i już parę razy w tym sezonie, szczególnie ci młodzi, mieli na niego sposób. Także ja jestem bardzo ciekaw, kto nam się objawi jako ten pretendent. Natomiast wydaje się dużo ciekawiej, zapowiada się turniej kobiecy, bo tutaj tych pretendentek jest chyba troszkę więcej. Choć znowu, jak popatrzymy na takie prognozy, które się pojawiają przed turniejem, to szczególnie po losowaniu, które mieliśmy okazję śledzić w czwartek, patrząc w drabinkę, można by powiedzieć, że są dwie główne kandydatki do zwycięstwa, czyli Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu, i Iga Świątek. Dlatego, że jednak zawodniczka, która 4 razy wygrywała w Paryżu, trochę już ma taki status, no wiemy, że to jeszcze nie tyle zwycięstwo Rafael Nadal, ale jednak w kobiecym turze ona na pewno taką pozycję w Paryżu ma i właściwie zawsze jak do Paryża przyjeżdża, musi być brana pod uwagę w końcowym sukcesie, a ponieważ ta drabinka się tak ułożyła, że na Sabalenkę może trafić dopiero w finale, to wydaje mi się taki finał Sabalenka-Świątek bardzo, bardzo prawdopodobny. Do tego oczywiście muszą być spełnione niektóre warunki, bo wiemy już tam niektórzy spekulują i trochę zacierają ręce, że zobaczymy pojedynek w trzeciej rundzie.
1: Z Ostapienko,
2: tak. I ja bym się nawet cieszył z takiego meczu, dlatego, że gdzie jak nie w Paryżu wygrywać z tą feralną Łotyszką, którą wiemy, Iga jeszcze nigdy w swojej karierze nie pokonała, no to jak ją wreszcie ograć, no to właśnie na kortach Rolanda Garrosa.
1: Magdalena Fręch to jest taka tenisistka, która już przecież no, zadomowiła się w tej takiej szerokiej światowej czołówce. Od pewnego czasu jest, gra regularnie w wielkich szlemach, jest w tym top 50 rankingu przez długi czas, nawet dużo wyżej. Ale w tym Paryżu to nie potrafiła nigdy jakoś zaistnieć. Tam nigdy nie wychyliła się poza drugą rundę. Więc ta poprzeczka nie wisi wysoko. To może tym razem udałoby się zrobić coś więcej, coś, co Magdzie da trochę satysfakcji.
2: Ja tu jestem bardzo ostrożny, bo akurat w wypadku Magdaleny Fręch raczej nie udawało mi się przewidywać dobrze. To ona nie gra zbyt spektakularnego tenisa. To jest taki tenis, powiedziałbym, niezwykle solidny, niezwykle... No, nie wiem, jakiego użyć tutaj najlepiej sformułowania, ale rzeczywiście ten Paryż, który wymaga wyjątkowo dobrego przygotowania fizycznego, to akurat Magda ma. Cierpliwości, tego może odrobinę mniej. No i też stosunkowo takiego dobrego początku, wydaje mi się. Tego zawsze w tych turniejach Magdy Fręch brakowało. Czyli takiej rozbiegówki, gdzie jakby to, co na przykład zdarzyło jej się w Australii, kiedy doszła do czwartej rundy, kiedy rzeczywiście można powiedzieć, że z każdym kolejnym meczem grała się, rozkręcała. W Paryżu nigdy do tej pory takiej szansy nie dostała, bo na ogół trafiała rywalki, które po prostu ją gdzieś tam trochę tłamsiły. Jak się zdarzy w tym roku, nie wiem. Boję się, że może być jej ciężko. No i tak samo Troszkę się martwię o Magdę Linet, która no już wiemy, że ten szczyt swojej kariery ma trochę za sobą. Stara się ciągle grać, wykorzystuje swoje szanse. Trafiła, no z jednej strony wydawałoby się, będzie faworytką w meczu z młodą Czeszką, natomiast trochę się obawiam, tak, bo jednak właśnie te młode, głodne dziewczyny są dużo bardziej zdeterminowane i nagle się okazuje, że właśnie ta determinacja potem przeważa, powoduje, że to rywalka wygrywa.
0: To redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer w rozmowie z naszym dziennikarzem Patrykiem Serwańskim, a u nas w Radiu RMF24 już za chwilę jeszcze jedna ważna depesza dotycząca planowanego porozumienia między USA a Iranem.
3: Tu Radio RMF24.

0: W Radiu RMF24 jak zawsze jeszcze więcej informacji, tak jak zapowiadałem, teraz Bliski Wschód i trwające negocjacje pomiędzy USA a Iranem. Jak poinformował wczoraj Donald Trump, porozumienie z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane, zostanie ogłoszone wkrótce i ma doprowadzić do otwarcia ciśniny Ormuz. Treść porozumienia wciąż jest nieopublikowana. Irańska agencja TASNIM przekazała, że pozostają jeszcze jeden lub dwa sporne punkty. Agencja przekazała też szczegóły na temat procesu potencjalnego odblokowania ciśniny Ormuz. Według agencji TASNIM w ciągu 30 dni od osiągnięcia wstępnego porozumienia liczba statków przepływających przez Ormuz może wzrosnąć do poziomu sprzed wybuchu wojny. Jednocześnie TASNIM podał, że warunki ciśniny nie wrócą do stanu sprzed wojny, a Iran będzie zaznaczał swoją suwerenność w kontekście Ormuzu na różne sposoby, o których poinformuje w przyszłości. Nie wiadomo dokładnie, co to miałoby oznaczać. Przed wojną w ciśnina Ormuz funkcjonowała jako wody międzynarodowe, swobodnie i bez opłat przepływać mogły przez nią wszystkie jednostki. Pokonywało ją około 150 statków dziennie. U nas Radio RMF24. Oczywiście jeszcze więcej informacji, wkrótce fakty o godzinie 12, a po 12 jak zawsze w niedzielne popołudnie program Taka Ameryka Lidii Krawczuk, a dziś za dziś ostatnie 4 godziny. Dziękuję, Marcin Jędrych. Kłaniam się, do usłyszenia.
1: Radio RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku tragiczna noc na najwyższym szczycie Ziemi. Ekspedycja na Everest w 1996 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Godzina 12 na radarze. Bogdan Zalewski zaprasza na fakty w RMF FM.
1: Na radarze nasłuchujemy i przekazujemy informacje. Kto skorzysta z jednorazowych odpraw w Jastrzębskiej Spółce Węglowej? Reporter RMF FM uzyskał istotne informacje dla pracowników odchodzących z górnictwa. Waga badań profilaktycznych. Posłuchajcie, jak istotna jest diagnostyka. Nasz dziennikarz przekaże dane zaprezentowane na kongresie w Krakowie. Na koniec o starciu naszych krajowych gigantów szczypiorniaku. Będą pieniądze na jednorazowe odprawy dla górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej po podpisaniu umowy z Ministerstwem Energii. To jeden z elementów programu poprawy trudnej sytuacji w ODSW. Reporter RMF FM Marcin Buczek ustalił, ile osób w spółce może skorzystać z takiej odprawy.
2: Odprawa przysługuje pracownikom z co najmniej 3-letnim stażem, a ich odejście z górnictwa ma być definitywne. Taka odprawa to 170 tysięcy złotych. W JSW może z niej skorzystać nieco ponad 1100 osób. Jak informują przedstawiciele spółki, pracownicy będą mogli zacząć pobierać odprawy już w najbliższych dniach. Wspomniane jednorazowe odprawy oraz urlopy górnicze to specjalny program, który ma być realizowany przez 5 najbliższych lat. Łącznie obejmuje on ponad 4200 pracowników, a jego koszty szacowane są na około 500 000 000 złotych.
1: Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności tragicznego wypadku na autostradzie A1 pod Łodzią. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Autostrada A1 w kierunku Gdańska była zablokowana przez niemal 8 godzin. Kierowca Citroena, którego tożsamość wciąż ustalamy, wjechał na autostradę pod prąd i zderzył się z samochodem Audi. Zginął na miejscu, przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach Aneta Kotynia. Po zderzeniu oba samochody stanęły w ogniu. Pojazd sprawcy wypadku był tak zniszczony, że dopiero po dokładnych oględzinach udało się ustalić markę.
3: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
1: Ponad 3,5 miliona osób w Polsce zgłosiło się do programu badań profilaktycznych Moje Zdrowie. Takie dane zaprezentowano w Krakowie podczas 24. Kongresu Medycyny Rodzinnej. Moje Zdrowie rok temu zastąpiło program Profilaktyka 40+. Obrady śledził reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Dzień dobry, Michale. Co wynika z danych? Kto najczęściej zgłasza się na badania?
4: Dzień dobry. Najczęściej, jak dotąd, kobiety między 20 a 40 rokiem życia. Tym, że zgłaszają się właśnie najmłodsze uprawnione osoby, zaskoczony nie jest nowy prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dr Michał Sutkowski.
5: Cieszę się bardzo, że osoby młode, które tak ważne są dla populacji polskiej, wybitnie się chcą diagnozować, żeby spowodować taką modę na zdrowie.
4: Prawo do skorzystania z pakietu bezpłatnych badań w ramach programu Moje Zdrowie mają wszyscy, którzy skończyli 20 lat, do 50 urodzin. Takie badania można wykonywać raz na 5 lat, a potem raz na 3 lata. Pierwszy krok to wypełnienie ankiety na temat stylu życia na internetowym koncie pacjenta albo na miejscu osobiście w poradni podstawowej opieki zdrowotnej.
1: Francuska policja tymczasowo złagodziła kontrole graniczne w porcie w Dover, gdzie tysiące urlopowiczów zmaga się z długimi opóźnieniami. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, przyczyną jest wdrożenie cyfrowego systemu monitorującego wjazdy i wyjazdy osób spoza Unii Europejskiej.
6: Od wdrożenia Brexitu kolejki przy wjazdach do portów i do tunelu pod kanałem La Manche są stałą przeszkodą dla Brytyjczyków udających się do kontynentalnej części Europy. Unijny system, który zastępuje pieczątki w paszportach obowiązkową cyfrową rejestracją przy przekroczeniu granicy, zaczął w pełni działać w zeszłym miesiącu, ale wzmożony ruch w długi weekend i temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza wystawiły go na próbę. Strona francuska odpowiedziała pozytywnie na apel brytyjskich służb imigracyjnych i odprawa w porcie Dover odbywa się znowu według starej procedury, a to dopiero druga połowa maja. Nowy system cyfrowej rejestracji wystawiony zostanie

0: na największą próbę w okresie wakacyjnym.
1: Za 3 kwadranse w Płocku rozpocznie się pierwszy mecz finałowy w Superlidze piłkarzy ręcznych. Na linii redakcja sportowa RMF FM, Patryk Serwański w Faktach. Patryku, Orlen Wisła podejmuje Industrię Kielce. Kolejne starcie gigantów.
2: Obie drużyny zdominowały klubowe rozgrywki. Od 2008 roku nieprzerwanie mistrzostwo trafia do Płocka albo do Kielc. Przez wiele lat płocczanie nie dawali sobie rady z drużyną z Kielc, ale od 2 lat to oni dominują na krajowych parkietach i teraz też wydają się faworytem finału. Zdaniem skrzydłowego Industrii Arkadiusza Moryty kluczowa może być forma bramkarzy.
3: My jesteśmy w stanie ich zaskoczyć 2-3 detalami i oni tak samo nas, więc wiadomo, detale są ważne, bo to są takie dodatkowe bramki czasem, ale nie jest tajemnicą, że bardzo ważnym czynnikiem w tych 2 meczach będzie bramka i to ona często decyduje o tym, kto wygrywa.
2: A drugi mecz finału w Kielcach, 31 maja.
1: No zobaczymy, który z bramkarzy obroni więcej strzałów. Powrócimy w kolejnych faktach do krajowego szczypiorniaka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.
6: Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk. Zapraszam na podróż po Ameryce w ten wyjątkowy tutaj w Stanach Memorial Weekend. Porozmawiamy o rodzinach, dla których służba wojskowa to coś więcej niż tradycja. Będzie pytanie, dlaczego w Partii Demokratycznej coraz częściej mówi się o politycznej bezwzględności. Zajrzymy do Dallas, gdzie przed mundialem znikają słynne wieloryby z miejskiego muralu, a potem Nowy Jork i nowojorskie bajgle oraz pizza oraz moment, w którym piekarnie mogą być zmuszone do zmiany receptur. To tylko niektóre tematy. Program Taka Ameryka w Radiu RMF 24 potrwa do 14. Zapraszam.

Rozpoczynamy nasze wspólne niedzielne popołudnie i to jest w Ameryce. Przypominam, program powstaje w Waszyngtonie. Jeden z najbardziej niezwykłych weekendów w roku. Długi weekend, Memorial Weekend, dlatego że w poniedziałek jest Memorial Day. To jest początek sezonu letniego, pełne restauracje, grille, to są wyjazdy za miasto, ale obok tego są też cmentarze wojskowe, flagi ustawiane przy grobach i nazwiskach żołnierzy, którzy nie powrócili do domu. I właśnie w taki weekend wraca pytanie, które dla wielu rodzin tutaj jest bardzo osobiste. Co oznacza służba wojskowa, kiedy mundur zakłada już nie ojciec albo matka, lecz ich własne dziecko? Kiedy zostajesz żołnierzem Marines, albo ktoś z twojej rodziny zostaje żołnierzem Marines, po raz pierwszy zaczynasz patrzeć na wiadomości trochę inaczej. Świat zawsze był niestabilny. Przez prawie 250 lat historii Stanów Zjednoczonych nie było momentu, w którym nie mielibyśmy jakiegoś konfliktu. I oczywiście Marines byli na wybrzeżach wszystkich tych krajów, byliśmy tam obecni. Dlatego w pełni zdawałem sobie sprawę z tego ryzyka, mówi jeden z weteranów Marines, Jacob McCloskey. Powiedział też otwarcie, że jest duża szansa, że podczas służby mojego syna znajdzie się on kiedyś w strefie konfliktu. Jako żołnierz to rozumiem, jako rodzic jest mi z tym trudniej. I takich historii jest więcej. Kiedy to powiedział, miał chyba 12 lat i oznajmił, że chce iść do wojska. To był dla nas szok. Ja i mój były mąż mieliśmy z tym problem. Bo żadne z nas nie pochodzi z wojskowej rodziny i żadne z nas nie było szczególnie związane z wojskiem. Musieliśmy więc znaleźć bardzo trudną równowagę. Z jednej strony wiedzieć, że naszą rodzinną misją jest wspieranie syna i wszystkich jego marzeń, a z drugiej strony mierzyć się z tym, że jego marzenie było tak bardzo sprzeczne z moimi własnymi przekonaniami. Ale jestem mamą, jestem z niego dumna, to mój syn i zrobię wszystko, żeby go wspierać. No i to się też wpisuje w atmosferę tego weekendu, bo przypadający jutro Memorial Day w Stanach jest nie tylko wspomnieniem tych, którzy zginęli, ale też to jest moment, kiedy wiele rodzin myśli o tych, którzy służą teraz. A za chwilę w Radiu RMF24 zostawimy wojskowe historie i zatrzymamy się przy pytaniu, które tu w Waszyngtonie pada coraz częściej. Czy demokraci naprawdę chcą dalej grać według starych zasad?

To jest Radio RMF 24 i program Taka Ameryka, który powstaje w Waszyngtonie i tutaj w tej chwili w Stanach mamy przedłużony weekend, bo jutro przypada Memorial Day, czyli dzień, w którym wspomina się tych, którzy oddali życie za kraj. Ale to jest też taki czas, kiedy wiele rodzin spędza czas przy grillu, wyjeżdża za miasto. No a demokraci przy okazji tych spotkań mają o czym myśleć, bo w Ameryce pojawia się to pytanie coraz częściej, czy demokraci są zbyt grzeczni. To pytanie pada nie tylko ze strony republikanów, ale też wewnątrz samej partii demokratycznej, bo po przegranych wyborach i powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu trwa bardzo wyraźna dyskusja, czy dotychczasowy sposób prowadzenia polityki po prostu przestał działać. I właśnie bardzo mocno wybrzmiało to ostatnio w Waszyngtonie. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom, jeden z najbardziej rozpoznawalnych demokratów i polityk regularnie wymieniany wśród potencjalnych kandydatów na prezydenta w 2028 roku, powiedział swoim partyjnym kolegom tutaj w stolicy USA coś, co jeszcze kilka lat temu w tej partii mogłoby zabrzmieć niemal jak prowokacja. Musimy być, odważę się to powiedzieć, przepraszam demokratów, musimy być tak samo bezwzględni jak nasi przeciwnicy. Naprawdę musimy. Musimy wygrywać, stawką jest wszystko. Po prostu trzeba wygrywać. Szczerze mówiąc, jestem zdumiony tym przekonaniem, że wystarczy mieć rację. Z całym szacunkiem dla politycznej uprzejmości. To daje dobre samopoczucie, ale w ten sposób przegramy naszą republikę. I to nie był jedyny mocny fragment jego wystąpienia. Trump jest gatunkiem inwazyjnym. Nie widzę Trumpa ani trumpizmu po Trumpie. Kropka. Koniec dyskusji. To jest kult jednostki. Z całym szacunkiem, J.D., ty tego nie masz, mówił zwracając się do wiceprezydenta J.D. Vance'a. W Partii Demokratycznej coraz wyraźniej pojawia się pytanie o strategię na kolejne wybory. Republikanie mają obecnie większość w Senacie, 53-47, a droga demokratów do odzyskania kontroli jest bardzo wąska. Muszą nie tylko utrzymać część trudnych stanów, ale też odebrać republikanom kilka miejsc. I być może dlatego język w partii zaczyna się zmieniać, bo jeszcze niedawno demokraci często mówili o tonowaniu emocji i obronie instytucji. Teraz coraz częściej słychać głosy, że samo odwoływanie się do zasad może już nie wystarczyć, jeśli druga strona prowadzi politykę według zupełnie innych reguł. Przy emocjach w Radiu RMF 24 pozostaniemy. W Dallas ludzie kłócą się dziś nie o wybory i nie o polityków, tylko o wieloryby. I o tym za chwilę.

W Radiu RMF24 mam do Was takie pytanie. Czy miasto może stracić kawałek swojej tożsamości z powodu mundialu? W Dallas toczy się właśnie dyskusja w tej sprawie, choć nie tylko w Dallas, bo sprawa bardzo szybko wyszła poza Dallas. Przez ponad 25 lat jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów w centrum miasta był ogromny mural z błękitnymi wielorybami. Teraz ten mural znika pod warstwą farby, a powód ma związek z przygotowaniami do piłkarskich mistrzostw świata FIFA w 2026 roku, już za miesiąc. Przez lata te wielkie wieloryby były czymś więcej niż tylko dekoracją ściany. Mural Ocean Life, czyli Życie Oceanu, pojawił się w Dallas w 1999 roku i stał się jednym z charakterystycznych punktów miasta. Miał ponad 25 metrów wysokości i około 50 metrów długości. Nagle jednak mieszkańcy zobaczyli pracowników zamalowujących ścianę niebieską farbą. Powód? Ma tam powstać nowy projekt artystyczny związany z mundialem. Co za szkoda, po co tam jest? Teraz jest piękne, mam nadzieję, że to, co planują, w zamian będzie równie piękne. To naprawdę smutne. Codziennie tędy przechodzę i mogę patrzeć na ten piękny mural. Wiem, że artysta stworzył takie murale w całym kraju i naprawdę szkoda, że Dallas zamalowuje właśnie ten. Pomyślałem też o tym, że w pewnym sensie wymazujemy te stworzenia z oceanów, a teraz dosłownie wymazujemy je także z budynku. I problem zaczął się właściwie od pytania, kto podjął tę decyzję i czy ktoś uprzedził autora Sama Weylanda. Boże, mieli przecież do dyspozycji tyle ścian, jest mnóstwo świetnych miejsc do namalowania czegoś nowego. Mogli wybrać ścianę, która nie jest częścią historii sztuki publicznej Dallas. Twierdzą, że się z nami kontaktowali. Nieprawda, nie skontaktowali się ze mną, to kłamstwo. Wybrali niewłaściwego artystę, mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem. Zamierzam z nimi walczyć i zamierzam zrobić to zdecydowanie. Poproszę społeczność Dallas, żeby była ze mną, bo będziemy chronić także inne dzieła sztuki w Dallas. Organizatorzy lokalnych przygotowań do mundialu twierdzą z kolei, że FIFA nie nakazała zamalowania muralu i nie chodzi o reklamę. Według nich projekt miał być szansą dla lokalnych artystów na stworzenie czegoś związanego z mistrzostwami świata. Jednocześnie sami przyznają dziś, że jak to określili, po drodze pojawiły się błędy. No, Dallas będzie gospodarzem największej liczby meczów spośród wszystkich miast mundialu w Stanach Zjednoczonych. No i teraz za sprawą tego muralu bardziej mówi się o Dallas w kontekście nie futbolu, a w kontekście znikających wielorybów. A za moment w Radiu RMF24 porozmawiamy sobie o pizzy i o bajglach w Nowym Jorku. Coś się tutaj szykuje, coś się zmieni.

Jeżeli dopiero przed chwilą dołączyliście do słuchania Radia RMF 24, to chcę wam powiedzieć, że to jest program Taka Ameryka. Ja nazywam się Lidia Krawczuk i to jest program z Waszyngtonu. Wyobraźcie sobie, że idziecie do piekarni po chleb albo zamawiacie pizzę i nagle ktoś mówi: do tej mąki dodaje się substancję, która jest zakazana w Unii Europejskiej, Kanadzie czy Chinach. W Polsce wiele osób zrobiłoby pewnie wielkie oczy. W Stanach Zjednoczonych przez lata był to po prostu element codziennej produkcji żywności, ale teraz właśnie zaczyna się to zmieniać. W stanie Nowy Jork trwa spór wokół bromianu potasu. Dodatek stosowany jest przy produkcji mąki i tak zwanego polepszacza ciasta. To substancja, która pomaga piekarniom osiągać bardziej przewidywalne efekty przy produkcji na dużą skalę. Ciasto ma odpowiednią strukturę, lepiej rośnie i daje powtarzalny efekt przy tysiącach wypieków dziennie. Dla przeciętnego klienta to nazwa, która właściwie no pewnie nic nie mówi. Dla branży piekarniczej bardzo konkretne narzędzie pracy. Według szacunków korzysta z niego od 80 do 90% komercyjnych piekarni w stanie Nowy Jork. I właśnie dlatego sprawa wywołuje takie emocje. Nowojorscy ustawodawcy przyjęli ustawę zakazującą stosowania bromianu potasu, a dokument trafił już do podpisu gubernator Katie Hochul. Jeśli podpisze tę ustawę, nowe przepisy obejmą żywność sprzedawaną w całym stanie Nowy Jork. Jaki jest powód? No dyskusja o bezpieczeństwie. Już kilkadziesiąt lat temu pojawiły się badania wskazujące na możliwy związek tej substancji z nowotworami u zwierząt laboratoryjnych. Z tego powodu wiele krajów, w tym kraje Unii Europejskiej, zdecydowało się ją wycofać. Ale spór w Nowym Jorku nie jest tylko dyskusją o chemii czy etykietach. To jest też rozmowa o bardzo amerykańskim podejściu do jedzenia i biznesu. Po drugiej stronie są właściciele piekarni i pizzerii, którzy mówią: korzystamy z tych receptur od dziesięcioleci, a teraz będziemy musieli zmienić sposób pracy i ponosić dodatkowe koszty. No i to nie jest pytanie o to, czy z ulic Nowego Jorku znikną bajgle albo pizza, no tego wiadomo, nikt nie przewiduje. Dyskusja dotyczy raczej tego, dlaczego substancja, którą wiele krajów wycofało z użycia z powodów bezpieczeństwa, przez lata pozostawała standardem w części amerykańskiej branży spożywczej. Powoli zbliżamy się do 13:00. O 13:00 w Radiu RMF 24 Fakty RMF FM, a po nich wracam do Was z kolejnymi tematami w programie Taka Ameryka, a zaczniemy od kontrowersji wokół ugody, którą Donald Trump zawarł z amerykańskim urzędem skarbowym.

0: you go. Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Sport coś daje, ale i zabiera, a daje niewielu. Ja zaryzykowałem o wiele więcej, nie tylko zdrowie, ale też na przykład wykształcenie.
1: Ostatnio spotkałem się z dwukrotnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w skoku wzwyż, Jackiem Wszołą, a moim kolejnym gościem będzie była jurorka programu MasterChef, Ania Starmach. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś o 14 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: A my teraz mamy zaplanowane spotkanie z Bogdanem Zalewskim. Na zegarze prawie godzina 13. Zaczynamy Nowe Fakty w Radiu RMF FM.
1: Kłaniam się Państwu i zapraszam. Doradca prezydenta Nawrockiego żąda wyciągnięcia odpowiedzialności w związku z siłowym wyjściem służb do mieszkania w Gdańsku. Rosną nadzieje na trwalszy spokój w rejonie Zatoki Perskiej. Są szanse na nowe porozumienie irańsko-amerykańskie. Przedmioty, które potrafią mówić, rzeczy znaczące niczym słowa. Posłuchajcie o roli scenografii w filmie i teatrze. Przykład poda profesor Monika Waniura-Kurosat z krakowskiej ASP. Mieszkanie, do którego weszły wczoraj służby, prezydent wpisał do swojego oświadczenia majątkowego, usłyszał reporter RMF FM od doradcy prezydenta Błażeja Pobożego. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do członka rodziny Karola Nawrockiego. Ponownie dzisiaj łączymy się z Kasprem Wróblewskim. Witam serdecznie, zbierasz komentarze do tej sprawie.
2: Tak.
1: Rozmawiałeś z politykami, przytocz ich reakcję.
2: Doradca prezydenta Błażej Poboży domaga się decyzji personalnych wobec szefów służb lub kierownicy resortu spraw wewnętrznych.
3: Jeżeli możliwe jest wejście do lokalu rodzinnego pana prezydenta, głowy państwa, to znaczy, że instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w jakimś ogromnym kryzysie.
2: Służby ratunkowe zadziałały prawidłowo, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
4: Ratownik nie jest od tego, żeby zastanawiać się, czy to przypadkiem nie jest mieszkanie Nawrockiego. A skąd ja mam wiedzieć? Ja KRS prowadzę? Skąd ja mam wiedzieć, które mieszkanie Nawrockiego? Zresztą on sam spowodował w kampanii to, że nikt w Polsce nie wie do końca, które mieszkanie może być akurat Nawrockiego.
2: Jak usłyszałem od przedstawicieli kancelarii prezydenta, w mieszkaniu, do którego wczoraj weszły służby, na co dzień mieszka matka Karola Nawrockiego.
1: Myślę, że w ciągu najbliższych kilku godzin świat może otrzymać dobre wieści, powiedział dziennikarzom podczas wizyty w Indiach sekretarz stanu USA Marco Rubio, pytany o porozumienie z Iranem. W ciągu ostatnich 48 godzin poczyniliśmy pewne postępy, współpracując z naszymi partnerami w regionie Zatoki Perskiej nad zarysem porozumienia. Jeśli się powiedzie, pozwoli nie tylko na całkowite otwarcie cieśniny bez opłat, ale też na rozwiązanie niektórych kluczowych kwestii, które stanowiły podstawę irańskich ambicji nuklearnych, stwierdził Rubio. Dodał, że tak długo jak Donald Trump będzie prezydentem USA, Iran nie będzie miał broni nuklearnej. Wysoki rangą przedstawiciel władz irańskich powiedział z kolei agencji Reutera, że Teheran nie zgodził się na przekazanie swoich zapasów wysoko wzbogaconego uranu. Według irańskiej agencji Tasnim pierwsze 30 dni po ewentualnym porozumieniu będą przeznaczone na odblokowanie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Rozmaitych dyscyplin sportu można dziś spróbować pod czujnym okiem zawodowców na pikniku olimpijskim w Lublinie. Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia, nie trzeba nawet wiedzieć, jak się nazywa sport, na który się porywamy.
5: Klękamy, łapiemy za wiosło i padlujemy.
6: Na klęczkach jest tak naprawdę najbardziej na początek bezpiecznie, jeżeli dopiero zaczynamy.
7: No człowiek się raczej nie potłucze, jak upadnie.
6: Dokładnie, nie potłucze się zarówno o wodę, deska jest bardzo wyporna i przyjmie każdego.
7: I jak się to nazywa?
6: SUP.
7: Łatwo się utrzymać na tej desce?
8: Tak. Nie, wywaliłam się, jestem cała mokra.
9: Ja tak.
7: I udało się nie wywrócić.
9: No.
10: Trzeba się wywrócić.
7: Dlaczego?
10: Kto się nie wywróci, ten się nie nauczy.
1: Zawodom na desce do stania i wiosłowania przeglądał się reporter RMF FM Dominik Smaga. Do tych i innych sportów można się przymierzać do 18. A teraz zmiana stylu.
11: Kultura wysoka w faktach RMF FM.
1: Film, scenografia, dekoracja wnętrz, kostiumy. To niezwykły podręcznik album autorstwa profesor krakowskiej ASP. Monika Waniura-Kurosat opisuje w nim m.in. swoje inscenizacje filmowe.
12: Film dokumentalny z fabularnymi scenami reżyserowała pani Maria Guzy o Janie Potockim, autorze rękopisu znalezionego w Saragoście. I on tam układał tarota. Od państwa Sosenków otrzymałam przepiękne
1: dwie... Słynnych kolekcjonerów, rodzina krakowska, tak.
12: Tak jest, otrzymałam przepiękne dwie talie. I oni po prostu mi je dali, mówiąc tylko, pamiętaj, nie zgub.
1: Tarot nawet był marsylski, karty. Czy jakiś inny?
12: To był chyba marsylski. To były stare, przepiękne karty, podniszczone, cudownie nam pasowały, tylko nie wolno z żadnej zgubić. Więc drżałam o to, żeby te wszystkie karty, te arkana, wielkie, małe, żeby były. I oczywiście trzeba się było przygotować, jak je rozłożyć, żeby aktorowi zaproponować jakiś układ.
1: Zgubiona karta, pomyślałem, to jest jak karta śmierć, 13, prawda?

0: już nie ma, więc to trzeba uważać z kartami Tarota, rzeczywiście.
1: Trzeba uważać, tak, to jest jakaś moc.
0: Moc filmowej scenografii widziana oczyma artystki. Cała moja rozmowa z panią profesor Moniką Waniurą-Kurosat jest na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.
1: Tu ponownie Lidia Krawczuk. Miło mi powitać tych wszystkich, którzy właśnie teraz dołączają do słuchania takiej Ameryki prosto z Waszyngtonu. I od tematu ze stolicy USA zaczniemy, bo tutaj narasta polityczny spór wokół nowego funduszu, wartego niemal 1 800 000 000 dolarów, utworzonego po ugodzie Donalda Trumpa z amerykańskim urzędem skarbowym. Przeniesiemy się na wybrzeże stanu Maine, gdzie rosnące ceny paliw zaczynają zmieniać codzienność amerykańskich rybaków. Będzie też historia amerykańskiego dyplomaty, którego życie wywróciło się do góry nogami po przyjeździe na placówkę do Polski. Zapraszam do słuchania radia RMF 24. We'll be right back.

Mamy niedzielę, 24 dzień maja, tutaj w USA, przypomnę. Program jest z Waszyngtonu, jesteśmy w trakcie przedłużonego weekendu. Jutro Memorial Day, czyli dzień, który upamiętnia tych, którzy zginęli w wojnach i konfliktach zbrojnych z udziałem USA. A teraz chciałabym, żebyście wyobrazili sobie sytuację, w której urzędujący prezydent pozywa własny rząd na 10 miliardów dolarów. 10 miliardów, nie milionów, miliardów. A później w ramach ugody powstaje fundusz wart niemal 1 800 000 000 dolarów. W Waszyngtonie właśnie wokół tej sprawy wybucha kolejny polityczny spór, a demokraci już zapowiadają, że chcą ją dokładnie prześwietlić. Chodzi o fundusz, który jest właśnie wynikiem tej ugody, a ta ugoda to skutek pozwu Donalda Trumpa przeciwko IRS, czyli amerykańskiemu urzędowi skarbowemu. Trump twierdził, że urząd nie zapobiegł ujawnieniu jego poufnych zeznań podatkowych i domagał się odszkodowania w wysokości 10 miliardów dolarów. Ostatecznie sprawa zakończyła się właśnie tą ugodą, a jej elementem stał się właśnie fundusz wypłat dla osób, które twierdzą, że padły ofiarą politycznie motywowanych działań wymiaru sprawiedliwości. Największe pytanie dotyczy teraz tego, kto miałby otrzymywać pieniądze. Krytycy obawiają się, że znaczące wypłaty mogą trafiać do politycznych sojuszników Donalda Trumpa, między innymi do osób oskarżonych po wydarzeniach z 6 stycznia i szturmie na Kapitol. Temat wybrzmiał już podczas przesłuchania pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Todda Blanche'a w Kongresie. Demokratyczny senator Chris Coons zapytał go. Czy kiedykolwiek zdarzyło się wcześniej, żeby urzędujący prezydent pozwał własny rząd na 10 miliardów dolarów, a następnie sam pokierował ugodą w tej sprawie utworzeniem funduszu wypłat? Nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale jest wiele rzeczy, w których prezydent Trump jest pierwszy. Żaden prezydent nie został też oskarżony raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem czy osiem razy. Zgadza się, żaden prezydent nie został oskarżony. Czy zobowiąże się pan, że żadne pieniądze z tego funduszu nie trafią do darczyńców kampanii Donalda Trumpa? Nie zobowiązuję się do niczego poza tym, co zostało zapisane w samej ugodzie, odparł pełniący obowiązki prokuratora generalnego. Dodatkowe kontrowersje budzi sposób działania samego funduszu. Dokumenty przewidują, że o przyznawaniu pieniędzy ma decydować 5-osobowy panel, powoływany głównie przez prokuratora generalnego. Donald Trump miałby mieć możliwość odrzucania kandydatów do tego gremium, a informacje dotyczące samych wypłat mają pozostawać poufne. Na razie demokraci nie mają narzędzi, by rozpocząć formalne dochodzenie, ale już zapowiadają, że jeśli po wyborach odzyskają większość w Izbie Reprezentantów, chcą sprawdzić mechanizm działania funduszu i prześledzić, gdzie ostatecznie trafiają pieniądze. No i wygląda na to, że pytania wokół tego funduszu dopiero się zaczynają, bo spór nie dotyczy już tylko samych pieniędzy, ale też tego właściwie, kto będzie decydował, komu się one należą. Za chwilę w Radiu RMF24 kolejne szczegóły tej sprawy.

W Radiu RMF24 kontynuujemy wątek dotyczący funduszu wartego niemal 1 800 000 000 dolarów, utworzonego po ugodzie kończącej pozew Donalda Trumpa przeciwko amerykańskiemu urzędowi skarbowemu. Wokół tego, kto może dostać pieniądze, pojawiają się teraz kolejne pytania i właśnie one zaczynają wywoływać polityczne emocje w Waszyngtonie. Według tego, co napisał New York Times, problemem nie są już tylko same pieniądze, ale również to, jak szeroko można interpretować zasady przyznawania środków. Bo nie mówimy o odszkodowaniach przyznawanych po wyroku sądu czy po jednoznacznie rozstrzygniętych sprawach. Mowa o osobach, które twierdzą, że stały się celem politycznie motywowanych działań wymiaru sprawiedliwości. I właśnie tutaj pojawia się pytanie, które coraz częściej pada w Kongresie. Kto będzie decydował, że ktoś rzeczywiście został potraktowany niesprawiedliwie? Bo jeśli kryteria są szerokie, to krytycy obawiają się, że równie szeroka może być lista osób ubiegających się o pieniądze. New York Times pisze też, że część ekspertów od etyki publicznej zwraca uwagę na wyjątkowy charakter całej sytuacji. Chodzi o możliwość, że beneficjentami mogłyby zostać osoby politycznie związane ze środowiskiem Donalda Trumpa. Dlatego temat przestaje już być tylko sporem o jedną ugodę czy jeden fundusz. W Waszyngtonie zaczyna się dyskusja o tym, kto decyduje o politycznej krzywdzie i kto może otrzymać za nią finansową rekompensatę. To jest program Taka Ameryka w Radiu RMF24. To program z Waszyngtonu, a w Stanach mamy Memorial Weekend, jutro dzień wolny, Memorial Day. I po krótkiej przerwie historia z amerykańskiego wybrzeża i o tym, jak ceny paliw potrafią zatrzymać nawet tych, którzy żyją z morza. Good.

Mówiłam wam już dzisiaj w programie Taka Ameryka, że jutro tutaj w Stanach Memorial Day, dzień, który upamiętnia tych, którzy zginęli w wojnach i konfliktach zbrojnych z udziałem USA. Ale to też przedłużony weekend, początek sezonu letniego, pełne restauracje, grille, wyjazdy za miasto. I za to miasto wyjedziemy. Chociaż, dobrze, to teraz taka hipotetyczna sytuacja. Załóżmy, że prowadzicie biznes, w którym zarabiacie tylko wtedy, gdy codziennie możecie wyjechać, nie za miasto, do pracy. Ale nagle koszt samego dojazdu rośnie tak bardzo, że zaczynacie zastanawiać się, czy opłaca się w ogóle ruszać z miejsca. I z takim problemem mierzą się teraz rybacy w Stanach Zjednoczonych. W stanie Maine, na północno-wschodnim wybrzeżu Stanów, kapitan Chris Welch łowi homary od lat. Tej wiosny jego łódź coraz częściej jednak zostaje przy nabrzeżu. Powód jest prosty. Gwałtownie rosną ceny oleju napędowego. Zamiast wypływać, by sprawdzać i ponownie zastawiać pułapki co 4 lub 5 dni, teraz robi to co tydzień, czasem nawet co 10 dni. Naprawdę musimy bardzo uważnie patrzeć na to, czy nasza działalność przynosi zysk. Na naszą rentowność wpływa koszt wszystkiego, czego potrzebujemy do pracy, paliwa, przynęty, pułapek, a także wszystkich napraw mechanicznych naszych łodzi. To wszystko na końcu dnia ogranicza nasze zarobki. Wypływamy i łowimy tyle homarów, ile się da, bo celem jest po prostu zarobić pieniądze. Ale są też takie dni, kiedy wracasz i okazuje się, że nie osiągnąłeś żadnego zysku. Według danych monitorujących ceny paliw, średnia cena galona diesla w USA przekroczyła 5,5 dolara. Rok temu było to niewiele ponad 3,5 dolara. Dla rybaków to nie jest niewielka podwyżka przy dystrybutorze. W przypadku dużych łodzi mówimy o tysiącach, a czasem dziesiątkach tysięcy galonów potrzebnych do jednego tankowania. I problem nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych. Według doniesień z różnych części świata mniej łodzi wypływa także m.in. z portów w Azji. Rosnące koszty paliwa zaczynają wpływać na cały łańcuch dostaw żywności. A mniej wypraw oznacza mniej połowów, a to może ostatecznie przełożyć się także na ceny, które konsumenci zobaczą później na sklepowych półkach i w restauracjach. A za moment w Radiu RMF 24 o amerykańskim dyplomacie, którego misja w Polsce wywróciła dotychczasowe życie do góry nogami.

0: Ta historia jest trochę jak z filmu albo bajki na dobranoc i dlatego z chęcią wam ją teraz przytoczę w programie Taka Ameryka w Radiu RMF 24. J.P. Schulte przyjechał do Polski na początku lat 90. jako amerykański dyplomata. Trafił do Polski, która właśnie przechodziła ogromne zmiany. Miał tu rzecz jasna określoną misję i zawodowy plan, ale Polska stała się dla niego czymś znacznie więcej niż kolejnym miejscem na dyplomatycznej mapie. Gdzie nauczyłeś się polskiego?
1: Trochę się uczyłem w Departamencie Stanu. To ja miałem takie szczęście, że dostałem placówkę, pierwszą placówkę do Warszawy. Ale niestety nie miałem dużo czasu, żeby się uczyć, bo to było pilna sprawa. Ja miałem jechać do Haiti. I nagle mówili, że w ostatnim momencie czy będziesz mógł się uczyć polskiego za 5 tygodni, bo potrzebny nam ktoś w Warszawie.
0: To poczekaj, to dali ci 5 tygodni, żebyś się przygotował językowo do Warszawy.
1: Kurs, bo nie było czasu, bo już kurs zaczęło już miesiąc wcześniej, to 5 tygodni, taki krótki kurs, żeby się uczyć, jak iść na zakupy i kupić jakiś chleb, czy coś takiego. I mówiłem, oczywiście nie ma sprawy, bo bardzo, no to kłamałem, bo to jest niemożliwe.
0: Oczywiście.
1: Ale miałem bardzo dobrego nauczyciela, Witek Litwiński, i jakieś podstawy mi dał, jak pojechałem do Polski.
0: To jest rok 92, ty dostajesz decyzję, JP, jedziesz do Warszawy, masz 5 tygodni, żeby się nauczyć.
1: No.
0: I co?
1: Tam na miejscu to było mi trudno zacząć pracy. Mhm. To więc ja konsularnie tam pracowałem, bo okazuje się, że mieli wtedy takie pierwsze loterie wizowe na stały pobyt w Stanach Zjednoczonych. Polacy ponad 60% wolnych miejsc zajmowali, bo wygrali w loterii. Było nagle 20 tysięcy osób z Polski, które mieli prawo wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. I to jest wielki numer. Pracowałem konsularnie.
0: Czyli zajmowałeś się wizami?
1: Wizami, tak. Najpierw właśnie byłem w sekcji obsługi dla Amerykanów. Tam po angielsku można było pracować. No, wydanie paszportów.
0: Uczyłeś się dalej polskiego, tak?
1: I dalej się uczyłem. I przez nauczycielkę w ambasadzie i też przez to, że kolega, który miała polską koleżankę, no zdecydował, że ich koleżanka musi poznać jakiegoś Amerykanina.
0: To była Liliana?
1: To była Liliana.
0: Twoja żona?
1: Na szczęście mnie wybrali, prawda? To właśnie ten chłopczyk Amerykanin chciał zaprosić kogoś innego, ale jego narzeczona mówi, nie, to niech będzie JP. I tak się udało.
0: A opowiesz, gdzie poszliście na pierwszą randkę, pamiętasz?
1: No to nigdy nie zapomnę oczywiście. No, najpierw byliśmy na obiad na plac Trzech Krzyży. Mm-hmm. Była restauracja pod Gryfami. A to jest ta słynny budynek tam. Dopiero jeszcze raz byłem i patrzyłem na to. Robiłem zdjęcie, gdzieś poznaliśmy. I no to rozmawialiśmy tam razem z nimi. I potem
0: czyli to była randka w cztery
1: randka
0: osoby, tak?
1: W cztery
0: tak?
1: osoby, tak. I to ja poznałem, to jest nasza koleżanka i to jest JP. No i to, to fajnie. To było trochę sztywne, to był pierwszy raz i tak dalej. Uśmiech na twarz i tak dalej. Było miło, ale potem chcieliśmy iść do dyskoteka, żeby balować, prawda? No właśnie ta druga para poszli tańczyć, a my w ciemności tam gdzieś w rogu byliśmy przy stole i rozmawialiśmy. 2 godziny rozmawialiśmy i to już koniec było. No.
0: Całej rozmowy z J.P. Schulte, byłym amerykańskim dyplomatą, który przez lata pracował m.in. w Warszawie, Kijowie, Amsterdamie i Bangkoku, można posłuchać w moim podcaście Ameryka i ja. Do odsłuchania na dowolnej platformie. Naprawdę polecam tę rozmowę. Lidia Krawczuk, dziękuję za dziś. Słyszymy się w kolejną niedzielę, zaraz po faktach w południe. A teraz, już za moment, zapraszam Was na Fakty RMF FM w Radiu RMF 24. Pozdrowienia z Waszyngtonu i do usłyszenia.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków, jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Mężczyzny w pożarze domu w podkarpackim Dobryninie. Problemy z wodą pitną w wielkopolskich gminach. W faktach także zajrzymy na krakowski festiwal naukowy. Uwaga kierowcy na S3 na Dolnym Śląsku. Samochód uderzył w barierę na węźle Jawor Wschód. Droga jest tam nieprzejezdna. Objazd przez węzeł Jawor Południe. Kłopoty także na trasie Kraków-Zakopane. W Gaju doszło do kolizji. Służby są już na miejscu. Korki tworzą się na trasach prowadzących w Beskidy. To znak, że turyści korzystają z dobrej pogody i właśnie w górach spędzają niedzielę. Aktualne informacje dla kierowców zebrał reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie są drogowe utrudnienia?
1: Na drodze numer 941 zatory tworzą się między Ustroniem i Wisłą oraz przy samym wjeździe do Wisły. Z kolei między Wisłą i Szczyrkiem, to już droga numer 942, zator jest w rejonie Przełęczy Salmopolskiej.
0: A jakie warunki panują na szlakach turystycznych?
1: Warunki do wędrowania w Beskidach są dobre i bardzo dobre, choć, jak powiedział mi jeden z ratowników GoPru, wysoko w górach może być wietrznie. Słoneczna pogoda w Beskidach, według prognoz, ma się utrzymać co najmniej do wtorku. W rejonie Babiej Góry, po zimowej przerwie, otwarto prowadzącą na szczyt Perć Akademików. To najtrudniejszy w Beskidach szlak z drabinkami i łańcuchami. Co ważne, to szlak jednokierunkowy, można nim tylko podchodzić. Ratownicy ostrzegają także o ciągle zalegających tam płatach zmrożonego śniegu i lodu.
0: 67-letni mężczyzna zginął w pożarze drewnianego domu w Dobryninie na Podkarpaciu, informuje rzecznik straży, starszy brygadier Marcin Betleja.
2: W momencie, gdy na miejsce dojechali ratownicy, ogniem objęty był cały drewniany dom. Po przygaszeniu pożaru w pogorzelisku znaleziono ciało mężczyzny.
0: Przyczyny tragedii badają biegli z zakresu pożarnictwa i policja pod nadzorem prokuratora. Sanepid ostrzegł mieszkańców 4 miejscowości w powiecie gnieźnieńskim w Wielkopolsce. W wodociągu wiejskim Karniszewo wykryto bakterie grupy coli, nanosi reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Do czasu poprawy jakości wody mieszkańcy muszą przygotowywać się przed spożyciem oraz wykorzystaniem do przygotowania na przykład posiłków czy higieny dzieci. Komunikat wydany przez Sanepid dotyczy miejscowości Biskupice, Bożątew, Sokolniki i Karniszewo w powiecie gnieźnieńskim. Trwa dezynfekcja sieci wodociągowej, ograniczenia mają obowiązywać do czasu ponownego pobrania próbek i stwierdzenia braku obecności bakterii.
4: Sekrety nauki w faktach RMF FM.
0: Za pół godziny w Krakowie rozpoczną się wykłady i rozmowy ostatniego dnia tegorocznej edycji Copernicus Festival. Profesor Justyna Olko opowie o zanikaniu różnorodności języków porównywalnym do kurczącej się bioróżnorodności.
5: Na jakimś poziomie przynajmniej te procesy zaniku można porównać. Ich skutki również są powiązane, to znaczy jeśli zmienia się lokalny ekosystem, zmieniają się zasoby, zmienia się liczba dostępnych gatunków, to wpływa na jakość życia lokalnej ludności. I z kolei jeśli umierają ich języki, gdzie ta wiedza pozwalająca nazwać, opisać i też zarządzać tą bioróżnorodnością, to znaczy zachować odpowiednie strategie względem chociażby polowań czy uprawy roślin, jeśli ta wiedza zanika, to może mieć to też negatywne skutki dla lokalnych ekosystemów.
0: Wydarzenia krakowskiego festiwalu można śledzić na bieżąco albo z odtworzenia na YouTubie. Zachęcamy. W parku Agricola w stolicy można dziś adoptować warszawiaka. A tak naprawdę chodzi o zaopiekowanie się stołecznym czworonogiem. Warszawskie schronisko na Paluchu wyjątkowo przeniosło się do centrum miasta.
6: Jest obecnych ponad 100 psiaków, które czekają na nowe domy. Można zapoznać się z takimi psiakami, bo może to być taki pierwszy kontakt. Natomiast oczywiście proces adopcyjny jest troszeczkę dłuższy, ale fajnie też spotkać te psy w takich warunkach miejskich, a nie tylko w boksach w schronisku.
7: Jest to kefir. Ma 6 lat, z nami jest od lutego. Straszna przytulanka.
8: Przytulanka i te sporych rozmiarów, prawda?
7: Przytulanka sporych rozmiarów, tak. Jest to ewidentnie pies w typie labradora, więc jest dość puchaty.
0: Sapał, 6-letni kefir, a mówili wolontariusze schroniska na Paluchu. Jak informuje warszawski reporter RMF FM Igor Skrzypek, jeszcze przez godzinę można się zapoznawać z czworonogami szukającymi nowego domu. Bogdan Zalewski, bardzo dziękuję za uwagę. Kolejne fakty o 15 przedstawi Mateusz Bożek, a w Radiu RMF 24 już za chwilę usłyszycie o aktualnej sytuacji i prognozach na rynku pracy. Gościem Jakuba Ślimińskiego będzie Oskar Sobolewski, ekspert HRK Payroll Consulting. Wejdźcie na stronę rmf24.pl i kliknijcie ikonę playera. Warto.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Na rynek pracy wróciła harmonia. Płace rosną, ale koszty w ryzach, podaje portal money.pl. O sytuacji na rynku pracy już za chwilę porozmawiamy z ekspertem.

ekspertem emerytalnym Oskarem Sobolewskim. Dzisiaj mamy dla Was także nowy odcinek podcastu Co u nich słychać? Tym razem spotkałem się z Anią Starmach. Tu radio RMF24. Z nami jesteście na bieżąco. Zaczynamy. Bądźcie blisko.

0: Radiu RMF 24 sprawdzamy, co dzieje się na polskim rynku pracy. Na rynek pracy wróciła harmonia. Płace rosną, ale koszty w ryzach, podaje portal money.pl. I ten portal stawia również pytanie. Zatrudnienie w Polsce jednocześnie rośnie i spada? Tymczasem Business Insider stwierdza tak. Oferty pracy w górę drugi miesiąc z rzędu. Wzrost widoczny we wszystkich województwach. Z kolei, jak wynika z raportu Barometr Rynku Pracy 2026, przygotowanego przez GE Group Holding, połowa Polaków nadal czuje się pewnie w swoim miejscu zatrudnienia, mimo to co trzeci badany obawia się utraty pracy. O rynku pracy w naszym kraju porozmawiam z moim gościem, którym jest pan Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting. Dzień dobry, panie Oskarze.
1: Dzień dobry.
0: Spróbujmy tę wiedzę i komunikaty niejako usystematyzować. Jaka jest obecnie sytuacja na polskim rynku pracy?
1: Faktycznie widzimy i obserwujemy, że nastąpiła pewnego rodzaju stabilizacja na rynku pracy. Ostatnie lata, patrząc, myślę, że od początku pandemii to może być taka pewnego rodzaju cezura. Nie było takiego spokoju. Później przyszły czasy, kiedy była wysoka inflacja, co wiązało się też z tymi podwyżkami wynagrodzeń, bo też jeżeli sobie obserwujemy ostatnie lata, to te wynagrodzenia rosły bardzo szybko. Wielu pracodawców, chcąc trochę poprawić sytuację pracowników w związku z tym, że ceny rosły, decydowało się na różnego rodzaju podwyżki, w tym tak zwane podwyżki inflacyjne, które w wielu miejscach były częste, a w momencie, kiedy była wysoka inflacja, no to też te podwyżki rosły i te wynagrodzenia rosły nam bardzo szybko. A patrząc na dane dotyczące pierwszego kwartału, czyli to, co GUS opublikował w ostatnim czasie, to przeciętne wynagrodzenie wzrosło o niespełna 7%, jeżeli sobie porównujemy rok do roku. No i jest to niewątpliwie najsłabszy wynik od 5, a nawet od 8 lat, jeżeli pominiemy sobie niektóre kwartały, kiedy była pandemia COVID-19, co oznacza, że no widzimy pewnego rodzaju uspokojenie, stabilizację, już nie ma tego takiej pogoni za podwyżką wynagrodzeń, która wiązała się właśnie z tym trudniejszym czasem. A za chwilę będziemy prowadzili dyskusję dotyczącą płacy minimalnej w roku 2027. Przypomnę, że czerwiec to jest ten moment, kiedy zobaczymy i dowiemy się, o ile ta płaca minimalna przynajmniej wzrośnie, bo też do 15 czerwca Rada Ministrów będzie musiała taką propozycję przedstawić.
0: Zatrzymajmy się przy temacie bezrobocia. W których częściach Polski to bezrobocie jest najmniejsze i analogicznie, gdzie ta sytuacja jest najtrudniejsza?
1: Jeżeli sobie spojrzymy na bezrobocie w tym ujęciu całego kraju, to ta sytuacja gdzieś od kilku miesięcy jest ustabilizowana. Warto też przypomnieć, że trochę inaczej jest liczone od roku bezrobocie w związku ze zmianą przepisów, dlatego też tutaj obserwowaliśmy pewien wzrost. Natomiast schodząc już na powiaty, czyli z perspektywy powiatów, to tutaj ta sytuacja już nie jest tak korzystna. Czy to jak zwykle klasycznie większe miasta mają niższe bezrobocie, powiaty mają, te mniejsze regiony, mniejsze miejscowości mają ten wskaźnik bezrobocia na wyższym poziomie. Ale też pamiętajmy, że ta zima tegoroczna była dość intensywna, dość uniemożliwiająca prowadzenie prac, które tak naprawdę w takich lżejszych zimach mogły być prowadzone. Także też widzimy w ostatnich dwóch, trzech miesiącach, że ta sytuacja powoli wraca do normy i też tych ofert jest już coraz więcej. No lato widzimy już tak naprawdę za oknem, także ta sytuacja się poprawia.
0: A czy jesteśmy w stanie stwierdzić, które sektory rynku pracy w naszym kraju doświadczają wzrostu, a które notują także i te wyraźne spadki?
1: No tutaj niewątpliwie już wszelkiego rodzaju inwestycje będą się rozwijały. Też widzimy, że to, co było zamrożone, czyli budownictwo w czasie zimy, różnego rodzaju nowe inwestycje, to się poprawia. No i też obserwujemy informacje z ostatnich tygodni tak naprawdę, czyli kwestia zbrojeń, czyli kwestia tych firm, które będą korzystały z tych zamówień związanych z programem SAFE, też obserwujemy, że to jest ten sektor, który niewątpliwie będzie zatrudniał. I też już kilka dni po podpisaniu tych umów na początku miesiąca widzieliśmy, że kolejni pracodawcy w tym sektorze będą poszukiwali pracowników, no bo też tych zadań w tym zakresie, w tym obszarze będzie coraz więcej. Myślę, że też kolejne tygodnie nam to tak naprawdę będą odkrywały coraz bardziej, ile tych osób tak naprawdę będzie potrzebnych do pracy w tym sektorze.
0: No właśnie, panie Oskarze, gdybyśmy mogli ten temat niejako rozwinąć w radiu RMF24, jak na polski rynek pracy wpływa konflikt na Bliskim Wschodzie?
1: No tutaj trzeba spojrzeć na to tak naprawdę z kilku perspektyw. Jedna z tych, o której przed chwilą wspomniałem, czyli to, że będziemy się zbroili coraz bardziej, że tutaj tych potrzeb będzie coraz więcej i polskie firmy będą potrzebowały większej liczby pracowników. Z drugiej strony oczywiście cały czas Polska jest tym rynkiem, który korzysta z osób, które pracują, które przyjeżdżają do nas z zagranicy. Tutaj tą dominującą grupą są oczywiście osoby z Ukrainy i to od wielu lat już one przeważają, jeżeli chodzi o liczbę, o udział cudzoziemców, jeżeli chodzi o polski rynek pracy. Tutaj z perspektywy tych osób, które pracują oczywiście legalnie, które odprowadzają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tutaj tą dominującą grupą są osoby z Ukrainy, ale też obserwujemy już, że przyjeżdża coraz więcej osób z innych, już nawet nie krajów europejskich, ale też z innych kontynentów i u nas pracuje, no bo też ten rynek coraz bardziej potrzebuje tych pracowników, a pamiętajmy, że tych osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym z każdym rokiem, z każdą dekadą będzie się w Polsce zmniejszał udział tych osób, natomiast osób w wieku poprodukcyjnym będzie nam przybywało, czyli tutaj tych opuszczających rynek pracy będzie coraz więcej. I też sobie, jeżeli porównamy na przykład rok 2010 do roku 2025 i spojrzymy na udział osób w wieku poprodukcyjnym, jeżeli chodzi o ludność Polski, to w roku 2025 ponad 24% to były osoby w wieku poprodukcyjnym, czyli 60-65+, natomiast 15 lat wcześniej to było niespełna 17%. I widzimy, że tutaj ten udział osób w wieku poprodukcyjnym cały czas będzie nam się zwiększał. No a trzeci aspekt, który warto tutaj jeszcze wspomnieć, wracając do pana pytania, no to oczywiście, jeżeli ten konflikt zostanie zakończony, to kolejny wątek, kolejny aspekt, który będzie istotny, no to odbudowa Ukrainy i tutaj też szanse dla Polski, dla polskiej gospodarki, no i też tego głównego kanału dotyczącego transportu wszelkich niezbędnych elementów, czy to do odbudowy, czy teraz, tak jak widzimy, Podkarpacie i ten transport sprzętu wojskowego, no to tutaj też jest ten udział Polski istotny, także pod tym kątem myślę, że z różnych aspektów należy na to patrzeć.
0: Panie Oskarze, to na koniec jeszcze, gdybyśmy mogli pokusić się o takie podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania w Radiu RMF24 i te prognozy dla polskiego rynku pracy na najbliższe miesiące, jak one się rysują? Dosłownie kilkoma zdaniami.
1: Myślę, że tutaj pewnego rodzaju stabilizacja i to, co oglądaliśmy, to, co obserwowaliśmy przez ostatnie lata, już nie będzie tak to wyglądało, czy nie będziemy mieli tych wysokich wzrostów wynagrodzeń związanych z wysoką inflacją, bo też przypomnijmy, mówiliśmy o wzroście wynagrodzeń, ale jeżeli chodzi o inflację, to w ostatnich odczytach to jest nieco ponad 3%, czyli też widzimy, że ta sytuacja się poprawia, no i zakładając, że nic jakiegoś nadzwyczajnego, niespodziewanego się nie wydarzy, no to powinniśmy mieć taką pewnego rodzaju stabilizację i trochę uspokojenie sytuacji na rynku pracy, zarówno z perspektywy pracodawców, jak i sytuacja pracowników powinna być też spokojniejsza. No ale oczywiście trzeba pamiętać, że wszelkie zmiany mogą też spowodować kolejne jakieś niepokoje, które mogłyby się pojawić, ale miejmy nadzieję, że ta sytuacja mimo wszystko będzie coraz spokojniejsza.
0: Ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting, pan Oskar Sobolewski był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.

0: Niedzielne popołudnie z radiem RMF24 i nasza weekendowa niespodzianka w postaci nowego odcinka podcastu Co u nich słychać. Tym razem spotkałem się z byłą jurorką programu MasterChef Anią Starmach. O tym, dlaczego naszej bohaterki nie ma już w tym telewizyjnym formacie, jeszcze zdążymy porozmawiać. Ale na razie zatrzymajmy się przy sprawach najnowszych. I poszukajmy odpowiedzi na tytułowe pytanie, czyli co słychać u Ani Starmach?
1: Ja mam wrażenie, że u mnie cały czas się dużo dzieje. Na pewno trochę mniej niż kiedyś, ale to jest właśnie ten świadomy wybór. Możemy Państwu zdradzić, że po prostu ty pisałeś do mnie sporo maili, tylko że strasznie mi się było trudno na tym kopiec tutaj wybrać, ale to wynikało bardziej z tego, że jestem aktywną mamą i dzieci zawsze będą miały ten priorytet, a teraz jest koniec roku i po prostu milion jakichś rzeczy, plus alergie i choroby. Ale to, czego ostatnio jest u mnie więcej, to jest więcej gotowania. Wczoraj właśnie miałam super warsztaty w Warszawie i cieszę się, że mam czas, mam przestrzeń na to, żeby przekazywać dalej swoją wiedzę i żeby rozmawiać z ludźmi o gotowaniu, przygotowaniu, żeby z nimi być, żeby przekazywać swoją wiedzę, więc tutaj jakby to najbardziej. Natomiast wracając z Warszawy, wczoraj byłam w księgarni, ja sobie zawsze przeglądam półkę z książkami kucharskimi, wiadomo, bo kocham. No i tak sobie zdałam sprawę, że już moich książek nie ma w księgarni, bo minął spory czas, odkąd ostatnio się ukazała, więc tak właśnie widzisz, złapałeś mnie na tym, że wczoraj sobie pomyślałam, no Aniu, dobra, już dłużej czekać nie można, trzeba się za to zabrać. Także myślę, że następnych kilka miesięcy to będzie praca nad jakąś książką, ale rozmawiamy też w maju, więc przed nami są wakacje. U mnie wakacje to jest najlepszy czas w roku, kiedy rzeczywiście ja pozwalam swojej głowie odpoczywać, swojej rodzinie odpoczywać. Zawsze spędzam ten czas w Polsce. W tym roku dzielę go między moją wieś, mam domek na wsi, między Mazury i Polskie Morze, czyli całkowicie pozostaję w Polsce. Już się nie mogę doczekać. Absolutnie nie mogę.
0: Aniu, czy w tobie jest dalej pasja do poszukiwania nowych smaków? Cały czas penetrujesz być może różne rynki, myślę także o różnych krajach w poszukiwaniu tego czegoś?
1: Tak, oczywiście, natomiast nawet ostatnio miałam taką rozmowę, że ja nie lubię tych social mediów, dlatego że...
0: I pół miliona obserwujących, tak?
1: Więcej. dlatego że pamiętam dawniej ten głód, związany z chęcią wyjazdu, nie wiem, do Azji, do Ameryki, żeby spróbować tych dań, żeby zobaczyć te dania, żeby pójść do tych miejsc, żeby odkryć, żeby doświadczać. A teraz siedzisz sobie w domu, na fotelu i możesz być gdziekolwiek na świecie i ten głód jest częściowo zaspokajany. Częściowo też jak się gdzieś jedzie, to już nie ma tej chęci poszukiwania, tylko jest chęć u mnie, ale też obserwuję u innych ludzi, odwiedzenia tego, co zobaczyłem, że ludzie przestali być odkrywcami, a tylko zaczęli być coraz bardziej naśladowcami, tak? Smaków, czy tych doświadczeń kulinarnych. No nie lubię tego, nie lubię, dlatego zdarzają mi się takie wyjazdy, kiedy ja się do nich w ogóle kulinarnie nie przygotowuję, czyli jak byłam pierwszy raz w Kopenhadze, to z całą świadomością właśnie nie zrobiłam sobie researchu, nie oglądałam tych rolek i tych twórców, którzy tam gotują, jedzą, bo chciałam doświadczyć takiego miasta tak po staremu, no ja nie mówię, że z mapą papierową, ale tak, żebym po prostu odwiedziła miejsca, które mi się podobają, które mi się wydają, a nie takie, gdzie influencerzy mówią, że trzeba być, bo nie zawsze te są najlepszymi miejscami.
0: Ania Starmach w podcaście Co u nich słychać? Po godzinie 15 wrócimy do tej rozmowy, aby zastanowić się nad powodami, dla których nasza bohaterka na pewien czas zniknęła z telewizyjnych ekranów. Bądźcie blisko!

0: W Radiu RMF24 przenieśmy się teraz do świata filmowej scenografii. Jej odpowiednie przygotowanie to również wielka sztuka. Opowiedziała o niej profesor Monika Waniura-Kurosat, autorka publikacji Film, Scenografia, Dekoracja Wnętrz, Kostiumy. Profesor odpowiadała za dekorację wnętrz do drugiego sezonu serialu Stulecie Winnych. Z artystką rozmawiał nasz dziennikarz Bogdan Zalewski.
1: Jeżeli pani profesor otrzymuje zaproszenie do tego, żeby być scenografem jakiegoś przedsięwzięcia, czy filmowego, czy teatralnego, to co pierwsze pani robi? Przygotowuje pani sobie przybornik?
2: Pierwsze to przede wszystkim kieruję słowa wdzięczności, bo dostać propozycję współpracy przy teatrze telewizji, czy przy filmie, czy serialu, czy dokumencie fabularyzowanym, to jest fantastyczna forma twórczości. To jest zawsze wyzwanie, ale i też poczucie, że tutaj trzeba też odrobić pewną lekcję. I pierwsze co, to czytam scenariusz. W tej wersji, w której go otrzymuję, zazwyczaj nie ostatecznej, odbywają się rozmowy z reżyserem, oczywiście potem są etapy dokumentacyjne i powstają projekty, wizualizacje, szkice, notatki, wszystko to, co trzeba mieć, zanim się przystąpi do pracy.
1: Właśnie te etapy dokumentacyjne są niezwykle żmudne, prawda? Tutaj w tej wizualizacji pani pracy możemy podziwiać przeróżne elementy i te fotograficzne właśnie i te takie, powiedzmy, biurokratyczne, bo to są takie tabelki, różne kalendarzówki, prawda, jakieś szkicowniki. Pani jest bez przerwy w pracy właściwie.
2: Tak jest, ale tutaj jesteśmy, i tej formy chyba będę używała, ponieważ film to jest zawsze współpraca, to jest wspólne nasze dzieło.
1: Dzieło zbiorowe.
2: Dzieło zbiorowe i współpracuję zazwyczaj z fantastycznymi ludźmi, albo jestem częścią, bo nie zawsze jestem scenografem, bardzo lubię funkcję dekoratora wnętrz w filmie. To jest ogromna też przyjemność współpracować z scenografem, który mi proponuje współpracę. I rzeczywiście dokumentacje, najpierw nasze scenograficzne, czyli poszukiwanie obiektów, a później techniczne, wspólne z reżyserem, operatorem, szefami pionów, mistrzem oświetlenia, dźwięku, produkcją. Jeżeli są takie potrzeby, kaskaderami, specjalistami od FX-u, to jest spora grupa, która podróżuje po obiektach, po poszczególnych lokacjach i je akceptuje bądź odrzuca.
1: FX to jest efekty specjalne, prawda?
2: Tak jest.
1: A różne piony, pani tutaj zwróciła uwagę na to, że są te różne piony. Pani wszystkich stawia do pionu?
2: To jest taka nazwa, możemy też to nazwać departamentami, to jest też bardzo elegancka nazwa, ale oczywiście jest zawsze najważniejszy w pionie szef, który musi ten pion utrzymać w jakichś ryzach, ale też mobilizować, a my z nimi chcemy współpracować i ze sobą nawzajem i pomiędzy pionami, to jest warunek sine qua non udanej realizacji. Ja jako dekorator z przyjemnością współpracuję zarówno ze scenografem, który dźwiga ciężar całości, jak i na przykład z pionem kostiumu. Z charakteryzacją. My się czasami wymieniamy. Ja do dekoracji wnętrz, przygotowując duże mieszkanie, również potrzebuję w przedpokoju pięknych płaszczy, czasami apaszek, czasami jakiegoś wieszaka z sukienkami. Są różne sceny. I pomagamy sobie nawzajem, a my dostarczamy na przykład panią z charakteryzacji kostiumów. Piękne kwiaty mój rekwizytor przywozi i wtedy mamy bukiety ślubne, kotyliony, wianki, wszystko co trzeba, nie tylko do dekoracji przestrzeni, ale też dla aktorów.
0: Mówiła profesor Monika Waniura-Kurosat. A jak wyglądała praca przy Stuleciu Winnych? Wrócimy do tej rozmowy w Radiu RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Brak ropy, masowe wyłączenia prądu. Sytuacja na Kubie jest dramatyczna. Czy Donald Trump szuka militarnego sukcesu i rozważa interwencję wojskową na wyspie?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliżamy się do godziny 15. Czas na fakty RMF FM. Mateusz Bożek.
1: Jestem, dzień dobry, zapraszam. Kierowcy, ostrzegamy Was przed utrudnieniami na małopolskim odcinku A4. Problemy także na Krajowej Dziesiątce, niedaleko Torunia. W przyszłym tygodniu niewykluczony dalszy spadek cen paliw. Posłuchajcie relacji naszego reportera. Na koniec sport. W piłkarskiej pierwszej lidze ciąg dalszy walki o awans do Ekstraklasy. Trzy samochody zderzyły się na małopolskim odcinku A4 między węzłami Krakowa.

0: Analitycy nie wykluczają, że kolejne dni utrzymają trend spadkowy.
1: Notowania ropy spadają. Inwestorzy znowu wierzą w to, że uda się zakończyć konflikt pomiędzy Iranem i USA i odblokować cieśninę Ormuz.
0: Mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl. Niewykluczone, że przełom rzeczywiście nadchodzi. Głosy z obu stron konfliktu na Bliskim Wschodzie, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i Iranu, przyznają, że projekt porozumienia jest na stole. Według doniesień irańskiej agencji Tasnim, dokument zakłada, że ruch tankowców w cieśninie Ormuz wróciłby do normy w ciągu miesiąca. Takie porozumienie mogłoby gwałtownie obniżyć ceny paliw.
2: Rosja znów użyła pocisku Oriesznik przeciwko Ukrainie, bo boryka się z impasem w wojnie. Tak, kolejny rosyjski atak z użyciem pocisku hipersonicznego, komentuje prezydent Francji Emmanuel Macron. Z kolei szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas określiła ten czyn jako lekkomyślne balansowanie na krawędzi konfliktu nuklearnego. Zapowiedziała, że Unia Europejska poszuka sposobów na zwiększenie presji na państwo Władimira Putina. Niemal przez całą minioną noc Rosja atakowała Kijów i obwód kijowski. Użyła co najmniej 600 dronów i 90 rakiet, w tym wspomnianego Oriesznika. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 53 odniosły obrażenia. Lekarze odnotowują coraz więcej przypadków ukąszeń przez kleszcze. Na ten problem zwracają uwagę uczestnicy kończącego się dzisiaj w Krakowie Kongresu Medycyny Rodzinnej. Rosnąca liczba pacjentów to efekt tego, że jest coraz cieplej. Jak się zabezpieczyć?
3: Przede wszystkim stosujmy repelenty, czyli substancje, które nakładamy bezpośrednio na skórę i które mają za zadanie uchronić nas przed ukąszeniem kleszczy czy komarów. Jeżeli wybieramy się w tereny bardzo mocno zalesione, ale też trawiaste, to nie są tylko i wyłącznie lasy. Pamiętajmy też o stosowaniu odpowiedniej odzieży, czyli to może być odzież z dłuższym rękawem.
4: Kleszcze są też w mieście.
3: Zdecydowanie tak. Na placach zabaw też są kleszcze.
2: Opisuje dr Małgorzata Warszawska-Socha. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polecamy wam portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam mamy cenne informacje dla spędzających wiosną czas na świeżym powietrzu.
5: Sport w faktach RMF FM.
2: Zdecydowane zwycięstwo Industrii Kielce w pierwszym meczu finałowym Superligi Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie wygrali na wyjeździe z Orlen Wisła Płock 30-25. Rewanż za tydzień w Kielcach. Wisła Kraków i Śląsk Wrocław wracają do Ekstraklasy. A kto powalczy o awans w barażach? Za półtorej godziny początek ostatniej kolejki sezonu w Betlig pierwszej lidze. Patryk Serwański w Faktach Teraz. Patryku, wyjaśnij, które mecze będą kluczowe.
6: Dzień dobry. No choćby wieczystej Kraków z Chrobrym Głogów. Te ekipy zajmują trzecią i czwartą lokatę w tabeli. Obie są pewne gry w barażach, ale walczą jeszcze o rozstawienie. Bardzo blisko baraży jest Ruch Chorzów. Wystarczy dziś remis. O ostatnie miejsce walczą ŁKS, Polonia Warszawa, Mieć Legnica czy Puszcza Niepołomice. Jeśli łodzianie wygrają z Górnikiem Łęczna, dopną swego. Inne ekipy muszą liczyć na potknięcie łodzian, a same muszą wygrać.
2: A w faktach za godzinę opiszemy wam, jak krakowska Wisła świętuje powrót do Ekstraklasy. Zapraszam już teraz.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Niedzielne popołudnie z radiem RMF 24. Już za chwilę poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy blisko zakończenia kryzysu paliwowego. W tej godzinie wrócimy także do spotkań z profesor Moniką Waniurą-Kurosat oraz Anią Starmach w podcaście Co u nich słychać. Kuba Śliwiński, radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Gramy dalej.

0: W radiu RMF24 stawiamy teraz pytanie, czy jesteśmy blisko zakończenia kryzysu paliwowego? Jest projekt porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Tak donoszą głosy z obu skonfliktowanych państw, Stanów Zjednoczonych oraz Iranu. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że jeszcze dziś możemy poznać szczegóły tej umowy. Na zakończenie konfliktu w Zatoce Perskiej czekają m.in. kierowcy. Czy koniec wojny przyniesie obniżki cen paliw? O tym porozmawiamy z naszym dziennikarzem redakcji ekonomicznej Igorem Skrzypkiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Igorze, czy w najbliższym czasie jest szansa na przeceny na stacjach?
1: Wszystko wskazuje na to, że tak, choć nie wynika to jeszcze z tych rozmów, które się toczą między Waszyngtonem a Teheranem, ale te poprzednie dni, poprzedni tydzień, a także tydzień jeszcze wcześniej, już przynosiły na rynku ropy naftowej, globalnym rynku ropy naftowej na giełdach tego surowca odrobinę obniżek i te obniżki powinniśmy w najbliższym dniach już na stacjach paliw odczuć.
2: Spodziewamy się, że w połowie przyszłego tygodnia będą o około 10 groszy niższe w przypadku oleju napędowego i kilka groszy, 5 groszy poniżej tego, co widzimy aktualnie dla 95-oktanowej benzyny. Z dalszych spadków spodziewamy się też w przypadku autogazu. Widzimy, że hurtowe notowania tego paliwa spadają. W ślad za tym powinny też spadać rachunki za tankowanie, jakie kierowcy płacą na stacjach.
1: Prognozuje Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl i możemy już być pewni tych takich drobnych obniżek od wtorku, ponieważ w weekend, który jeszcze trwa, rafinerie obniżyły ceny hurtowe paliw. Przełoży się to na kilkugroszowe spadki za cenę litra, czy to benzyny 95-oktanowej, czy oleju napędowego. To jeszcze nie ma związku z tymi rozmowami między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, natomiast kierowcy będą mogli się cieszyć, choć na razie są to obniżki jeszcze niewielkie.
0: A więc obniżki już się dokonują, tak, a porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem jeszcze przecież nie ma, o czym wspomniałeś. Czy naprawdę jest szansa na jego zawarcie?
1: No tym razem wiele wskazuje na to, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo oczywiście już wielokrotnie słyszeliśmy, gdy na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wychodzi i mówił, że już za momencik dosłownie to porozumienie zostanie podpisane. Dlaczego teraz powinniśmy tę sytuację obserwować nieco bliżej, z większą uważnością, no bo teraz obie strony tego konfliktu mówią, że coś się dzieje. Nie tylko Amerykanie, którzy mówią, że jeszcze dziś być może poznamy szczegóły tego porozumienia, ale Iran też nie milczy w tej sprawie. Irańska agencja TASNIM donosi, że rzeczywiście taki projekt jest i zakłada, że w ciągu 30 dni od zawarcia porozumienia ruch tankowców w cieśninie Ormus wróciłby do normy, czyli tego, co mieliśmy przed marcem tego roku. No, a przypomnijmy, że cieśnina Ormus odpowiadała właściwie, bo w tej chwili już nie, za transport, dzienny transport 1/5 całej ropy na świecie, a więc to byłaby spora zmiana. Oczywiście porozumienie, zawarcie porozumienia to jedno, jego przestrzeganie to już inna historia, natomiast tutaj można wiązać z tym spore nadzieje, że rzeczywiście być może lada moment to porozumienie zostanie zawarte.
0: No to właśnie, gdyby zostało zawarte to wspomniane porozumienie, czego wtedy możemy spodziewać się na stacjach paliw?
1: Nie przełożyłoby się to na pewno od razu na pylony, które widzimy jeżdżąc samochodem, natomiast z czasem już tak. Gdybyśmy usłyszeli, że jest porozumienie, jest podpisane, no to pewnie na rynku ropy, na giełdach ropy, cena by tąpnęła i to mocno. Pytanie, czy od razu by wróciła do poziomów sprzed tej wojny, czyli no, w granicę $60 za baryłkę. Przypomnę, że teraz baryłka kosztuje około $100. Raczej nie, natomiast inwestorzy na pewno odetchnęliby z ulgą i też wyprzedawali kontrakty na ropę, bo drogo to już było, a teraz będzie tanio w takiej sytuacji. Natomiast ropa nie powinna wrócić od razu do tych poziomów sprzed wojny, ponieważ no, ta wojna zostawia po sobie zniszczenia, między innymi infrastruktury paliwowej, również gazowej, tam też nie wszystko wróci do normy. Od razu tę infrastrukturę trzeba odbudować, tę ropę często trzeba wznawiać wydobycie, bo już po prostu nie było gdzie jej magazynować, a więc najpierw trzeba uwolnić to, co w magazynach, załadować to na tankowce. Ta fizyczna ropa tutaj byłaby kluczem, ale ona też potrzebuje czasu, żeby dotrzeć, żeby ją przerobić na paliwa, więc powrót do cen sprzed wojny na razie by się się wydawał tutaj niemożliwy, być może na wiele miesięcy. Natomiast na pewno w takiej sytuacji kierowcy wkrótce odczuliby dużą ulgę.
0: Zatem czekamy na rozwój sytuacji. Dziennikarz redakcji ekonomicznej Igor Skrzypek był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Słoneczna Niedziela z Radiem RMF 24 i nasza rozmowa z Anią Starmach w podcaście Co u nich słychać. 2,5 roku temu Ania po 12 edycjach zdecydowała się odejść z programu MasterChef. Ta decyzja wywołała niemałe poruszenie, a jakie były powody takiego niespodziewanego ruchu? Posłuchajmy.
1: To było 12 sezonów MasterChefa dla dorosłych. Równocześnie też żeśmy kręcili MasterChefa Junior, dla dzieci. Tak. To było 8 edycji. Równocześnie jeszcze miałam swój program w telewizji, czyli Pyszne 25. Równocześnie jeszcze wydawałam 2 książki rocznie. Równocześnie jeszcze miałam dużo kontraktów z różnymi firmami. Prowadziłam warsztaty, prowadziłam eventy, udzielałam wywiadów.
2: Była też audycja w RMF Classic.
1: A też była, tak. Mieszkałam w Krakowie, dojeżdżałam do Warszawy. W międzyczasie jeszcze byłam w jednej ciąży, urodziłam, byłam w drugiej ciąży, urodziłam. No nie zatrzymałam się, tak? Pracowałam do 9 miesiąca i wychodziłam na plan, jak dzieci miały 3 tygodnie. Teraz z perspektywy czasu ja nie wiem, dlaczego ja się zmuszałam do takiego funkcjonowania, dlaczego się jakby nie zatrzymałam w takim sensie psychicznym, dlaczego się po prostu nie zadałam pytania, Aniu, zatrzymaj się na chwilę, to jest za dużo, tak się nie da. To znaczy, da się, ale potem w pewnym momencie się zatrzymasz i to już po prostu nie będzie twój wybór, tylko coś cię może zatrzymać. Dla mnie na pewno to było za dużo. Czy inni mogą tak funkcjonować? Widzę, że mogą, ale też widzę, że wszystko ma swoją cenę i to jest też coś, co się jakby rozumie z wiekiem.
2: A jak duża była ta cena, którą musiałaś za to zapłacić? I pytanie, czy przy okazji tych symptomów, które być może sygnalizowały te nadchodzące problemy, to były bardziej symptomy, które wskazywały na twój organizm, na twoją psychikę? I czy były wokół ciebie osoby, które powiedziały, że Ania, może trochę zwolnij, może to jest za szybkie, może jednak warto troszeczkę pewne sprawy rozegrać inaczej?
1: Ja jestem absolutną mistrzynią robienia dobrej miny do złej gry. Czyli miałam wielkie tempo, ale oprócz tego jeszcze miałam małe dzieci i byłam mamą, która, karmiła piersią, wychodziła z nimi na spacery, chodziła z nimi do pediatry, pilnowała, żeby miały najładniejsze ubranka, najładniejsze pokoiki, pilnowałam, żebyśmy byli na obiadach rodzinnych, czyli absolutnie perfekcyjna mama i absolutnie wspaniała osoba w pracy, do pracy, która zawsze była, punktualnie.
2: Przygotowana, zawsze perfekt, tak.
1: Zawsze. Nie dawałam sobie żadnej taryfy ulgowej w żadnym momencie mojego życia. Jakby teraz to mi jest siebie żal. Czy nikt się, nikt mi nie zadał tego pytania, no bo ja naprawdę wyglądałam super, mówiłam, się świetnie czuję, z boku to wyglądało wspaniale, rodzina jak z obrazka, praca jak praca marzeń, no więc oczywiście tutaj ta rozmowa akurat w tym momencie zmierza ku mojemu epizodowi nieco dłuższemu, depresyjnemu, no to rzeczywiście to po prostu było tak, że dla wszystkich to było totalne zaskoczenie, że ja w pewnym momencie położyłam się w łóżku i nie mogłam wstać i nikt nie mógł zrozumieć, jak to i dlaczego. Tylko teraz oczywiście musimy tutaj sprostować. Depresja to jest taka choroba, która ma wiele czynników, może też mieć podłoże genetyczne. Nie będziemy tutaj dochodzić do tego, jak to było u mnie i jakie były powody. Na pewno przemęczenie i presja i w domu i w pracy do tego się przyczyniła, ale na pewno to nie były jakby jedyne powody. O.
2: Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale przy okazji takich właśnie problemów. Wydaje mi się, że często pojawia się też to sformułowanie i to hasło, które występuje obok, czyli wysoko funkcjonujący. Myślę, że to bardzo często jest zgubne. Nie chcę powiedzieć, że gdyby w takich przypadkach byśmy źle funkcjonowali, to łatwiej by to było wszystko, można powiedzieć, rozszyfrować i tak dalej, ale to wysokie funkcjonowanie chyba także stanowi problem, no i potrafi być taką maską, no, którą później trudno zdjąć i trudno na pewno komukolwiek, kto jest obok nas, to wszystko jakoś odkryć.
1: Wiesz co, ja jestem znana z wielu rzeczy, mam nadzieję, że głównie z tego, że dobrze gotuję, ale też jestem znana ze swojego uśmiechu, który jest jakby naturalny, ale był taki czas, kiedy byłam znana ze swojego uśmiechu, ale to nie był taki uśmiech, który, wychodził z wnętrza, tylko był to taki uśmiech na siłę, bo w środku w ogóle się nie uśmiechałam. I pamiętam, jak po jakimś czasie, i to już był taki czas, kiedy już było ze mną lepiej, powiedziałam, że chorowałam na depresję, to ludzie pisali, ale jak to, pani Aniu? Przecież pani jest królową uśmiechu w Polsce. Jak to jest możliwe, że najradośniejsza osoba w tym kraju lub jedna z chorowała? Nie mogli w to uwierzyć. No to jest właśnie ta sytuacja, kiedy jest się osobą w depresji wysoko funkcjonującej, czyli na zewnątrz jest wszystko jak dawniej lub tak, że nie ma się do czego doczepić, a w środku dzieje się zupełnie co innego.
0: Ania Starmach, bohaterką najnowszego odcinka podcastu Co u nich słychać. Do tego spotkania wrócimy w naszym popołudniowym programie w radiu RMF24 po godzinie 16. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Wypalone centrum handlowe, sąsiedni bazar zniszczony przez ogień, fragmenty pocisków na asfalcie, szkło z powybijanych okien na chodnikach i wystraszeni ludzie. Tak wyglądała dziś rano Łukjaniwka, dzielnica Kijowa po nocnych zmasowanych atakach Rosji. Dodam, że w ich trakcie poważnie ucierpiał prowadzony przez zakonników z Polski klasztor dominikański w Kijowie oraz działająca przy nim uczelnia teologiczna. Poinformował przełożony dominikanów w Ukrainie ksiądz Jarosław Krawiec. Kreml potwierdził, że w rosyjskich uderzeniach z minionych godzin użyto hipersonicznego pocisku balistycznego Oriesznik. Wobec Moskwy pojawia się coraz więcej głosów oburzenia. Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas oświadczyła, że jest to polityczna taktyka zastraszania i lekkomyślne balansowanie na krawędzi konfliktu nuklearnego. Zapowiedziała, że Unia poszuka sposobów na zwiększenie presji na Moskwę. Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił, że Moskwa postępuje tak z powodu impasu wprowadzonej przez nią wojnie napastniczej. Zapewnił, że Francja jest jeszcze bardziej zdeterminowana, by dalej wspierać Ukrainę. Z kolei minister spraw zagranicznych Niemiec, Johann Wadephul, powiedział, że to szokujący terror rakietowy ze strony Moskwy i kolejna eskalacja w konflikcie. Ocenił. O solidarności z Kijowem zapewnił też kanclerz Friedrich Merz.

0: mi.
1: W Radiu RMF 24 wracamy do rozmowy Bogdana Zalewskiego z profesor Moniką Waniurą-Kurosat, autorką publikacji Film, Scenografia, Dekoracja Wnętrz, Kostiumy. Artystka mówiła o produkcjach telewizyjnych, przy których pracowała.
2: Przy stuleciu winnych serial, w którym miałam przyjemność pracować, mieliśmy 13 odcinków, mieliśmy ponad 20 lat, czyli obiekty ze zmianami przez lata i tak dalej. I pamiętam panią scenograf, która brodziła po kostki w swoich zdjęciach, szkicach, konstrukcjach, notatkach i tak dalej, a ja miałam swój stół zarzucony papierami, notatkami, wyimkami ze scenariusza. Na laptopie były otwarte kolejne wnętrza, obiekty, które trzeba było zrobić, i tutaj były szkice, a tam jeszcze miałam jakieś zdjęcia na telefonie, które uważałam, że mogą się przydać. Także to jest szaleństwo, ale my też to musimy spiąć w pewnym momencie.
3: To jest ciekawe też, że kiedy się kreuje nieporządek, to też jest w tym duży ładunek inżynierii, prawda? Trzeba to wszystko zaprojektować. Ten chaos, powiedzmy, który jest elementem jakiejś sceny, to jest rzecz absolutnie zaprojektowana, prawda?
2: Absolutnie tak, i to trzeba jeszcze umieć zrobić. Myśmy na przykład mieli takie mieszkanie, Jaśka. Stosunkowo dla mnie to był, i zresztą dla nas, był to obiekt niewdzięczny, ponieważ jakby architektura w rozkład pomieszczeń nie był marzeniem, natomiast trzeba było tam zrobić to mieszkanie i zrobiliśmy to. Jasiek się wprowadza, potem się żeni, potem się pojawia dziecko, potem żona z dzieckiem odchodzi. No i to mieszkanie również wraz z nimi przez te 20 lat przechodzi przemianę, łącznie z tym, że pojawia się degrengolada, samotność, alkoholizm. Tak jest, i to wszystko. I to jak to pokazać? No więc rozsypywaliśmy jakieś okruchy chleba, zostawialiśmy talerze specjalnie udekorowane resztkami jedzenia, bo to nie były resztki, tylko myśmy tak to robili.
3: Przewrócone butelki,
2: krzywy zachlapane.
3: Obrazek, prawda?
2: Oczywiście. A jednym z lepszych elementów tej całości, oczywiście była zerwana firanka, jakieś tam bety, prawda, skołtuniona pościel i tak dalej, ale w kuchni w pewnym momencie, nie wiem czy ja, czy ktoś rzucił misia na krzesło. I ten Jasiek pił do tego misia dziecięcego. I to było też bardzo wzruszające, bo to pokazywało naprawdę upadek tego człowieka, jego głęboką rozpacz. Także zrobiłam parę zdjęć i uważam, że to w tym mieszkaniu nieciekawym było ciekawe.
3: Pani ma szczególny stosunek do rzeczy. To jest nieprawdopodobny, taki magiczny, czarodziejski. Pani jest taką czarodziejką przestrzeni. Właśnie w momencie, kiedy pani opowiada o tym misiu, zwróciłam uwagę na to, że pewne rekwizyty jakby w sposób naturalny pani ożywia, nadaje im jakiegoś czaru, jakiegoś symbolu. Na przykład trójmasztowiec, prawda? Nagle trójmasztowiec na szafie pokazuje jakieś wnętrze bohatera, prawda? To jest projekcja jego wyobrażeń, jego marzeń, jego tęsknot.
2: Ależ oczywiście, że tak. Myśmy się posługiwali właśnie takimi znakami. My, czyli znowu ja, mój rekwizytor cudowny, Mariusz, Sławek i inni pomocnicy, bo bez nich byśmy tego nie zrobili. Ja bym tego sama nie zrobiła. Natomiast opowiadanie znakami o emocjach, przeżyciach, jakby predykcja przeszłości, przecież scenografia, wnętrze, plener, to jest wszystko aktor, który również się pojawia. Tylko on nie może wyjść przed aktora prawdziwego. On nie może krzyczeć. On tam ma być, on ma nam coś powiedzieć. I tak właśnie się działo w Teatrze Telewizji Chłopcy. Ja miałam tam...
3: Według Stanisława Grochowiaka, tak?
2: Grochowiaka, wybitna realizacja z wspaniałymi aktorami krakowskimi. Anna Dymna, Jerzy Trela, świętej pamięci, Edward Linde Lubaszenko, świętej pamięci, Marian Dziędziel, Karkoszka, Urszula Popiel, wspaniali aktorzy.
3: Plejada
2: gwiazd. Wielki zaszczyt dla mnie tam pracować. Robert Gliński jako inscenizator, reżyser, Adam
3: Sikora, klasztor w Stanątkach.
2: Wspaniałe opactwo, wspaniały klasztor. Myśmy byli za klauzurą. I mamy tam pokój Kalmity, tego pokój, w którym się odbywa kilka scen, ale w pewnym momencie Narcyza go zabiera i tam robią koledzy świetlice. I na ścianach pojawiają się motyle i ćmy, a także małe skorpioniki. W takich ramkach to wydobyliśmy za zgodą Muzeum na Świętego Sebastiana, Muzeum Przyrodniczego, aby właśnie pokazać dyskretnie to uwięzienie człowieka, takie przyszpilenie jego egzystencji w tym jakimś ciasnym, coraz bardziej kurczącym się świecie. Starszego człowieka, który nagle wchodzi w smugę cienia, jest, jak się to mówi, przepaszą cię i poprowadzą, jest na pasku innych, jest na czyjejś łasce. Wstrząsający dla mnie, aczkolwiek tak piękny spektakl.
1: Mówiła mówiła czarodziejka przestrzeni profesor Monika Waniura-Kurosat w rozmowie z Bogdanem Zalewskim. Do tego spotkania wrócimy po godzinie 16 w radiu RMF24. A tymczasem zapraszam na fakty, w nich m.in. najnowsze informacje na temat zbiórki Łatwoganga.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: Czym miałaby być ta instrukcja, czy to zalecenie wysłania dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski? W jakim trybie, kiedy, jakie jednostki, w jakim czasie? Dowiódł raz jeszcze Donald Trump, że działa instynktownie, czy wręcz impulsywnie.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Coraz bliżej godzina 16. Pora na fakty RMF FM. Mateusz Bożek.
1: Jedna osoba ranna w wypadku na Krajowej Dziesiątce niedaleko Torunia. Utrudnienia także na autostradzie A4 w Krakowie. Fakty otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców. Później o kolejnej zbiórce charytatywnej Łatwoganga, a także o kibicach Wisły Kraków, którzy świętują powrót klubu do Ekstraklasy. Szczegóły zna nasz reporter. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej Dziesiątce koło Torunia. Jak informowaliśmy już w faktach, w Głogowie zderzyły się dwie osobówki. Droga w tej chwili jest zablokowana. Musicie uważać także na autostradzie A4 w Krakowie. W pobliżu węzła Kraków-Bielany zderzyły się trzy osobówki. W kierunku Katowic lewy pas jest zablokowany. Tu na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Jeszcze 120 km zostało Łatwogangowi do przyjechania rowerem z Zakopanego do Gdańska. Ze względu jednak na ekstremalne zmęczenie, ten odcinek wymaga olbrzymiego wysiłku.
2: W gruncie rzeczy będzie to 40, chcesz jechać, chcemy. Przerwa, 4 dychy, przerwa i do końca już. Tak jest prawa, myślę, że skończymy o 21.
1: Mówił influencer w nagraniu w mediach społecznościowych. W czwartek Piotr Hanke, pseudonim Łatwogang, w ramach charytatywnej zbiórki wyruszył w Polskę, aby zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa, chorującego na dystrofię mięśniową Duchenna. Cel udało się osiągnąć daleko przed metą, dlatego influencer ogłosił kolejną zbiórkę dla 4-letniego Adasia, również chorego na DMD. Już teraz udało mu się zebrać prawie 2 miliony 300 tysięcy złotych. Na trasie Łatwoganga witają go setki osób, którzy chcą okazać mu wsparcie.
3: Ja myślałam, że jakiś wypadek tutaj jest. Wychodzicie?
1: 300 tysięcy złotych. Na trasie Łatwoganga witają go setki osób, którzy chcą okazać mu wsparcie.

0: Nazwa Zonda Krypto Arena Częstochowa zmienia się na Miejski Stadion Piłkarski Raków. To powrót do tradycyjnej nazwy. Jednocześnie zarząd klubu wypowiedział też sponsorską umowę. Argumenty radnych to kontrowersje i negatywne doniesienia związane z firmą branży kryptowalut. Według nich także dalsze utrzymywanie nazwy mogłoby rzutować na wizerunek zarówno Częstochowy, jak i klubu, który dzierżawi od miasta Stadion Rakowa.
1: Już za pół godziny ruszy ostatnia kolejka piłkarskiej pierwszej ligi, a w niej starcie Wisły Kraków z Pogonią Siedlce. Bez względu na wynik, kibice z Krakowa już szykują się do świętowania. Wisła zapewniła sobie awans do ekstraklasy po 4 latach pobytu na jej zapleczu. Jaki jest plan na dzisiejszą fetę? O tym nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
2: Spotkanie z Pogonią Siedlce ma obejrzeć nawet 33 tysiące fanów, bo tyle wejściówek sprzedano na ostatnią podryczkę tego rozdania ligowego. Przed meczem z murawy Stadionu Miejskiego wybrzmi hymn Wisły, który wykona mała armia Janosika. Dla kibiców wystąpią też Kamil Bednarek i Tomasz Organek. Po dzisiejszym meczu i dekoracji zawodnicy wraz ze sztabem wyruszą w stronę krakowskiego rynku głównego. Jak informuje klub, autokar ma dotrzeć tam około 2 godziny po zakończeniu spotkania, a sama feta odbędzie się przy sukiennicach od strony pomnika Adama Mickiewicza.
1: A ja przypomnę, początek meczu Wisła-Kraków-Pogonia Siedlce już za niecałe pół godziny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Niedziela z radiem RMF 24. Odliczamy godziny do pierwszego meczu Igi Świątek w ramach tenisowego French Open. Ale na początek wrócimy do fałszywej informacji o pożarze w mieszkaniu należącym do prezydenta Karola Nawrockiego. Kuba Śliwiński, radio RMF 24. Gramy dalej.

0: W Radiu RMF 24 zbieramy najnowsze polityczne komentarze dotyczące fałszywej informacji o pożarze w mieszkaniu należącym do prezydenta Karola Nawrockiego. Wczoraj wieczorem po takim zgłoszeniu Straż Pożarna wyważyła drzwi w tym lokalu. W związku z tym zwołano odprawę z udziałem premiera Donalda Tuska z ministrami oraz przedstawicielami służb. Tak w jej trakcie wczoraj wieczorem mówił szef rządu.
1: Wszystkie służby podległe paniom, panom powinny dołożyć maksymalnych wysiłków, żeby dokonać identyfikacji osób, które się tym zajmują i tymi prowokacjami i jak najszybciej doprowadzić do ich zatrzymania. Z tego względu, że niestety tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Co prawda nie mamy do czynienia z mieszkaniem pana prezydenta, on tam nie mieszka, ale jednak jest to mieszkanie rodziny i prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter.
0: Mówił Donald Tusk. W internecie zawrzało od komentarzy. Tak napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Cytuję. Dyskusja o tym, czy dom rodzinny prezydenta RP, do którego wczoraj weszły służby wyłamując drzwi, należy do pana prezydenta, to odwrócenie uwagi od istoty problemu, braku systemowych rozwiązań i odpowiedzialności kierownictwa służb. Ostrych słów użył również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Wtedy, gdy służby państwowe intensywnie pracują nad ustaleniem winnych fałszywych alarmów, wielu prawicowych polityków i medialne przybudówki PiS za wszelką cenę starają się celowo dezinformować. Mieszkanie należy do członka rodziny pana prezydenta i nie jest chronione przez SOP. Tak z kolei napisał na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze, gdy kruszy im się grunt pod nogami, stosują te same metody. Prowokacje, insynuacje zmierzające do zastraszenia przeciwników politycznych i ich rodzin. Kolejna granica została przekroczona. Zaatakowano mieszkanie matki prezydenta. Zacytuję jeszcze najnowsze słowa Donalda Tuska. Nazywać interwencję Straży Pożarnej, która zareagowała na informację o możliwym pożarze i zagrożeniu ludzkiego życia, brutalnym atakiem służb na prezydenta, to skrajny cynizm lub skrajna głupota. Kompromitujecie się. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Niedzielne popołudnie z radiem RMF 24 i w asyście podcastu Co u nich słychać. Przypomnę, bohaterką najnowszego epizodu jest Ania Starmach. Premiera tego odcinka już jutro, między innymi na kanale YouTube RMF 24, a dzisiaj w naszym popołudniowym programie prezentujemy wam jej przedpremierowe fragmenty. Już teraz zatrzymujemy się przy programie MasterChef. Nie tak dawno Ania Starmach pojawiła się na planie nowego sezonu MasterChefa, a jakie były kulisy tych nagrań? Posłuchajmy.
1: Teraz to powiedzmy oficjalnie, byłam tylko w jednym odcinku, w takiej konkurencji specjalnej. Uczestnicy przygotowywali torty z okazji właśnie jubileuszowej edycji 15 MasterChefa. Dla mnie to był dzień szczególny, wyjątkowy, czułam się tam jak królowa. To jest coś przemiłego, wrócić do przestrzeni, gdzie się nie było 2,5 roku, do ludzi, których się zna, szanuje, lubi i czuję się człowiek tak bardzo doceniony, wiesz, bo ja nie jestem osobą, która ma bardzo wysokie mniemanie na swój temat i miewam takie kryzysy związane z niedowartościowaniem i z niskim poczuciem własnej wartości. I na pewno po tym, jak zakończyła się moja historia w telewizji, to tych myśli pojawiło się więcej i nagle wracam do studia, gdzie w ogóle uczestnicy skandują moje imię, gdzie wszyscy mówią, jak bardzo mnie brakuje, gdzie ja czuję się w odpowiednim miejscu i czasie, gdzie czuję, że moje słowa mają znaczenie, że ja jestem świetna w tym, co robię, że wspaniale wyglądam, że wszystkie reflektory po prostu są na mnie skierowane w przenośni i nie. Wspaniały dzień. Ja do domu wracałam jak na skrzydłach i bardzo, bardzo dawno nie oglądałam MasterChefa, dlatego że wiele osób tak ma z mediów, że nie lubi oglądać.
2: Czy myślisz o poprzednich edycjach? Bo zaraz oczywiście przejdziemy.
1: Nie, w ogóle nie oglądałam jakby siebie w telewizji, okay. Bo wiele właśnie osób z mediów ma tak, że nie lubi siebie oglądać, no bo już nic nie można zrobić, a widzisz jakieś mankamenty, ale to jest odcinek, na który czekam, on będzie we wrześniu i myślę, że go na pewno obejrzę z przyjemnością z moimi dziećmi.
2: No ale sam kontakt z jurorami, zatrzymajmy się przy tym, oczywiście ja nie chcę tutaj absolutnie żadnych tabloidowych treści od ciebie.
1: Magdy nie było na planie.
2: Od ciebie, tak, to też wyczytałem, także pani Magdo, przede wszystkim uspokajamy, Ania tylko pojawiła się w odcinku gościnnym. Ale no Michel Moron cały czas podkreśla, że za tobą tęskni, więc zastanawiam się, jak wyglądają wasze relacje już po samych nagraniach, już po tych no wielu, kilkunastu sezonach, które się wspólnie dokonało,
1: Tak, rzeczywiście teraz w MasterChefie tak się dla mnie śmiesznie złożyło, że jakby w studiu przywitało mnie trzech mężczyzn, Pascal, Przemek Klima i Michel. Oczywiście Pascala i Przemka znam, ale najbliższym jest Michel. Przez lata nazywałam go przyjacielem, bo to jest tak, jak się kręci program za programem, który wtedy miał taki tryb, że jeden sezon się kręciło przez 1,5 miesiąca, więc dwa sezony to jest jakieś 3 miesiące w roku, 1/4 roku non-stop, bo trzeba powiedzieć, że na planie się jest od rana do nocy, od rana do nocy. To jest naprawdę bardzo intensywny czas, więc były takie miesiące, kiedy po prostu to była mi najbliższa osoba, bo nie miałam nawet czasu i przestrzeni, żeby zadzwonić do przyjaciela, do przyjaciółki. Oczywiście teraz nasze kontakty się rozluźniły, no nie spędzamy tyle czasu na planie, ale dzwonimy do siebie, czasami do siebie piszemy, ale to, co jest dla mnie najcenniejsze, najważniejsze, to że wiem, że gdybym zadzwoniła do Michela po poradę, po pomoc, to on by był. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I to, jak weszłam właśnie teraz do studia, jak go zobaczyłam, oczywiście widziałam go też wcześniej w kulisach, ale to trochę są inne emocje, jak widzisz go na stędzie i on tam stał, takie ręce i tak, to musiałam do niego podbiec i po prostu go przytulić, no bo nawet mu to powiedziałam, że tam to poczułam, jak bardzo mi go brakowało, bo jednak jak się nie ma ze sobą kontaktu, gdzieś tam trochę odsunęłam ten temat MasterChefa, to jest inaczej, a jak tam byłam i tak na sobie myślę, Michel, ja cię kocham.
0: Piękna historia Ani Starmach. Do tematu programu MasterChef oczywiście wrócimy w podcaście Co u nich słychać? To po godzinie 17 w radiu RMF 24. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

W Radiu RMF24 czas na sport. Jutro w samo południe ma rozpocząć się mecz Igi Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polka zmierzy się z Australijką Emerson Jones na korcie centralnym. 17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Iga Świątek, która rozstawiona jest z numerem 3, wcześniej z nią nie grała. I dodam, że nieco wcześniej, bo o godzinie 11 ruszy spotkanie, w którym Maja Chwalińska zmierzy się z Chinką Qin Wen Zheng. Chwalińska jest na 114 miejscu w rankingu WTA, a Zheng na 56. Z kolei około godziny 14 rozpocznie się mecz Huberta Hurkacza z Hiszpanem Jaume Munarem. Polak w zestawieniu spadł na 99. lokatę, Munar jest na 41. miejscu. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF 24. Wracamy do rozmowy naszego dziennikarza Bogdana Zalewskiego z profesor Moniką Waniurą-Kurosat. To autorka publikacji Film, scenografia, dekoracja wnętrz, kostiumy. Profesor mówiła o tym, jaką sztuką jest przygotowanie tej części filmu.
1: Czasami rekwizytorzy potrafią wytrzasnąć z podziemi jakiś fenomenalny rekwizyt, aparat, albo wykonać samodzielnie, bądź zlecić.
2: Przekrzywiona lampa na przykład, prawda?
1: Tak jest, albo właśnie ta lampka taka, którą on postawi i ona nagle w tej spelunie, właśnie naszej spelunce ukochanej, robi to coś, prawda? Jest jakimś takim ośrodkiem, potem ją podłączają mistrzowie i oświetlacze i ona roztacza jakiś taki niebywały wdzięk. Jest przekrzywiona.
2: Pani profesor, tu trzeba być artystą, bo pani mówi to coś, to jest to coś tak nieokreślonego, niezdefiniowanego, niemożliwego do określenia dokładnego, racjonalnego, prawda? Że to trzeba być artystą, żeby to coś wyczuć. Dlatego mówię, że pani ma szczególny stosunek do rzeczy jako takich. Dla pani chyba nie ma rzeczy nieożywionych.
1: A ja sobie w ogóle lubię czasami porozmawiać z tymi wszystkimi rzeczami i tak z sobą wewnątrz i pewne rzeczy konsultować i szukać. I znajduję paradoksalnie w wielu osobach tę wspólnotę taką, ponieważ niektórzy mi te rzeczy na przykład przynoszą jakieś rekwizyty. Mówią, to ci się przyda, albo to będzie dobre, albo czy ty to akceptujesz, a ja z radością przyjmuję, bo widzę, że to jest dobre.
2: Zamiast słów są przedmioty.
1: Tak, i pamiętam taką sytuację, to był taki film dokumentalny z fabularnymi scenami, reżyserowała pani Maria Guzy, o Janie Potockim, autorze rękopisu, tak, znalezionego w Saragoście. I on tam był, spośród wielu swoich zainteresowań również układał tarota. I ponieważ nie mogłam się zdecydować, od państwa Sosenków otrzymałam przepiękne
2: dwie... Słynnych kolekcjonerów, rodzina krakowska, tak.
1: Tak jest, otrzymałam przepiękne dwie talie. I oni po prostu mi je dali, mówiąc tylko, pamiętaj, nie zgub. Bo zgubienie jednej
2: tarot
1: nawet
2: karty... Tarot
1: był
2: marsylski, czy jakiś inny?
1: To był chyba marsylski. To były stare, przepiękne karty, podniszczone, cudownie nam pasowały, tylko nie wolno z żadnej zgubić. Więc drżałam o to, żeby te wszystkie karty, te arkana wielkie, małe, żeby były. I oczywiście trzeba się było przygotować, jak je rozłożyć, żeby aktorowi zaproponować jakiś układ, na którym się musiał
2: pochylić. Każda zgubiona karta, pomyślałem, to jest jak karta śmierć. 13, prawda? Jej już nie ma. Więc to trzeba uważać z kartami tarota, rzeczywiście.
1: Trzeba uważać, tak, to jest jakaś moc, ale wszystko się udało i bardzo miło wspominam te realizacje i bardzo doceniam te wszystkie piękne przedmioty. One mają swoją energię, one mają swoją moc, a potem to oddaje się właśnie na wizji. To działa.
2: A czasami trzeba tę moc trochę osłabić, na przykład przez patynowanie. To jest bardzo ciekawy zabieg, prawda?
1: Tak, i to się odnosi nie tylko do przedmiotów, ale to się odnosi do całych powierzchni ścian.
2: Do strojów.
1: Do strojów, do kostiumów, do tkanin, prawda, ta patyna, która nam uwiarygadnia przestrzeń, nadaje właśnie ten ludzki wyraz, że to nie jest idealne, tylko to ma swoje zaszłości. Wielopokoleniowy dom nie może być odmalowany na płasko i z wałka. To musi być spatynowane w taki swoisty sposób.
2: A to jest zwykła kawa w spraju, tak?
1: To jest kawa w spraju w takich mniejszych wymiarach, a już patyniarz ma tak specjalną taką mieszankę, taką farbę, którą patynuje całe powierzchnie, połacie, rogi, miejsca przy kontaktach, przy drzwiach, przy klamkach i kuchnie na przykład węglowe, które budowaliśmy w hali, też patynował, żeby to była kuchnia wiarygodna.
2: Pani profesor, ja się tak specjalnie ubrałem dzisiaj na szaro. Pomyślałem, że to będzie dobry taki element scenografii, żeby nie było żadnych interferencji, prawda, tutaj. Czy pani by mnie jakoś spatynowała?
1: To jest już kolor filmowy. On jest idealny i bardzo przez nas lubiany. Ja zresztą też jestem częściowo na szaro.
2: Tak, tak, właśnie. Czyli szary to złoty w filmie trochę, tak?
1: No, myślę, że to jest właśnie taki właściwy. No, powiem szczerze, lubię ten kolor po prostu. Chociaż różne kolory mieliśmy, ponieważ w zależności od epoki trzeba było tak te ściany właśnie malować. I tutaj ja też konsultowałam panią scenograf, która ze mną ustalała, jak do tego, bo z jakimi ty meblami wejdziesz, to ja tak staram się tutaj, żeby wszystko grało, żeby to było całościowe, nasze.
0: Mówiła profesor Monika Waniura-Kurosat. Cała rozmowa Bogdana Zalewskiego do posłuchania na stronie rmf24.pl. A najnowsze fakty do posłuchania o godzinie 17:00. W nich m.in. ważne informacje dla kierowców. Zostańcie z nami.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem profesor Magdalenę Ślusarczyk, socjolożkę, którą zapytam, czy bycie matką dzisiaj jest trudniejsze.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24, już dziś po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Coraz bliżej godzina 17. Czas na fakty RMF FM. Mateusz Bożek.
1: Jedna osoba nie żyje, aż 6 jest rannych. Fakty zaczynamy najnowszymi informacjami z tragicznego wypadku na Krajowej Dziesiątce koło Torunia. Martwe ptaki w fontannie na osiedlu Mickiewicza w Lublinie. Służby ustalają, co było przyczyną ich śmierci. Magdalinet kontra Teresa Walentowa. Sprawdzimy, jak idzie naszej tenisistce w turnieju French Open. Jedna osoba zginęła, a 6 zostało rannych. To najnowszy bilans tragicznego wypadku na Krajowej Dziesiątce w Głogowie koło Torunia. Przypomnę, zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga w tej chwili jest zablokowana w kierunku Warszawy. Wyznaczono objazd przez Brzozówkę do Dobrzejewic. Dziesiątki martwych ptaków znaleziono dzisiaj w fontannie na osiedlu Mickiewicza w Lublinie. Policja i służby ochrony środowiska będą ustalać, co zabiło ptaki. Na miejscu jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dzień dobry,
2: witaj. Dzień dobry.
1: Dominiku, co dzieje się w tej chwili na miejscu?
2: Ptaki zostały wyłowione. Fontanna jest wyłączona, ogrodzona taśmą. Policja nie pozwala się do niej zbliżać, a na miejscu pracują strażacy.
3: Znaleziono około 30 ptaków tutaj martwych. Badamy wodę we własnym zakresie. Na tą chwilę nasze mierniki nie wykazały jakichś nieprawidłowości. Jeżeli przyjedzie wioś, będzie bardziej specjalistyczne badania prowadził. Ewentualnie, jeżeli się nie zjawi, będziemy to chcieli przykryć plandeką, zabezpieczyć do momentu, aż padnie jakaś decyzja z ich strony, czy to wypompujemy, czy nie.
2: Mówi mi dowodzący akcją kapitan Michał Gałkowski ze strażackiej grupy ratownictwa chemicznego. Nie wyklucza, że ptaki w innym miejscu zjadły zatruty pokarm i potem przyleciały napić się wody z fontanny. Lublin, Dominik Smaga.
4: Uwaga, serwują nasi.
1: W faktach zaglądamy teraz na paryskie korty. Dziś pierwszy dzień rywalizacji w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. W studium Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
5: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Długi pojedynek Magdalinet zmierza ku końcowi, ale z jakim skutkiem?
5: No i muszę...
1: Dzień rywalizacji w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. W studium Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF

0: meczu z Gabrielą Rusę. W tym momencie 5-5 i co ciekawe 10 gemów i aż 6 z nich kończyło się przełamaniami. Także i Polka i Rumunka mają na razie duże problemy z tym, żeby zdobywać punkty, kiedy serwują.
1: Tłumy mieszkańców stolicy Małopolski odwiedzają dziś tereny zielone przy Tauron Arenie. Trwa tam święto krakowskiej rodziny. Koncerty, pokazy strażackie, policyjne czy cyrkowe, a także okazja do darmowych badań i skorzystania z oferty placówek kulturalnych. To tylko niektóre atrakcje tego wydarzenia.
2: Pogoda dopisuje, dzieci jedzą lody, zainteresowane są różnymi tutaj atrakcjami. Myślę, że mogą się mieszkańcy integrować. Rozmawialiśmy ze strażakami, z policjantami. No dzieci też zachwycone, tak jak mówiłem.
3: Także podobają nam się takie inicjatywy. Dla dzieci raj. Mogą się wybiegać, jakieś lody, jedzonko i zabawa.
4: Miła atmosfera jest, trochę gorąco, ale na szczęście jest tutaj dużo wody do picia, więc już parę razy skorzystaliśmy.
5: Dobrze, że nie pada, można super spędzić czas z dzieciakami, z całą rodziną. Polecam.
6: Jest dużo atrakcji dla dzieci, no dla seniorów jest luzik i odpoczynek i ławeczka. Tu jest w ogóle bardzo fajne miejsce, bo jest dużo zieleni, chcesz słońce, to masz, chcesz cień, Tomasz. No i myślę, że atrakcji mnóstwo dla każdego w każdym wieku.
1: Usłyszał od uczestników nasz reporter Paweł Konieczny. Święto krakowskiej rodziny przy Tauron Arenie potrwa do 19.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Niedzielne popołudnie z radiem RMF 24. W tej godzinie wrócimy m.in. do sprawy obywatela Ukrainy, który wjechał samochodem pod morskie oko. W radiu RMF 24 będziemy także w Lublinie i sprawdzimy, co działo się w ramach pikniku olimpijskiego. Ale na początek meldunek z tenisowego French Open. Kuba Śliwiński, radio RMF 24. Bądźcie z nami.

0: To jest niedzielny popołudniowy program w radiu RMF24. Ruszył wielkoszlemowy Roland Garros. Przypomnę, to już 125. edycja turnieju tenisowego rozgrywanego w Paryżu. Dziś pierwsze mecze reprezentantek Polski Magdy Linet i Magdaleny Fręch. A na linii dziennikarz redakcji sportowej RMF FM Patryk Serwański. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Patryku, dosłownie przed chwilą swoje spotkanie zakończyła Magda Linet. Był to, można powiedzieć, prawdziwy thriller. No i tak, pytanie, czy z happy endem?
1: Z happy endem, to najważniejsze. Trzy sety, blisko trzy godziny gry, bo według tutaj już oficjalnych danych Rolanda Garrosa, 2:58 trwał mecz z Terezą Walentową. Tiebreak, super tiebreak, ponieważ ten tiebreak w ostatnim secie tego turnieju gramy nie do punktów 7, jak zwykły tiebreak, w tenisie tylko do 10. A tutaj jeszcze trzeba było na przewagi, 11-9 wygrała go Magda Linet. Najpierw miała prowadzenie 9-7 i dwie piłki meczowe, których nie wykorzystała, no ale potem udało się tę sytuację opanować. Pierwszy set wygrany przez Walentową, drugi przez Linet. W trzecim mieliśmy jeszcze przerwę medyczną. Polka łapała się za nogę. Ciężko powiedzieć, czy chodzi o jakiś problem z udem, czy z kolanem. Była prośba o pomoc fizjoterapeuty, czyli taka przerwa medyczna w trakcie meczu. Był też taki moment, kiedy Polka czuła duży dyskomfort i było widać, że coś jej doskwiera, ale jakoś w końcówce tego tiebreaka to wszystko jakby uleciało. Na razie trudno mi oczywiście jakoś tak ocenić, czy to efekt tego, że może to były tylko jakieś, skurcze, jakieś tego typu problem, który udało się, tak mówiąc kolokwialnie, rozchodzić. Mm-hmm. Czy też po prostu Polka zacisnęła zęby i walczyła. I teraz nie chciałbym tworzyć takiej narracji, że Magda Linet jest jakąś tutaj materialistką, ale spójrzmy też na to z takiej pragmatycznej strony. Odpadnięcie w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa to jest 87 tysięcy euro, mm-hmm. A jeżeli przejdziemy do drugiej i tam ewentualnie odpadniemy, to jest 130. Yeah. Także spora różnica, prawda? Nawet jeżeli ostatecznie okazuje się, że masz kontuzję, to możesz mieć tę kontuzję i wygrać mecz i powiedzmy mieć te 40 parę tysięcy euro więcej. No to jest praca Magdy Linet, tak? Ona z tego żyje, opłaca trenera, fizjoterapeutę swojego, swój sztab i tak dalej, płaci podatki, więc te finanse to też jest jakaś część sportowego życia każdego sportowca. Jeżeli można przejść dalej i zacisnąć zęby i zarobić więcej, rankingowych punktów też, to nie jest bez znaczenia.
0: Jak najbardziej się...
1: Będziemy oczywiście, pewnie w tych pomeczowych wypowiedziach Magda się odniesie do tego, z czym to ewentualnie był problem i czy to jest coś poważnego. Natomiast najważniejsze, wygrała z zawodniczką wyżej notowaną, dużo młodszą, ale wyżej notowaną, to też ma znaczenie i w tej końcówce myślę, że to doświadczenie Magdy Linet też odegrało dużą rolę.
0: Czyli Magda Linet melduje się w kolejnej rundzie. Pytanie, jak idzie Magdalenie Fręch? Tam także mamy zacięty pojedynek.
1: No i tiebreak w pierwszym secie, czyli ten tiebreak do 7, tak? Bo to nie jest set decydujący. Na razie w tym secie, w tym tiebreaku 5-3 prowadzi jej rywalka, czyli Rumunka Gabriela Ruse. Dziwny taki mecz, bo bardzo dużo przełamań na początku tego seta. Właściwie ciężko było znaleźć gemy, które wygrywały zawodniczki, które serwowały. Później to się troszeczkę uspokoiło. No i tak panie doszły do tiebreaka. Wcześniej tych przełamań było chyba z 6, także widać i u jednej i u drugiej problem przy serwisie. To nawet taka liczba przełamań w jednym secie z takim nagęszczeniem, bo to do stanu 5-4 było 6 tych przełamań, to nawet jak na kobiecy tenis, to jest, powiedziałbym, lekko zaskakujące, chociaż oczywiście tych przełamań u pani jest więcej niż w męskim tenisie. Ale na razie czekamy. W międzyczasie Magdalena Fręch zdobyła 4. punkt, także przegrywa 4-5, ale tutaj jeszcze pewnie trochę się naczekamy na rozstrzygnięcia, miejmy nadzieję, że też pozytywne.
0: Dokładnie tak, będziemy obserwowali to spotkanie. Patryku, co jeszcze ciekawego dzieje się na paryskich kortach? Czy są już jakieś niespodzianki, czy jeszcze o takich mowy być nie może?
1: Na razie były na pewno długie mecze, o nich zawsze warto mówić, jeżeli jest tych emocji dużo. U pań Hayley Baptiste wygrała z Barborą Krejcikową. Krejcikowa po kontuzjach nie była rozstawiona w tym turnieju. Baptiste 26 obecnie w rankingu, ale też panie blisko 3 godziny na korcie. Dwa sety kończone tiebreakami, także tutaj emocji było sporo. Warto też, myślę, zwrócić uwagę na już jeden 5-setowy mecz w męskim turnieju. Na razie dziś w ogóle najdłuższy pojedynek, jaki dotychczas się zakończył. Alejandro Dawidowicz-Fokina wyeliminował Damira Dżumhura, czyli Hiszpan wygrał z Bośniakiem. 5 setów i ponad 4 godziny panowie spędzili na korcie. Natomiast żaden set nie trwał powyżej godziny, a u pań, nawet u Magdy Linet, były właśnie takie sety, że mieliśmy ponad 70 minut rozgrywki w jednej partii. Aleksander Zwieriew na przykład już przeszedł do kolejnej rundy, przeszedł Tomasz Machacz, czyli reprezentant Czech. Teraz z ciekawszych rzeczy, które dzieją się na kortach, Remy Opelka na przykład, Reilly Opelka, czyli Amerykanin, który też w swoim czasie był zawodnikiem rozstawianym w takich turniejach, gra z mało znanym Federico Chiną, tenisistą z Włoch, który jest gdzieś tam w trzeciej setce rankingu i przeszedł przez kwalifikacje do tego turnieju i na razie Włoch prowadzi w setach 2-1, a w czwartej partii jest 5-5, także kto wie, to będzie być może pierwsza spora niespodzianka, no bo zawodnik z top 100, jeżeli odpadnie z zawodnikiem, który jest tam 200 któryś, no to będzie to niespodzianka, ale często tak jest, że zawodnik, który przechodzi przez kwalifikacje, skutecznie rozgrywa 3 spotkania, łapie trochę takiego dobrego samopoczucia, trochę się napędza tymi swoimi dobrymi wynikami, no i potem sprawia jakieś niespodzianki. Jutro w takiej sytuacji będzie Maja Chwalińska, która przeszła przez kwalifikacje i zadebiutuje w rabince głównej Rolanda Garrosa. Miejmy nadzieję, że też pójdzie jej dobrze. No i to chyba tyle na razie. Jakichś wielkich sensacji na razie nie stwierdzamy, że tak powiem. No ale jeszcze dzień długi tenisowy. Na zakończenie tego dnia między innymi Nowak Djokovic. Najwcześniej po godzinie 20:00 jego rywalem będzie taka no, młoda, wschodząca gwiazda francuskiego tenisa, czyli Giovanni Pecci-Pericard. No i tutaj zobaczymy, jak 22-latek no trochę na swoim turnieju, na francuskiej ziemi postawi się wielkiej, schodzącej już powoli gwieździe.
0: To jeszcze, Patryku, na koniec poproszę cię o aktualizację wyniku Magdaleny Fręch. Czy coś się tam zadziało? Coś już wiemy?
1: Zadziało się, zadziało i bardzo dobrze się zadziało. Jest pierwszy set wygrany. 7-5 w tym tiebreaku. No i co się stało? No oczywiście w końcówce źle serwowała Rusę. Te swoje serwisy przegrała. No i dzięki temu punkty powędrowały na konto Magdaleny Fręch. Także jest. Pierwszy zacik jest zarobiony. Teraz tylko wygrać drugiego i mamy drugą rundę.
0: Otóż to. Patryk Cerwański.
1: Łatwo powiedzieć, prawda?
0: Z redakcji sportowej RMF FM. Bardzo dziękujemy.

0: Słuchacie radia RMF24. Jest niedziela, 24 maja. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk poinformował za pośrednictwem Platformy X o losach Ukraińca, który wjechał samochodem pod morskie oko. Jak podał, zgodnie z wnioskiem policji, obywatel Ukrainy otrzymał zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen na 5 lat. Rzecznik Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, major Bogumił Strojny, poinformował PAP, że w przypadku cudzoziemców naruszających prawo możliwe jest skierowanie wniosku o zobowiązanie do opuszczenia kraju lub wydalenie z Polski. Jak wyjaśnił, na ogół odbywa się to w ten sposób, że jeżeli policja ujawni cudzoziemca, który notorycznie narusza prawo, występuje z wnioskiem do Straży Granicznej o zobowiązaniu do opuszczenia kraju albo o wydaleniu go z kraju, dobrowolnym lub pod konwojem. Wszystko zależy od okoliczności i tego, czy cudzoziemiec daje rękojmię, że sam opuści kraj. Jeżeli nie ma takiej pewności, jest odstawiany pod konwojem do granicy, powiedział rzecznik Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Wczoraj do sprawy odniósł się premier Donald Tusk, który poinformował, że zwrócił się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich okoliczności sprawy.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Popołudniowy program radia RMF24, gdzie po raz ostatni dzisiaj wracamy do spotkania z Anią Starmach w nowym odcinku podcastu Co u nich słychać. I wracamy także do programu Masterchef, gdzie Ania pełniła funkcję jurorki przez 12 edycji. Sporo się działo, udało się wykształcić mnóstwo talentów kulinarnych, ale na pewno zdarzały się wpadki. Zdarzały się potrawy, które były po prostu niejadalne. A czy dochodziło do zatruć? Posłuchajmy.
1: Nigdy się nie zatrułam, czy się przejadłam? Oj tak, wiele razy. To był jedyny w ogóle moment w życiu, kiedy ja oprócz herbaty ziołowej piłam jakieś takie, wiesz, nalewki alkoholowe, ziołowe, które po prostu miały, nie wiem, odczarować mój żołądek, a i tak po prostu nie działały. Takie konkurencje najgorsze, jak pamiętam, to najgorsze dla żołądka. Mhm. To były pączki. To wtedy było tak, że jednego dnia ja musiałam 64 pączków spróbować. Bierzemy pod uwagę, że pączki nie wszystkie były poprawnie usmażone, więc niektóre były lekko surowe. Większość z nich była jakby za tłustych, bo zła była temperatura smażenia. Część była przypalonych. Ja się chyba do domu dotoczyłam. Jak się po prostu położyłam w łóżku, to myślałam, że już nigdy z niego nie wstanę i bardzo, bardzo współczułam mojemu brzuchowi. Kolejna konkurencja to były kołduny i no to tak trochę od kuchni zdarza nam się i zdarzało nam się jeść potrawy, które nie były do końca ciepłe. Mhm. No więc takie bardzo, bardzo tłuste kołduny jedzone na zimno w dużej ilości. Masakra. Ale w ogóle to, co było trudne, i ja wtedy zrozumiałam, jak chcę podchodzić w ogóle do żywienia moich dzieci. To znaczy, bardzo często w programie zdarzało się tak, że nie było się w ogóle głodnym. Mhm. I trzeba było spróbować czasami zjeść bardzo wiele dań.
2: Właśnie, przepraszam, wejdę w słowo, przychodziłaś na plan na głodniaka, czy jednak byłaś najedzona? Czy?
1: Nie, zawsze głodna. Ale to jest, wiesz, cały dzień nagrań, okay. Na przykład się jadło o godzinie 16-17. Mhm. Więc nie jesteś głodny, a musisz zjeść niejedno, tak. Albo na przykład nie masz w ogóle ochoty na wątróbkę, nie masz w ogóle ochoty na bezę, musisz jakby jeść to, na co nie masz ochoty. I wtedy jakby to jest praca, oczywiście, żeśmy powiedzieli, większość z tych przypadków była bardzo przyjemna, ale potem sobie właśnie zdałam sprawę, jak czasami dziecko mówi, że nie chce, a dorosły mówi mu jedz, jeszcze musisz, jeszcze kawałek, jeszcze. Tak sobie myślisz, kurczę, no takie zmuszanie do jedzenia, no jest w pewien sposób okrutne, tak? Jest to jakiegoś tam rodzaju przemoc, więc ja nigdy tego u dzieci nie robię, nie chcesz, okej, nie ma problemu, nie jedz, bo na własnej skórze po prostu doświadczyłam tego, że to jak bardzo to jest nieprzyjemne.
2: Leci samolocik i tak dalej.
1: Nie, nie robimy tego.
2: Czyli bobas lub i wybór, bo to tak.
1: Tak, no wiesz, no moje dzieci to już nie bobasy, nie? Więc już nie musimy tego robić, ale rzeczywiście jeśli nie chcą, to nie jedzą i nawet jeśli zostawiły 3/4, ale naprawdę nie jedzą, no to szanuję to.
2: A ciągnie wilka do lasu, Aniu? No bo tak jak wspomniałaś, to była piękna przygoda przy okazji tego odcinka gościnnego. Czy jesteś w stanie zadeklarować, że już nigdy, absolutnie nigdy nie pojawisz się na stałe w Masterchefie, jeżeli nawet taka propozycja się wyklaruje, bądź też w innym programie związanym z kuchnią? Czy tutaj jeszcze sobie dajemy furtkę i to taką dosyć szeroką, która jest otwarta?
1: Wiesz co, jakbyś mnie zapytał 2,5 roku, jak pojawiła się ta informacja, mhm, że odchodzę z Masterchefa, to bym ci powiedziała, że nigdy w życiu, zamknięty rozdział, bo tak wtedy czułam, że potrzebuję przerwy, potrzebuję się zająć, nazwijmy to tak ogólnie, innymi sprawami. Mówię tutaj bardziej o osobistych, których nie chcę dzisiaj, mhm, dotykać. Jasne. No, to były ciężkie dla mnie 2 lata pod wieloma względami. Teraz jest zupełnie inaczej. Dużo już za mną i teraz mam zupełnie inne podejście do tego, co było na planie, do tego, jaka była ta praca, do tego, czy mam na nią ochotę, czy w takim wymiarze. Więc kiedyś mi się wydawało, że furtka jest całkowicie zamknięta i że chcę czegoś innego. Teraz ten jeden raz na planie pokazał mi, że o rany, ja kocham być, mhm, przed kamerą. Absolutnie kocham i kocham ten format. Natomiast wydaje mi się, że skład jurorski tam jest doskonale dobrany i że na teraz to jest koniec tej historii. Ale już na pewno nie mówię tak kategorycznie nie jak kiedyś.
0: Zatem czekamy na kolejne medialne ruchy Ani Starmach. A wy, mam nadzieję, czekacie na premierę najnowszego odcinka podcastu Co u nich słychać? To już jutro na kanale YouTube RMF24, na naszej platformie RMF On oraz na wszystkich najważniejszych platformach podcastowych.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Różnych dyscyplin sportu można dzisiaj spróbować na pikniku olimpijskim w Lublinie, gdzie z odpowiednim sprzętem czekają zawodowcy zarażający pasją i byli nawet medaliści olimpijscy. W takim towarzystwie, bez względu na wiek, bez żadnego doświadczenia, można się sprawdzić w tym, czego nigdy się nie próbowało.
1: Chodzi o to, żeby puszczać kamienie po prawdziwym lodzie. My tu oczywiście mamy taką namiastkę curlingu, taki floor curling. Ta osoba wygrywa, której jeden kamień bądź więcej kamieni jest najbliżej środka domu.
2: Trochę jak w kapsle.
1: Tak, może trochę jak w kapsle, tylko takie na lodzie. Tam mamy prawdziwy kamień z lodowiska, z hali curlingowej z Łodzi i to jest rzeczywiście kamień, to jest kamień granitowy. I on waży około 20 kg i takie kamienie popychamy na lodzie, grając w prawdziwy curling.
2: A te są takie piknikowe?
1: Tak, te są takie piknikowe, żebyśmy mogli tutaj spróbować curlingu.
2: Ile waży taki kamień piknikowy?
1: Takie piknikowe to około 2 kg waży.
2: Trzeba pchnąć po lodzie i pocelować w kółko.
1: Tak, trzeba pchnąć po lodzie, oczywiście nigdy tych kamieni nie podnosimy, tylko siłą rozpędu własnego ciała je popychamy po lodzie.
2: Trochę kręgle, trochę kapsle.
1: Trochę kręgle, trochę kapsle, a trochę szachy. Bo też bardzo ważna w rozgrywce curlingowej jest strategia. Trzeba przemyśleć, co zagra dalej nasz przeciwnik i w zależności od tego, co myślimy, że może zagrać, to my stawiamy albo strażniki, albo wybijamy kamienie przeciwnika. Właśnie tutaj wybijamy, wjeżdżamy za kamienie, stawiamy czasami strażniki przed naszymi kamieniami, żeby właśnie przeciwnik nie wybił naszego kamienia.
2: Żeby ochronić ten ważniejszy kamień, stawiamy taki mniej ważny, na podpuchę.
1: Tak, taki strażnik tak zwany.
2: Dzień dobry, jak idzie?
3: Dobrze.
4: Dzień dobry, trudno, bardzo trudno. Kurczę, naprawdę trzeba być tym ekspertem. Wiele lat treningów przeprowadzić, żeby trafiać.
5: Na pewno można nieźle się rozerwać w taki upalny jak dziś dzień.
6: Wiosłowanie, przyjemny relaks na wodzie. Właściwie dzięki wiosłu możemy tu się poruszać, bo to zarówno SUP, jak i kajak. Oczywiście najbardziej bezpieczny sport wodny, tak bym to powiedział, na desce to właśnie SUP.
2: I jak są zawody, to pan powie, na czym one polegają? To trzeba być pierwszym na mecie, zaliczyć jak najmniej wywrotek. Jakie są zasady?
6: Zasady są proste, będą rozstawione boje w tym basenie modułowym.
2: Slalom?
6: Tak jest. Slalom to jedno, ale wyścigi na czas dwójkami, czyli tak zwane sprinty.
7: Córka już była na kajaku i się zmoczyła, było świetnie.
3: Cały czas się odpycham. Raz, dwa, potem dwa razy i już
2: Dwa razy z jednej, dwa razy z drugiej?
3: Tak.
2: I udało się nie wywrócić?
3: No.
2: Na kajak?
3: Tak.
2: To pierwszy raz będzie na kajaku?
3: Tak, ja będę pierwszy raz.
2: Odważna dziewczyna.
3: Dziękuję.
0: A na pikniku olimpijskim był nasz reporter Dominik Smaga. Tu radio RMF24. Już za chwilę fakty o godzinie 18, a po nich wykład otwarty. Dziś odpowiedź na pytanie, czy bycie matką jest dzisiaj trudniejsze. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Urbaniaka, a ze swojej strony dziękuję za wspólnie spędzoną część niedzielnego popołudnia. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, zostańcie z radiem RMF24. Check it out.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku tragiczna noc na najwyższym szczycie Ziemi. Ekspedycja na Everest w 1996 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Mateusz Bożek przed mikrofonem, to oznacza, że zaczynamy fakty w RMF FM, jest 18.
1: Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyje kierująca motorem 15-letnia dziewczyna. Pięcioro dzieci rannych niestety także w wypadku na Krajowej 10 koło Torunia. Donald Trump mówi amerykańskim negocjatorom, aby nie spieszyli się z zawarciem porozumienia z Iranem. Na koniec sport. Magdalinet triumfuje w pierwszej rundzie turnieju French Open. Zaczynamy od tragicznego wypadku w gminie Czarna Dąbrówka na Pomorzu. Nie żyje 15-latka, która kierując motorem uderzyła w drzewo. Pomimo akcji ratowniczej nie udało jej się uratować.
2: 15-latka będąca pod opieką ojca na terenie prywatnym z nieustalonych jak dotąd przyczyn uderzyła w drzewo. Śledczy zabezpieczyli ślady oraz monitoring. Decyzją prokuratora ciało 15-latki zabezpieczono do badań sekcyjnych.
1: Relacjonował Dawid Łaszcz, rzecznik policji w Bytowie. W wypadku na Krajowej 10 koło Torunia zginęła 40-letnia kobieta, a wśród rannych jest pięcioro dzieci, informuje RMF FM toruńska policja. Przypomnę, w Głogowie zderzyły się dwa samochody osobowe.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 39-letni kierujący Peugeotem z nieustalonej dotąd przyczyny zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki Skoda kierowanym przez 42-latka. Policjanci pracują teraz na miejscu pod nadzorem prokuratury. Przyczynę i szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego wyjaśni teraz prowadzone prokuratorskie śledztwo.
1: Informuje Sebastian Dobrzeniecki, rzecznik toruńskiej policji. Jedna osoba została także ranna w wypadku na Krajowej 63 na Lubelszczyźnie. W Gołaszynie, to odcinek Siedlce Łuków, zderzyły się trzy osobówki. Jezdnia w tej chwili jest zablokowana. Wyznaczono objazdy.
4: Trump znów w centrum uwagi.
1: Nie śpieszcie się z zawarciem porozumienia, bo czas działa na naszą korzyść. Takie dyspozycje wydał Donald Trump swoim przedstawicielom w negocjacjach z Iranem. Amerykański prezydent napisał na swoim portalu, że blokada irańskich portów pozostanie w mocy, dopóki porozumienie nie zostanie zatwierdzone i podpisane. Według irańskiej agencji Tasnim negocjowane przez USA i Iran wstępne porozumienie przewiduje, że w ciągu 30 dni od jego zawarcia liczba statków przepływających przez ciśninę Ormus wróciłaby do poziomu sprzed wojny. Jak podaje Tasnim, pozostają jeszcze jeden lub dwa sporne punkty w negocjacjach USA i Iranu. Z innych źródeł wiadomo, że chodzi m.in. o irańskie zapasy wysoko wzbogaconego uranu. Magdalinet wygrała z czeską tenisistką Terezą Walentową 5-7, 6-4, 7-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Ten pojedynek rozgrywany w upale trwał prawie 3 godziny. W dodatku Polce doskwierał ból kolana.
5: Był to bardzo trudny mecz. Szczerze, czułam, że trochę mi się należała kara w tym trzecim secie za tego pierwszego, za tego voleja w pierwszym secie, bo gdybym gdzieś tam to trafiła, to być może nie byłabym w tej sytuacji, więc trochę to sobie powtarzałam, że sama sobie narobiłam takiego bigosu i teraz muszę z niego wyjść.
1: Mówiła Magdalinet w wywiadzie dla Eurosportu. A w drugim dzisiejszym pojedynku Magdalena French wygrała z Eleną Gabrielą Ruzę. Polka wygrała pierwszego seta 7-6, w drugim Rumunka poddała mecz ze względu na problemy zdrowotne. Wczoraj sezon zakończyła piłkarska Ekstraklasa. Dziś mecze ostatniej kolejki rozgrywane są w pierwszej lidze. Wiemy, że do Ekstraklasy awansują Wisła Kraków i... Wczoraj sezon zakończyła piłkarska Ekstraklasa. Dziś mecze ostatniej kolejki

0: Wieczysta Kraków gra z Chrobrym Głogów i tutaj też jest 1:1.
1: Z Patrykiem Serwańskim połączymy się za godzinę w wieczornych faktach sportowych w RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne. A już za chwilę wykład otwarty w Radiu RMF 24.

0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF24. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry, witam i zapraszam. Jak bardzo zmieniły się społeczne oczekiwania wobec matek od lat 70. czy 80. XX wieku do dziś? Jaką rolę odgrywa dziś kultura samorealizacji w podejściu do macierzyństwa? I czy bycie mamą dzisiaj jest trudniejsze? O tym dzisiaj porozmawiamy w wykładzie otwartym w Radiu RMF24. Z nami gość, pani profesor Magdalena Ślusarczyk, socjolożka i germanistka, profesor uczelni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, pani profesor, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry pani.
0: Pani profesor, czy ekonomiczne wychowanie dziecka w Polsce jest dziś dużo trudniejsze niż te 40 czy 50 lat temu?
1: Ekonomiczne? Jak sądzę, dla niektórych tak, a dla niektórych nie. To jest zresztą dość typowa odpowiedź socjologów na każde pytanie, że to zależy, bo musimy tutaj na pewno popatrzeć na kontekst ludzi żyjących w różnych warunkach, ale też jakby planujących w różny sposób, widzących inaczej, jakie koszty są konieczne i jak należy je ponieść. Więc wbrew pozorom może się okazać, że na przykład część rodziców dzisiaj odczuwa większe obciążenie ekonomiczne, a w każdym razie w taki sposób to widzą, jeżeli chodzi o właśnie materialną stronę rodzicielstwa niż wcześniej. Natomiast generalnie jakby trendy makroekonomiczne pokazują, że żyje nam się lepiej, że zarabiamy więcej, że mamy więcej możliwości. Co nie znaczy, że zawsze to tak w każdym punkcie naszego życia tak to odczuwamy i to bezpieczeństwo finansowe jakby sobie potrafimy z tego makroobrazu przenieść na nasz mikroobraz, prawda?
0: No właśnie, czyli na korzyść zmieniły się koszty społeczne posiadania dzieci, czyli mieszkania, edukacja, opieka zdrowotna, zajęcia dodatkowe?
1: Znowu muszę odpowiedzieć, że to zależy, bo wszystko to jest pytaniem, ile chcemy tutaj wydać. Tak naprawdę właściwie możemy wydać wręcz nieograniczoną sumę pieniędzy. Co jakiś czas media bombardują nas takimi straszliwymi liczbami, że koszt posiadania, to jest brzydkie słowo w cudzysłowie, dziecka od urodzenia tam do 25 roku życia jest bardzo wysoką kwotą. Wcześniej myślę, że tak, że tej liczby ludziom nie rzucano, co już jest pewną kwestią.
0: A jakie to są liczby, pani profesor?
1: No nie pamiętam, jakie były, ale to było, nie pamiętam, około 300 tysięcy złotych. Na pewno to była wysoka kwota, ale teraz mogę się mylić. Musiałabym szybciutko wygooglać, bo na pewno jakiś taki artykuł znajdę, ale zawsze są to wysokie kwoty i właśnie wliczane są w nie te właśnie kwestie związane z edukacją, z zajęciami dodatkowymi. No teraz, jeżeli cofniemy się właśnie do tych lat na przykład 80., tak, no to perspektywa, ile było możliwych zajęć dodatkowych, była mniejsza. Być może koszty z nich, część na pewno była niższe koszty, więcej rzeczy działo się na przykład przy szkołach. Domy kultury tak samo działają dzisiaj prężnie, ale oprócz tego jest jeszcze cały komercyjny duży rynek zajęć dodatkowych, a rodzice odczuwają presję, żeby dzieciom te zajęcia zapewniać, bo że to jest istotne dla ich rozwoju. I oczywiście po części jest, choć rzecz jasna, ja też jestem rodzicem, jak najbardziej możemy przesadzić.
0: Zmieniły się te społeczne oczekiwania wobec mam od lat 70. czy 80. XX wieku?
1: Ja myślę, że macierzyństwo zawsze podlegało takiemu mocnemu społecznej obserwacji i wskazywaniu, jak powinna się zachowywać matka, jakie powinna mieć zadania. Natomiast mam wrażenie, że współcześnie to po prostu tych kierunków, z których płyną zalecenia, założenia i przede wszystkim ocena, jest więcej. Bo oprócz najbliższego otoczenia, no mamy jeszcze całą sferę życia cyfrowego, w którym istniejemy, i mediów społecznościowych. No i także telewizja, radio może w mniejszym stopniu, ale no najbardziej przede wszystkim media społecznościowe tutaj jak najbardziej bardzo bombardują tutaj rozmaitymi potencjalnymi właściwymi czy niewłaściwymi zachowaniami.
0: I te media społecznościowe, o których pani profesor wspomniała, one bardzo zmieniły doświadczenie bycia mamą, czyli Instagram, internet, YouTube, one stworzyły jakiś nowy model nie wiem, perfekcyjnego macierzyństwa?
1: Znaczy, czy one stworzyły nowy model, to nie wiem, czy bym się już pokusiła o takie zdanie, bo zawsze można było aspirować do perfekcyjnego macierzyństwa. Natomiast no, stworzyły sytuację, w której dociera do nas dużo więcej obrazów, w którym my jakby możemy być dużo bardziej oceniani, jeżeli się w jakiś sposób tam pokażemy. No i właśnie liczba zdań na każdy temat będzie bardzo duża i mocno taki też kategorycznych sądów co do tego, co jest właściwe, a co niewłaściwe, a co wręcz druzgocące dla przyszłości naszych dzieci. Więc tutaj mam wrażenie, że tak, że nawet jeżeli to nie jest nowy model, to on bardzo wyostrzył te kwestie, które no, istniały też wcześniej. Pamiętam kiedyś na spotkaniu takim naukowym, może żeby nie wskazywać, kto, bo pewna starsza koleżanka o pokolenia tym nie starsza opowiedziała mi, że jak jej syn był mały, wtedy zalecenia właśnie były, żeby karmić w określonych porach. Tak. I on płakał, a ona jakby dręczyła się tym, że nie powinna jeszcze go brać, karmić, że ta przerwa jest ważna, że jest zdrowa, że jest zalecana. No ale wtedy to byli eksperci, były książki, a teraz jeszcze oprócz tego ona jakby mogłaby zasięgnąć rady w internetach i uzyskać całą masę sprzecznych informacji.
0: A przez te internety, w cudzysłowie, pani profesor, czy współczesne mamy są bardziej oceniane niż mamy wcześniejszych pokoleń? No bo wrzucamy te zdjęcia, te swoje opinie na strony internetowe, do sociali.
1: Może tak być. I myślę, że przede wszystkim, że matki mogą się tak czuć, że są bardziej oceniane niż wcześniejsze pokolenie. Czy zgodziłyby się z tym nasze matki, nasze babki? Nie wiem, ale myślę, że na pewno się tak czują, a być może nawet i gdybyśmy to jakoś próbowali zoperacjonalizować i policzyć, to też by się to potwierdziło.
0: A co wpływa dziś pani profesor na decyzję o macierzyństwie? No mówi się kryzys mieszkaniowy, mówi się usamodzielnienie.
1: To znaczy, co wpływa na decyzję o macierzyństwie, zakładając, że świadomą, bo oczywiście, że może się zdarzyć, że to nie było planowane. Chęć przyjęcia nowego człowieka, wychowania go, pragnienie posiadania dzieci. Myślę, że teraz jakby od momentu, kiedy nie jest to już tak mocno ekonomicznie uwarunkowane, to coraz bardziej refleksyjnie do tego podchodzimy, że nie jest to oczywiste, nie jest to samo w sobie, jest to podlega mniejszemu czy większemu naszemu planowaniu, ale no jest to najczęściej, to jest chęć tej dwojga ludzi, żeby mieć dzieci.
0: Pytam o to pani profesor, bo my cały czas słyszymy te alarmujące dane o katastrofalnej sytuacji demograficznej Polski. Dlaczego kobiety teraz o wiele później podejmują decyzję o macierzyństwie?
1: To ma wpływ na to, że macierzyństwo jest późniejsze?
0: Tak.
1: No na pewno po części fakt, że generalnie cała dorosłość i wszystkie decyzje takie związane z dorosłością przesuwają się później dłużej się uczymy, znacznie więcej osób podejmuje studia wyższe, no więc tutaj jakby odkładamy takie pełne usamodzielnienie się, nawet jeżeli utrzymujemy się sami na studiach, to jest bardzo często sytuacją studentów, no to często to jest jednak trochę w takim kontekście utrzymywania się pojedynczej osoby, więc przesuwamy ten czas w realizacji właśnie prokreacji na późniejszy czas, na późniejsze lata. Często także jeszcze jest chęć rozpoczęcia pracy, no czy choćby zarysowania jakiejś perspektywy samodzielności mieszkaniowej, co wiemy, dzisiaj jest jednym z większych problemów. Jak dyskutujemy o tym ze studentami, no to ta kwestia mieszkaniowa to jest coś, co oni podają praktycznie za każdym razem. Więc tutaj to się przesuwa. To jest też takie trochę pokłosie wcześniejszych lat, kiedy właśnie no, mówiono nam, że zapewnij sobie tutaj jakiś najpierw byt i dopiero w tym momencie zakładaj rodzinę i planuj dzieci. No i to się wszystko razem się złożyło w to, że się to po prostu przesuwa na później. A jeżeli jeszcze dołożymy właśnie taki plan, że młodzi ludzie stwierdzą, że tu jeszcze trochę czasu przed studiami, bo nie wiemy jeszcze, co chcemy robić, albo po studiach chcemy coś porobić, no to jeszcze jakby nie tylko w kontekście takiego właśnie dorabiania się, tylko na przykład takiego czasu dla siebie, co tutaj też jest pewnym takim społecznym przekazem, że warto, żeby się rozwijać, żeby podróżować, no to razem się to wszystko będzie składało na takie przesunięcie w czasie.
0: I jak bardzo to przesunięcie w czasie wygląda teraz, pani profesor, w stosunku do tego, co było?
1: Tutaj badania pokazują, że zasadniczo takie jakby przesunięcie w czasie w opiniach ludzi, kiedy na najlepszy wiek, na przykład na wyprowadzenie się z domu, czy na zawarcie związku, czy na dziecko, się przesunął o 2 lata do góry, nie? W związku z czym potem w demografii przesuwa się nam też wiek urodzenia pierwszego dziecka, który w Polsce już tam jest 28 z czymś, czy nawet pod 29 lat. A jeżeli pierwsze dziecko jest później, no to potencjalne następne też będą później i też już prawdopodobnie może być ich mniej, nie? Chociaż oczywiście z kolei no, medycyna trochę pozwala nam mieć i ogólnie też sytuacja nasza, jeżeli chodzi o taką zdrowotną, o funkcjonowanie organizmu, no przy dobrym odżywianiu, przy dobrym dbaniu o siebie pozwala mieć te dzieci także później. No ale to się już nie przekłada na takie liczby, jak było kiedyś. No i jeszcze ta kwestia, że ta liczba dzieci jest planowana, a nie jest taką wypadkową, po prostu przypadkowych kolejnych, nie tyle przypadkowych, po prostu kolejnych dzieci w momencie, kiedy płodność kobiecie wraca, a nie w żaden sposób nie stosowano żadnej formy planowania rodziny.
0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami zostaje na łączach pani profesor Magdalena Ślusarczyk. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Radio RMF 24.

0: Niedzielne popołudnie, jak zawsze u nas wykład otwarty w radiu RMF24. Z nami na łączach pani profesor Magdalena Ślusarczyk, socjolożka i germanistka, profesor uczelni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj, przypomnę, pytamy o to, czy bycie mamą dzisiaj jest trudniejsze. No właśnie, pani profesor, czy współczesne mamy są dzisiaj bardziej obciążone koniecznością łączenia pracy zawodowej i opieki nad dziećmi, a może przeciwnie, kobiety w XX wieku były przeciążone bardziej niż dziś? Pracą fizyczną na przykład, tylko mniej się o tym mówiło?
1: No na pewno mniej się o tym mówiło, prawda? Tutaj druga połowa XX wieku na XXI wiek już bardzo jest takim szalenie refleksyjnym czasem, kiedy dość mocno się zastanawiamy nad wszystkimi aspektami naszego życia. Czy były, no teraz zależy, ile pan redaktor chce pokoleń wstecz się cofnąć.
0: No mówiliśmy o tych latach 70. i 80. XX wieku.
1: No więc jeżeli tu myślimy o latach 70., 80. XX wieku w Polsce, no to jest, mamy jeszcze okres socjalizmu w Polsce, gdzie faktycznie kobiety jak najbardziej na rynku pracy były, natomiast w tamtych czasach, przynajmniej dla sporej części społeczeństwa, no godziny pracy były takie dużo stabilniejsze i nawet jeżeli ta praca niekoniecznie była satysfakcjonująca w kwestii rozwoju czy właśnie finansowo, to kończyła się przed w lepszych godzinach. No co nie zmienia faktu, że część społeczeństwa równocześnie dorabiała, pracowała także w przypadku osób mieszkających na terenach rolniczych, no to także jeszcze w tym czasie jakby łącząc różne rodzaje pracy, więc na pewno tamte mamy były obciążone, oczywiście, że były obciążone i nie idealizujmy tutaj żadnego tego czasu. A teraz jak mamy, teraz borykamy się z może nam się trochę poprzesuwały, ale dalej są tutaj jakby mnóstwo kwestii, które trzeba cały czas sobie rozstrzygać, bo lata 90. na przykład to jest taki i początek XXI wieku, to jest taki wysyp i literatury, i filmów, które pokazują to napięcie między łączeniem roli matki a pracownika właśnie, i gdzie z obu stron płyną takie sygnały, że trzeba to wykonywać perfekcyjnie.
0: Tak.
1: A teraz tak jakby jeszcze tutaj dokładamy sobie kwestię, że powinniśmy także zadbać o siebie, powinniśmy pilnować swojego zdrowia. No i pamiętajmy jeszcze o tym demograficznym obecnie, o tej demograficznej sytuacji, że bardzo dużo osób, które właśnie mają dzieci, jeszcze małe dzieci, czy troszeczkę większe, stają w sytuacji, kiedy również już muszą, chcą zazwyczaj, ale to jest też ich zobowiązanie, opiekują się starszymi członkami rodziny, rodzicami, teściami, no czy kimś tam jeszcze innym z rodziny. Tutaj demografia posługuje się takim pojęciem sandwich generation, czy pokolenie kanapki, gdzie z obu stron są te zobowiązania opiekuńcze,
0: tak,
1: i wobec własnych dzieci, i wobec naszych rodziców, którzy stopniowo właśnie już tego wsparcia wymagają. No a jak wiemy, w kontekście Polski opieka instytucjonalna jest częściowa tylko, zresztą w kulturze polskiej opieka rodzinna tutaj jest też bardzo mocną normą, więc rodziny się z tego wywiązują, natomiast na pewno jest to obciążenie.
0: A programy socjalne jakoś zmieniły realne doświadczenie macierzyństwa w Polsce?
1: No ja na przykład uważam, że bardzo długoletnie, stopniowe zmienianie w kontekście pracy sytuacji rodziców jest bardzo pozytywnym kierunkiem. Wydłużenia urlopów, włączenia tutaj ojców w taki trwały, tu oczywiście częściowo były też to, część to wynikało ze zobowiązań Polski wynikających z członkostwa Unii, ale to był bardzo dobry element, także to zabezpieczenie jednak, chociaż w pewnym stopniu przed zwolnieniem matki wracającej do pracy. Więc na pewno, jeżeli to byśmy potraktowali jako program, to jest taki kierunek, który No jest na plus, na pewno jest na plus ten dłuższy możliwość dłuższego czy krótszego urlopu. Jeżeli chodzi o chyba najbardziej znany program 500, czyli obecnie 800+, no to jest program generalnie właśnie raczej socjalny, choć ogłaszany był jako demograficzny. Tak. On na początku spowodował pewne drgnięcie demograficzne, no bo właśnie część osób zrealizowała swoje plany prokreacyjne, których z powodów finansowych odkładała. Czy on bardzo dużo zmienia? No nie, bo po pierwsze to nie są wysokie kwoty, po drugie jako rodzic, jeżeli rodzice wciąż słyszą od polityków, że ten program należy zlikwidować, no to ich ewentualne myślenie o stabilności też już długo istnieje, mimo nieustającego mówienia, że trzeba zlikwidować.
0: A czy podniesienie tej kwoty, pani profesor, zmieniłoby to na plus? Mówi o demografii?
1: Ale to wszystko zależy, ile by należało podnieść, to jest jedno, natomiast dwa, no naprawdę nie ma zbyt wiele osób, które wyłącznie ze względów finansowych, wyłącznie finansowym aspektem tutaj myślą. To jest taki benefit rodzicielski istniejący w bardzo wielu krajach, który wspomaga rodziny, no ale naprawdę mało osób jakby tylko na tym opiera swoją decyzję. Większość osób ma tutaj znacznie szerszy kontekst decyzji o posiadaniu dzieci, a to jest element, który wzmocni, no właśnie może spowodować tak jak na początku było, że nie odwlekamy tego dłużej. To samo widać było w przypadku, jak były te duże fale migracyjne wyjazdów z Polski, przede wszystkim po wstąpieniu Polski do Unii i potem przez następne lata, to później porównując okazywało się, że Polki poza granicami właśnie mają więcej dzieci, bo to było znowu to odłożone macierzyństwo, że wyjeżdżali, bo mieli poczucie, że w Polsce w kontekście przede wszystkim zawodowym nie najlepiej się im wiedzie.
0: Czyli to było to większe poczucie bezpieczeństwa?
1: Sytuację, tak, poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilności, taka możliwość planowania dłużej, planowania spokoju, niej pewność właśnie, że możemy, no bo dziecko to jest na lata, w związku z czym, że możemy sobie to jakby myśleć bez stresu, że za chwilę sytuacja się jakoś nam drastycznie zmieni. No z tym w Polsce wciąż nie mamy tak lekko, żebyśmy to nie jest jakby, nie zawsze jest powiązane z realnymi wskaźnikami ekonomicznymi, to jest trochę takie nasze ugruntowane przekonanie o tej niestabilności i to na pewno też jest jakimś czynnikiem, który się bierze pod uwagę w sytuacji właśnie myślenia o potencjalnych dzieciach, o potencjalnej rodzinie. Więc im bardziej jest stabilnie, im bardziej spokojniej, im bardziej jakby pracodawcy wysyłają komunikat, że rodzic w pracy jest okej, że rozumiemy, że równocześnie to jest czas realizacji zawodowej oraz realizacji rodzicielskiej i będziemy się starać, żeby właśnie to łączyć jak najlepiej. Teraz technologicznie jest też dużo możliwości pracy zdalnej i łączenia tych różnych elementów i nie trzeba tak przeciągać liny. No, pojęcie work-life balance jednak się tutaj dość już dużo mocniej niż we wcześniejszych dekadach na pewno zafunkcjonowało, choć oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia i myślę, że dużo osób teraz na przykład słuchając to zdanie, które pracują w branżach, gdzie są długie godziny pracy i nie najlepsze warunki, no to zgrzytną zębami, że może niektórzy tak mają, a niektórzy nie i tu się w pełni zgadzam, więc na pewno jest jeszcze tutaj masa do zrobienia. Niemniej róbmy po prostu, bo to ma szansę poprawić nam stopniowo jakby w różnych obszarach życia zawodowego, tak żeby życie rodzinne mogło się z nim tutaj na tyle harmonijnie, na ile to jest możliwe łączyć, bo zawsze będą jakieś napięcia, to jest oczywiste.
0: No właśnie, róbmy i zawsze są jakieś napięcia. A jak się zmieniło społeczne podejście do karmienia piersią na przykład?
1: Znaczy, znowu patrząc na badanie i patrząc jakby na szeroki obraz, no to po pierwsze nastąpił proces, jeżeli tutaj weźmiemy do te lata 70, od których pan redaktor zaczął, tak, no to nastąpiła ogromna zmiana do docenienia ponownie ogromnego znaczenia karmienia piersią, naturalnego pokarmu, który mamy jakby do dyspozycji, choć nie każda kobieta tak łatwo. To nie jest znowu też takie oczywiste, że dla każdej z matek karmienie jest najprostszą możliwą ścieżką. I że mleko modyfikowane jest bardzo dobrą wynalazkiem w sytuacji, kiedy nie ma możliwości karmienia naturalnie albo kiedy trzeba wspomóc karmienie naturalne. O ile pamiętamy, właśnie kiedyś traktowano to jako genialny wynalazek, znacznie lepszy niż właśnie mleko matki. Jeśli chodzi o społeczne odczucie, to myślę, że tak jest. Natomiast co jakiś czas jest w przestrzeni publicznej podnoszony taki spór, właśnie na ile publicznie może się to odbywać, a na ile matka z tym dzieckiem powinna się schować. No i zawsze się nam takie dwa skrajne stanowiska formułują, że pojawia się jakaś osoba, która twierdzi, że to dla niej lub dla niego jest okropne i nie chce tego widzieć i powinno się gdzieś to dziać w ukryciu. No i oczywiście po drugiej stronie pojawiają się osoby, które podkreślają, że jest to jedna z najbardziej naturalnych czynności i naprawdę absolutnie nietypową sytuacją jest matka, której koniecznie chce się roznegliżować publicznie. Chodzi tutaj wyłącznie o karmienie dziecka, a nie jakiekolwiek ekstra podteksty seksualne. No a pomiędzy jest całe spektrum stanowisk. Natomiast efektem tej zmiany są na przykład właśnie pokoje do karmienia, które też się na przestrzeni lat zmieniały. Myślę, że to można łatwo zauważyć z takich byle jakich kącików na naprawdę teraz dobrze przygotowane miejsca w wielu i komercyjnych, i publicznych budynkach.
0: Miejsce do przewijania się pojawia też
1: tak,
0: bardzo często.
1: I miejsce do przewijania, i miejsce do nakarmienia, i jeszcze nawet jest kilka zabawek, jeżeli z takim założeniem, że ta mama może mieć jeszcze ze sobą starsze dziecko, które też musi w tym momencie gdzieś zabrać. Dlatego myślę, że społeczny odbiór generalnie jest na plus, natomiast no co jakiś czas jest to jeden z tematów, na który możemy sobie toczyć spór i przez chwilę jest to jakiś przewijający się gorący temat, ileś osób zabierze głos, no i potem znowu na jakiś czas opada i przypomnimy sobie znowu przy jakiejś innej okazji. Ale jest to przykre, ja to odbieram jako przykre, kiedy niespodziewanie właśnie robi się z tego taka wielka debata, podczas gdy faktycznie jest to zupełnie naturalna i życiowa czynność i większość matek absolutnie nie idzie z takim, nie funkcjonuje z założeniem, że teraz koniecznie muszę znaleźć najbardziej publiczne miejsce, żeby nakarmić dziecko, ale nie zamierza także się z nim chować albo nieść płaczącego dziecka do momentu, kiedy nie będzie nikogo w okolicy i to jest moim zdaniem oczywiste.
0: No i dla mnie tutaj też nie ma żadnego sporu. Pani profesor...
1: Cieszę się, że się zgadzamy.
0: Nie, absolutnie. A już pomijam, że widok karmiącej mamy dla ojca tego dziecka to jest najpiękniejszy widok, jaki może w życiu zobaczyć. Pani profesor, a na ile dawniej większą rolę w wychowaniu odgrywała wspólnota, o której pani profesor wspominała? Babcie, sąsiedzi, rodzina wielopokoleniowa?
1: No tutaj mamy takie dwa wątki w tym obszarze, bo jeden jest na ile właśnie wspólnota, rodzina rozszerzona odgrywa wpływ, jeżeli chodzi właśnie na przykład o dostarczanie wiedzy, o czerpanie z ich doświadczeń. I tu mamy generalnie taką dużą zmianę społeczną, na przykład możemy się tu na Margaret Mead oprzeć, która mówi o stadiach kultury, że wcześniej łatwiej było czerpać z poprzednich pokoleń, bo zmiany nie zachodziły zbyt szybko. W następnym etapie czerpaliśmy głównie od osób z naszego poziomu wiekowego, bo doświadczali tego, co my, a teraz jakby dołożyliśmy jeszcze sobie do tego właśnie ten cały zasób świata cyfrowego, gdzie tych ekspertów na każdy temat możemy znaleźć całą masę. Więc to jest jakby jedno, że teraz jest trudniej z tym czerpaniem od poprzednich pokoleń, bo z jednej strony jest mocny przekaz, że ta wiedza jest zdewaluowana, wręcz dość często jest podkreślana, że była błędna, czy że ich postępowanie z dziećmi było błędne. To jest taki mocny, przetaczający się po tych rodzicielskich bańkach, taki przekaz, że nasi rodzice nie potrafili we właściwy sposób nas tutaj wychowywać, czy kochać, czy okazywać właśnie tą miłość i to my teraz ponosimy tego jakieś negatywne skutki. Ale z drugiej strony jest ten element właśnie dostępnego wsparcia i takiego społecznego założenia, że to wsparcie jest ważne i że to wsparcie się należy, że po prostu tak to jest we wspólnotach, tak to jest w rodzinach, że tam, gdzie są osoby potrzebujące, tam powinno pojawiać się wsparcie, a jak się nie pojawia, to jest coś nie tak, że takie wsparcie powinny dostać właśnie rodziny z małymi dziećmi, takie wsparcie powinny dostać osoby chore, no i takie wsparcie powinny dostać osoby starsze. Natomiast tutaj porozrywały się nam te więzi tu na różne sposoby. Często mieszkamy daleko od naszych krewnych, tak. Stąd nawet jeżeli chcieliby nas wesprzeć, to jest to po prostu bardzo trudne. To jest coś właśnie, co w ogromnym stopniu doświadczają rodziny migracyjne. To jest jeden z moich obszarów badań, dlatego o tym wspominam. Ale także oczywiście w ramach kraju bardzo często mieszkamy gdzieś daleko. Ale z drugiej strony to jest też to obciążenie takie dla młodych rodziców, że może powinienem sam sobie radzić, ta wizja perfekcyjnej mamy, że to wsparcie powinno być moje. No i trzecia kwestia to właśnie kwestia, w jaki sposób to wsparcie miałoby wyglądać, czy właśnie dziadkowie potencjalnie będą się zachowywać tak jak rodzice chcą, przestrzegać tutaj wszystkich reguł. Nie zawsze się ta współpraca harmonijnie układa z różnych powodów, z powodu dużych oczekiwań rodziców, także czasami z powodu tego, że dziadkowie nie za bardzo chcą przyjmować nowy wzór, bo na przykład mają poczucie, że to oznacza krytykę ich działań wychowawczych sprzed lat. No i wreszcie ostatni element to jest także taki mocny przekaz w sferze społecznej do osób starszych, do seniorów, że no oni też powinni jakby mieć swoje życie i nie są zobowiązani się tymi wnukami opiekować. No i oczywiście, że nie powinno to być w żaden sposób jakąś formą przymusu, no ale w efekcie no te więzi tutaj się nam na różne sposoby nadwątliły i dość sporo rodzin boryka się z brakiem takiego bliskiego wsparcia z różnych powodów. Czasem fizycznie dystansu, a czasem takiego dystansu relacyjnego niestety. Mhm.
0: A zmienił się bardzo społeczny prestiż samej roli mamy?
1: Też, no to tutaj trzeba to też na tutaj popatrzeć na różne sposoby, ale wydaje mi się, że też, że to jest już to już jest któraś dekada, kiedy jakby się podkreśla, że nie powinnyśmy być tylko mamami, że kariera, że rozwój i są takie teorie ekonomiczne, także odniesieniu do rodzicielstwa, że mówimy o koszcie utraconych możliwości i ten koszt utraconych możliwości jest tak bardzo mocno kładziony kobietom przed oczy. No pewnym remedium jest z kolei taki przekaz, że wszystko da się łączyć, ale dobrze wiemy, że część da się łączyć, ale co jakiś czas no nie da się wszystkiego połączyć i trzeba będzie wybierać. I to wcale nie jest łatwe. Dlatego tutaj to jest jeden z efektów, który no przynajmniej część osób może powodować, że nie jest im tak łatwo podjąć decyzję o tym, że chcieliby mieć dzieci, czy że chcieliby mieć więcej tych dzieci.
0: Tak. To. No i teraz pytanie, jak będzie wyglądało, pani profesor, macierzyństwo w Polsce za 10, za 20, za 30 lat?
1: No tutaj to wchodzimy w sferę wróżenia z fusów. Ono w tej chwili jest dość już zróżnicowane. No są wciąż rodziny, które realizują ten podział właśnie mamy w domu, taty w pracy, czasami odwrotnie, po prostu jednego rodzica tu, jednego tam. I znacząca większość rodzin, która w jakiś sposób balansuje te role, gdzie oboje rodzice wchodzą zarówno w rolę rodzicielską bardzo mocno, jak w zawodową. I jak sądzę, w następnych latach to będzie ten kierunek. Natomiast no, to, co mam nadzieję, to ja bym dużo bardziej chciała, żeby się taki publiczny dyskurs poprawił, żeby zniknęły z przestrzeni publicznej takie wzajemne obwinianie się tu z jednej strony właśnie matki, roszczeniowi rodzice, co nie znaczy, że czasami nie zachowujemy się jako rodzice źle, ale właśnie takiego ogólnego dyskursu, ja sobie nie życzę dzieci i one mi będą przeszkadzać, ale też z drugiej strony no szanujmy także te osoby, które wybrały inaczej, a czasami nie wybrały, tylko po prostu nie miały innej możliwości. Aha. Bo pamiętajmy, że jednym z problemów współczesności i posiadania dzieci to są także kwestia niepłodności, więc to nie jest tak, że każdy, kto nie ma dzieci, to jest, jak sobie możemy ładnie zdefiniować, straszliwym egoistą, który tego nie chciał zrobić. Są osoby, którym tylko dokładamy do już cierpienia, które już mają, dokładamy jeszcze naszą społeczną niechęć a nie da się nic tutaj zmienić. Więc
0: nie tylko to wsparcie systemowe, ale też to wsparcie społeczne, pani profesor.
1: Tak, no ja tutaj zdecydowanie jako socjolożka widzę potrzebę właśnie takiej tej kultury wspólnoty. Zresztą to w tej chwili z każdej strony wpłynie, czy od psychologów, czy od socjologów, że tym, co nam pomaga na naszą epidemię samotności, na nasze zdrowie psychiczne, to są zdrowe relacje, więc tak. Relacje z rodziną, relacje z sąsiadami, odbudujmy to, bo praca i telefony nam tego absolutnie nie zastąpią. One są, to wszystko jest dla nas i dla ludzi, ale kluczowe jest to, że jesteśmy stworzeniami społecznymi i najlepiej, poza nielicznymi wyjątkami, najlepiej się czujemy, mając bliskie osoby przy sobie, więc budujmy te wspólnoty mniejsze czy większe. I szanujmy tak... się wzajemnie, także w naszych odmiennych wyborach, bo innej opcji nie widzę. Nie?
0: To już tak na zakończenie, pani profesor, bycie mamą dzisiaj jest trudniejsze?
1: To zależy. Naprawdę nie powiem. Nie potrafię odpowiedzieć. Część osób uzna, że wtedy było łatwiej, część osób uzna, że teraz. No, tu jest jeszcze mnóstwo wątków, których nie mówiliśmy. Na przykład znaczący postęp medycyny. Ile mniej tego lęku o na przykład życie dzieci. Ale znowu przez ileś lat mniej martwiliśmy się kwestią potencjalnej wojny. Od paru lat gdzieś te strachy się nam znowu zaktywizowały. Bo teraz możemy naszym dzieciom zapewnić dużo więcej rzeczy może niż kiedyś, ale z drugiej strony strasznie trudno jest nam doradzić im, co wybierać, bo nie mamy pojęcia, jak ten świat się zmieni w takim tempie, się to teraz dzieje, że nie wiemy, która... To nie możemy powiedzieć, idź w tą stronę, a bardzo chcielibyśmy, widząc, jak zmagają się ze swoimi dorosłymi decyzjami. Więc część osób może widziałaby tam lepiej, część tu, natomiast na pewno ja uważam, że jest to niesłychanie życiowo satysfakcjonująca rola. No, może na pewno nie dla każdego, ale moje zdanie jest, że jest satysfakcjonująca. Dzieci są świetnymi kompanami i lubimy je, prawda?
0: Kochamy. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty
1: tak,
0: w radiu.
1: Tak, oczywiście, ale oprócz tego, że je kochamy, to je lubimy po prostu jako naszych towarzyszy życia.
0: Bardzo pani dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w radiu RMF24. Naszym gościem była pani profesor Magdalena Ślusarczyk, socjolożka i germanistka, profesor uczelni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani profesor, jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za możliwość rozmowy. RMF24.

0: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Błagam i proszę, nie przeginajcie i pozwólcie dzieciakom się czasem zwyczajnie ponudzić. Nuda nie jest stanem chorobowym i nie wymaga waszej natychmiastowej interwencji.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
1: Im więcej brzucha, tym mniej męskich hormonów. To prosta, choć brutalna zależność.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.

0: Widzę pełną gotowość w redakcji Faktów RMF FM. No to zaczynamy. Fakty, jest 19. Mateusz Bożek.
1: Groźny wypadek w słowackich Tatrach. W rejonie Przełęczy Huncowskiej oderwał się kamienny blok. Ranny jest 25-letni turysta z Polski. W faktach także o kolejnym biciu rekordów przez łatwoganga. Influencer zbiera pieniądze na leczenie chorych dzieci. Każdy, kto chciał, mógł wejść za stary szybowca albo na bokserski ring. W Lublinie piknik olimpijski, także dla amatorów. Dwudziestopięcioletni turysta Polski ranny w słowackich Tatrach Wysokich. Podczas pokonywania południowo-wschodniej granicy Kierzmarskiego Szczytu w rejonie Przełęczy Huncowskiej oderwał się kamienny blok, z którym spadł kilkadziesiąt metrów w kierunku Doliny Huncowskiej. W wyniku wypadku Polak ma kilka ran ciętych, a także stłuczone ręce i nogi. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Popradzie. Kolejna granica pobita przez łatwoganga w zbiórce pieniędzy na leczenie chorych chłopców na dystrofię mięśniową od Juszyna. Influencer, jadąc rowerem z Zakopanego do Gdańska, najpierw uzbierał 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa, a pół godziny temu ogłosił:
2: mamy! Mamy 3,5 miliona! Kolejny cel, panowie! Mamy to, dawajcie, jedź! Trzeba się cieszyć!
1: Teraz na ostatnim odcinku trasy trwa zbiórka dla 2-letniego Wojtusia, który również choruje na DMD.
2: Teraz jaką mamy moc, teraz jaką szansę, dawajcie, serio. Jeżeli macie teraz okazję, jest teraz moment, kiedy jesteśmy zjednoczeni, jest nas dużo. Spróbujmy również uratować Wojtusia. Pomogliśmy już Maxowi, pomogliśmy już Tadasiowi, pomóżmy Wojtusiowi, również jemu. I jeżeli się uda, to będziemy zbierać na kolejne dziecko z DMD.
1: Cel tej zbiórki to 15 milionów 400 tysięcy złotych. Już teraz licznik wskazuje prawie 600 tysięcy złotych, a do końca trasy jeszcze około 50 kilometrów.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Ta książka ma rzucić nowe światło na historię Stephena Hawkinga. Powstaje nowa biografia słynnego uczonego, a w niej nieznane dotąd wspomnienia jego ojca, który, jak się okazuje, wątpił w zdolności swojego syna. O szczegółach z Londynu, korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
4: Kluczowym elementem książki są nowo odkryte prywatne zapiski ojca uczonego, Franka Hawkinga. Mężczyzna pisał swoje pamiętniki skomplikowanym szyfrem, a po ich odkodowaniu okazało się, że mocno wątpił w geniusz i przyszłość swojego syna. Te osobiste i pełne ojcowskiej troski przemyślenia stały się jedną z najważniejszych i najbardziej zaskakujących części całej biografii genialnego astrofizyka. Książka ma ukazać się jeszcze w tym roku i będzie pierwszą oficjalną biografią autoryzowaną przez spadkobierców Stephena Hawkinga. Brytyjczyk zmarł w 2018 roku. Przez większość życia przykuty był do wózka inwalidzkiego i porozumiewał się z otoczeniem za pomocą elektronicznego komunikatora.
1: Bez wstydu, bez stresu i bez najmniejszego doświadczenia można było dzisiaj spróbować różnych dyscyplin sportowych na pikniku olimpijskim w Lublinie. Byli chętni, by usiąść za sterami szybowca, wejść na ring bokserski, popływać kajakiem albo spróbować curlingu.
5: Puszczamy kamienie w dwóch drużynach na zmianę i chodzi o to, żeby nasz kamień na zakończenie rozgrywki był jak najbliżej środka tego koła, który jest namalowany na końcu toru.
6: Łatwo pocelować w kółko?
7: No nie, nie łatwo.
8: Trudno, bardzo trudno. Trzeba być tym ekspertem.
7: Trzeba mieć wprawę.
6: Dużo siły trzeba, żeby pchnąć ten kamień?
7: No, trochę.
8: Trudnością jest to, że trzeba rywalizować z przeciwnikiem, a łatwo stracić jakby swoją pozycję, którą się zdobyło.
7: No, byłem blisko kółka, ale potem mnie przeciwnik wyprzedził.
1: Sportowym zmaganiom przyglądał się reporter RMF FM Dominik Smaga, a profesjonalistom przyglądał się z kolei Patryk Serwański. W RMF FM już za chwilę. Fakty sportowe.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Przyglądał się z kolei Patryk Serwański. W RMF FM już za chwilę. Fakty sportowe.
3: Radio,

Niedzielny wieczór w radiu RMF24 i program Czarne Skrzynki. Przypominamy w nim o wypadkach i katastrofach, które zapisały się w historii. Przy mikrofonie Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, a dziś opowiem o tragicznej wyprawie na Mount Everest. Jest piątek, 10 maja 1996 roku. W Himalajach, na wysokości prawie 8000 metrów, znajduje się obóz czwarty. Ostatni przystanek w drodze na Mount Everest. Już wkrótce przebywający w nim wspinacze rozpoczną finałowy

Etap wyprawy i stanął na najwyższym szczycie świata. Jednak ten ostatni odcinek będzie także tym najtrudniejszym. Zanim bowiem dotrą do celu, muszą najpierw pokonać Hillary Step, uskok nazwany na cześć Edmunda Hillary'ego, pierwszego człowieka, który zdobył Mount Everest. Pokonanie tego odcinka jest prawdziwym wyzwaniem, nawet dla najbardziej doświadczonych himalaistów. Podczas wspinaczki trzeba zachować czujność, gdyż każdy błąd może oznaczać upadek i śmierć. Jednak na razie wszyscy wspinacze leżą w namiotach i odpoczywają, czekając na poprawę warunków pogodowych. Tego dnia wieje bardzo silny wiatr, który jeżeli się nie uspokoi, może skutecznie pokrzyżować plany dotarcia na szczyt. W jednym z namiotów przebywa 35-letni Rob Hall, przewodnik pochodzący z Nowej Zelandii. Już wkrótce poprowadzi swoją ekipę na szczyt. Rob wie, że czeka ich nie lada wyzwanie. Dlatego kazał wszystkim wykorzystać pobyt w obozie na odpoczynek i na zebranie sił. Mężczyzna też próbuje odpocząć, ale jego myśli krążą już wokół wspinaczki. Wie, że doprowadzenie wszystkich na szczyt to ogromna odpowiedzialność. I co równie ważne, będzie ich musiał jeszcze bezpiecznie sprowadzić na dół. Jednym ze wspinaczy z grupy Roba jest 46-letni Doug Hansen. Pochodzi z Seattle, gdzie pracuje jako listonosz. W ostatnich latach dorabiał jeszcze na dwóch innych etatach, aby zaoszczędzić wystarczające środki na spełnienie swojego największego marzenia. Wyprawę na Mount Everest. Nie jest to jego pierwsza próba. Rok temu brał udział w podobnej ekspedycji i niemal udało mu się dotrzeć na szczyt. Jednak w trakcie ostatniego etapu stracił siły i upadł. Wyczerpująca wspinaczka w połączeniu z rzadkim powietrzem okazały się być dla niego zbyt wielkim wyzwaniem i musiał się wycofać. W tym roku jest jednak zdeterminowany, by spełnić swoje marzenie. Wierzy, że tym razem się uda. W namiocie przebywa również 50-letni lekarz Beck Weathers. Niedawno przeszedł operację oczu i nieco się obawia, jak ostre światło i mróz mogą wpłynąć na jego wzrok. Ale stara się zagłuszyć te czarne myśli i powtarza sobie, że nic złego się nie wydarzy. Poza tym do tego momentu wszystko szło zgodnie z planem. Dlaczego teraz miałoby się to zmienić? W obozie, oprócz grupy Hola, znajdują się jeszcze dwie inne ekipy oraz szerpowie. Ci nepalscy przewodnicy są ekspertami w dziedzinie himalaizmu i stanowią nieocenioną pomoc w drodze do zdobycia dachu świata. Jest godzina 19:30. Nowozelandczyk Rob słyszy, że wiatr zaczyna powoli słabnąć. To dobry znak. Nakazuje pozostałym wspinaczom rozpoczęcie przygotowań. O godzinie 23:30 mają wyruszyć w ostatni etap drogi na Mount Everest. Tuż przed północą nadchodzi w końcu moment, gdy Rob i członkowie jego grupy opuszczają obóz czwarty. Pozostałe zespoły ruszają za nimi. W sumie tej nocy w stronę szczytu zmierza 33 śmiałków. Jasne światło księżyca oświetla im drogę, a gwiazdy wydają się być bardzo blisko, niemal na wyciągnięcie ręki. Jednak przenikliwe zimno sprawia, że po kilku godzinach wyczerpującej wędrówki kilku wspinaczy zaczyna się wahać. Wiatr zaczyna się wzmagać i niektórzy czują, że nie dadzą już rady. W drużynie Roba jedna osoba już zawróciła. Doug Hansen i Beck Weathers rozważają zrobienie tego samego. Pozostali himalaiści przekonują ich jednak, by kontynuowali wspinaczkę. W końcu są już niezwykle blisko celu. Jednak kiedy docierają do jednego z najbardziej stromych fragmentów, przy którego forsowaniu będą niezbędne liny, odkrywają, że ich tam nie ma. Szerpowie mieli je zamontować poprzedniego dnia, ale nie udało im się wtedy dotrzeć na miejsce. Dlatego zespół Nowozelandczyka Roba musi teraz sam zamocować liny. Powoduje to zator. Pozostałe zespoły muszą stać i czekać ponad godzinę. Niektórzy krzyczą do tych z przodu, żeby się pospieszyli. Wszyscy dobrze wiedzą, że muszą dotrzeć na szczyt najpóźniej o 2:00 po południu, jeżeli chcą jeszcze wrócić do obozu przed zapadnięciem zmroku.
sobotni poranek, kiedy wszyscy wspinacze pokonali strome zbocze. W tym czasie kilka kolejnych osób z różnych zespołów już się wycofało. Inni nie chcą rezygnować. W końcu zapłacili ogromne pieniądze, by wziąć udział w wyprawie i nie mogą pogodzić się z myślą o poddaniu się tak blisko celu. Dlatego mimo bardzo trudnych warunków i zmęczenia kontynuują wyprawę. W końcu Himalaiści docierają do niesławnego Hillary Step, 12-metrowej, niemal pionowej ściany otoczonej przepaściami. Wszyscy muszą korzystać tylko z jednej liny, a pokonanie uskoku zajmuje sporo czasu. Jednak pomimo zmęczenia i stresu nastroje są radosne. Są już blisko, a pogoda znacząco się poprawia. Świeci słońce, a na niebie nie ma praktycznie żadnej chmury. Po południu pierwsi członkowie grupy Roba docierają na szczyt. Świętują swój sukces i robią zdjęcia, a potem siadają i napawają się nieprawdopodobnym widokiem. Pośród nich nie ma jednak doktora Becka. Ostre światło i zimno okazują się być nie do zniesienia dla jego niedawno operowanych oczu. Postanawia, że poczeka poniżej Hillary Step i spróbuje zdobyć szczyt innego dnia. Wcześniej obiecał przewodnikowi, że nie będzie próbował zejść sam i poczeka na resztę. Tymczasem Rob dociera na szczyt jako ostatni i natychmiast oświadcza znajdującym się tam wspinaczom, że muszą jak najszybciej wracać. Jest już 4:00 po południu, a oni według planu dawno powinni już schodzić. Co gorsza, warunki znowu zaczynają się pogarszać. Tymczasem przewodnik Michael, który należy do zespołu Roba, przechodzi obok niemal całkowicie oślepionego Becka. Zauważa, że mężczyzna naprawdę źle widzi i pyta, czy ten potrzebuje pomocy przy zejściu. Beck miał poczekać na Roba, ale uznaje, że może już zacząć schodzić. W końcu Rob na pewno wkrótce ich dogoni. Beck, prowadzony przez Michaela, powoli rusza w drogę powrotną. Jednak lekarz widzi coraz gorzej. Ciągle się potyka i przed upadkiem ratuje go jedynie lina przywiązana do Michaela. Wkrótce docierają do jednego z bardziej wymagających etapów. Z jednej strony zbocze opada prosto w dół w kierunku Tybetu, z drugiej w stronę Nepalu, zostawiając jedynie wąskie przejście po środku. Wtedy przewodnik Michael zauważa, że zaczyna zbierać się na burzę. Zdaje sobie sprawę, że teraz liczy się każda sekunda. Za chwilę wracamy do tragedii sprzed 30 lat w Himalajach. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF 24.

0: wieczornym programie Radia RMF 24 wracamy do czarnych skrzynek i do jednej z największych tragedii w historii himalaizmu. 49-letni lekarz-patolog z Teksasu, dr Beck Weathers, rezygnuje z ataku szczytowego i próbuje zejść w dół. Marsz utrudnia szalejąca zamieć. Czas ucieka, a wiatr wieje teraz tak mocno, że wspinacze z trudem utrzymują się na nogach. Wkrótce kilku z nich zaczyna tracić siły i musi usiąść, aby odpocząć. Ale zegar tyka, więc inni, lepiej radzący sobie wspinacze, próbują ich podnieść i wspierać w zejściu. Beck i Michael nadal niestrudzenie schodzą w stronę obozu i natrafiają na kilku innych członków grupy, którzy również z trudem poruszają się naprzód. Beck oświadcza wtedy, żeby szli dalej bez niego. W końcu obiecał poczekać na Roba, a poza tym już nie ma sił i musi trochę odpocząć. Michael nie chce się na to zgodzić, ale Beck przekonuje, że to najlepsze wyjście. Poza tym argumentuje, że Rob może zacząć się martwić. Jeżeli nie będzie mógł go znaleźć, będzie go szukać, niepotrzebnie tracąc cenny czas. Dlatego siada i mówi pozostałym, żeby szli dalej. Pozostali wspinacze ruszają w dalszą drogę, zostawiając Becka samego. O godzinie 16:30 burza gwałtownie przybiera na sile, a wspinacze zdają sobie sprawę, że są w ogromnym niebezpieczeństwie. Rob wciąż znajduje się w dużej odległości od obozu. Co więcej, Doug, jeden z członków jego grupy, jest w bardzo złym stanie i Rob stara się pomóc mu zejść ze szczytu. Zaczyna jednak zdawać sobie sprawę, że może nie dać rady znieść mężczyzny po stromych klifach ani przez wąskie, śmiertelnie niebezpieczne przejścia. Rob dzwoni do obozu i pyta, czy ktoś mógłby do nich przyjść i dostarczyć butlę z tlenem, który zaczyna im się już kończyć. Kierownik bazy obiecuje, że spróbuje wysłać któregoś z szerpów, ale dotarcie do wspinaczy będzie niezwykle trudnym zadaniem. Nieco niżej, na zboczu góry, pozostali wyczerpani wspinacze również walczą o życie. Burza nadciągnęła w mgnieniu oka i wszystkich zaskoczyła. Wszystko wokół nich zaczyna pokrywać intensywnie padający śnieg. Himalaiści mają coraz większe problemy z poruszaniem się i co chwilę upadają. Kierownik obozu ponownie dzwoni do Roba i mówi mu, że musi natychmiast zejść, niezależnie od tego, czy zabierze ze sobą Daga, czy nie. Rob nie chce jednak o tym słyszeć i prosi rozmówcę, by nawet tego nie sugerował, gdyż Doug może usłyszeć rozmowę. Wtedy kierownik zdaje sobie sprawę, że Rob w żadnym wypadku nie ma zamiaru zostawiać Daga samego. Nadchodzi wieczór. Nad Mount Everestem zapada ciemność, a burza wciąż się nasila. Ci, którym udało się zejść do obozu czwartego, z ulgą wchodzą do smaganych przez wiatr namiotów. Jednak szybko orientują się, jak niewielu z nich udało się wrócić. Jest już godzina 19, a duża część wspinaczy wciąż tkwi na górze, w lodowym piekle. W końcu wiatr staje się tak silny, że himalaiści z różnych zespołów postanawiają usiąść w kręgu i poczekać. Widoczność jest tak ograniczona, że nie wiedzą nawet, gdzie się znajdują. Wystarczy jeden krok w złym kierunku i można spaść prosto w przepaść. Część z nich zdaje sobie sprawę, że wkrótce całkowicie zabraknie im tlenu. Powinni próbować iść dalej, ale nie są w stanie tego zrobić, są już zbyt zmęczeni. Zaczynają tracić nadzieję, że uda im się jeszcze wrócić. Jest tak zimno, że wkrótce zamarzną na śmierć. Nie wiedzą, że dzieli ich już mniej niż kilometr od obozu czwartego. Jest już pierwsza w nocy. Rosyjski himalaista Anatoli jest coraz bardziej zaniepokojony. Jest jednym z przewodników. Sam wrócił do bazy już około godziny 17:00. Widział, jak po nim do obozu dotarło jeszcze kilka innych osób, ale to było już jakiś czas temu. Teraz stara się policzyć, ilu jest ludzi w namiotach i z przerażeniem zdaje sobie sprawę, że brakuje aż 19 wspinaczy. Pogoda staje się coraz gorsza. Anatoli wie, że musi coś zrobić. Dlatego, choć wiąże się to z ogromnym ryzykiem, decyduje się wyjść i spróbować odnaleźć zaginionych himalaistów. Śnieg przykrył już niemal cały szczyt i zasypał ślady. Widoczność jest bardzo ograniczona. Wspinacze siedzący w kręgu już niemal całkowicie stracili nadzieję. Jednak w pewnym momencie wydaje im się, że zauważyli w oddali jakieś światło. Po chwili uświadamiają sobie, że jest to latarka i wkrótce staje przed nimi Anatoli. Przewodnik zaczyna od zabrania jednej z kobiet do obozu. Obiecuje też, że wkrótce wróci, by pomóc reszcie. Kiedy w końcu Rosjanin doprowadza himalaistkę do namiotu, podaje jej filiżankę herbaty. Kobieta nie potrafi jej nawet utrzymać w drżących rękach i Anatoli musi jej wlać napój do ust. Tymczasem dla wspinaczy, którzy pozostali w kręgu, czas dłuży się niemiłosiernie. Wielu z nich zaczyna nawet wątpić, czy przewodnik rzeczywiście podejmie jeszcze jedną próbę dotarcia do nich. Dlatego gdy po upływie pół godziny znów widzą Anatolia, napełnia ich ogromny przypływ nadziei. Przewodnik spędzi resztę nocy chodząc między obozem a ocalałymi, ratując jednego po drugim. Niektórzy szerpowie również wyruszyli w górę w poszukiwaniu ocalałych. W pewnym momencie zauważają leżącego na ziemi lekarza Beka, który zatrzymał się, by poczekać na Roba. Jest prawie całkowicie pokryty śniegiem. Jeden z szerpów pochyla się nad mężczyzną i uznaje, że Bek już nie żyje lub jest w tak ciężkim stanie, że nie uda się go uratować. Dlatego nepalscy przewodnicy podejmują trudną decyzję i zostawiają lekarza. Chcą iść dalej i spróbować pomóc komuś, kto będzie miał jeszcze szansę na przeżycie. Jednak Bek wciąż żyje, choć czuje się tak, jakby go już nie było. Nic nie widzi i nie odczuwa żadnego bólu. Jego ciało jest tak wyziębione, że drży samoistnie, próbując wytworzyć ciepło. Mężczyzna czuje, jakby powoli tonął w gęstej mgle. Jednak nagle jakby budzi się z przerażającego snu i z niemal nadludzką determinacją wstaje. Musi wrócić. Musi przeżyć. Mijają kolejne godziny. Wspinacze, którzy dotarli już do obozu czwartego, są zmęczeni i wciąż nie rozumieją jeszcze skali rozgrywającej się tragedii. Dopiero o 5 rano w niedzielę, ponad dobę po wyruszeniu wspinaczy na szczyt, mgła i wiatr nieco słabną, a widoczność zaczyna się poprawiać. Wspinacze w obozie rozglądają się dookoła i uświadamiają sobie, jak wielu z ich kolegów wciąż nie powróciło. W bazie dzwoni telefon. To przewodnik Rob. Mówi, że wciąż jest na szczycie i że nie może się już ruszać. Informuje też, że Doug zmarł. Kilku szerpów wyrusza, by ratować Roba. Po drodze mijają ciała kilku innych himalaistów, którzy nie przetrwali zejścia. Po trudnej wspinaczce w końcu zbliżają się do ostatniego odcinka. Ale po raz kolejny burza nasila się i szerpowie ledwo stoją na nogach. Przez chwilę dyskutują, co robić. Są już teraz w odległości 100 metrów od miejsca, gdzie znajduje się Rob. Jednak wiatr jest zbyt silny i dotarcie do Nowozelandczyka będzie niemożliwe. Nie mają innego wyboru i wracają do obozu. Do wstrząsającej opowieści o losie Roba Halla wracamy już za chwilę. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF24.

0: Radiu RMF24 wracamy do wyprawy na Mount Everest 10 maja 1996 roku. Uwięzieni przez śnieżycę na najwyższej górze świata wspinacze próbują wrócić do obozu. Walczą o życie. Na szczycie południowym został doświadczony nowozelandzki himalaista i przewodnik wypraw wysokogórskich Rob Hall. Kilka osób z bazy komunikuje się z Robem. Mówią mu, że musi spróbować zejść, bo nikt nie da rady do niego dotrzeć. Po południu Rob odpowiada, że nie będzie tego w stanie zrobić. Jego ręce są sztywne i nie może nimi poruszać, nie mówiąc już o utrzymaniu liny podczas schodzenia. O godzinie 18:30 w niedzielę wieczorem żona Roba dzwoni do bazy. Wie, że jej mąż miał podjąć próbę zdobycia szczytu w piątek wieczorem, ale przez całą sobotę nie miała od niego żadnych wiadomości. Kierownik bazy jest zrozpaczony, ale stara się, by żona Roba tego nie usłyszała. Zamiast tego dzwoni do Roba przez radio i mówi mu, że żona chce z nim porozmawiać. Proponuje, że przyłoży telefon do radia, żeby mogli się słyszeć. Rob prosi, żeby chwilę poczekał, bo chce wziąć do ust trochę śniegu, żeby nawilżyć gardło. Kiedy para w końcu może ze sobą porozmawiać, Rob próbuje zrobić wszystko, by uspokoić swoją żonę. Gdy pyta, jak tam twoje nogi? Rob odpowiada spokojnie, że chyba ma lekkie odmrożenia. Rozmawiają jeszcze przez chwilę, a potem Rob kończy rozmowę słowami: śpij dobrze, kochanie. I obiecaj mi, że nie będziesz się zbytnio martwić. Będą to jego ostatnie słowa skierowane do żony. Nie doczeka na nadejście pomocy. Tymczasem Beck zatacza się na śniegu, ale nad ludzkim wysiłkiem posuwa się naprzód. Znów zaczyna mu się robić ciemno przed oczami. Wie, że jego jedyną szansą jest dotarcie do obozu. W pewnym momencie dochodzi do wniosku, że chyba ma halucynację, bo wokół siebie widzi wielkie niebieskie kule. Dopiero gdy jeden z szerpów staje przed nim i patrzy mu prosto w twarz, Beck zdaje sobie sprawę, że to niezwidy. Udało mu się dotrzeć do obozu. Zostaje przeniesiony do jednego z namiotów, gdzie zostaje włożony do śpiwora i otoczony termoforami. Beck ponownie zapada w głęboki sen. Mijają godziny i zapada noc. Gdy Beck znów się budzi, odczuwa ogromne pragnienie. Próbuje wołać, ale jego głos jest zbyt słaby. Jeden z szerpów przechodzi obok jego namiotu i zagląda do środka. Trzyma dzbanek z gorącą herbatą, ale kiedy widzi Becka, cofa się przerażony. Beck chce, żeby wszedł, ale Nepalczyk nie słucha. Mężczyzna nie może się podnieść ani wyjść i nie rozumie, co się dzieje. Wygląda to tak, jakby szerpa się go bał. Po chwili Beck znów zapada w sen. Dopiero później dowiaduje się, że szerpowie są bardzo przesądni i Nepalczyk bał się podejść do człowieka, który wyglądał jak żywy trup. Mijają kolejne godziny i osoby przebywające w obozie czwartym przygotowują się do zejścia na dół. Wciąż nie odnaleziono kilku wspinaczy, ale nie można już dłużej czekać. Ranni muszą jak najszybciej otrzymać pomoc medyczną. W przeciwnym razie nie przeżyją. Kilku członków zespołu Roba przechodzi obok namiotu, w którym leży teraz Beck. Nie wiedzą jednak, kto w nim jest, bo twarz jest zakryta śpiworem. Ponieważ Beck leży w nienaturalnej pozycji, wszyscy uznają, że jest to martwe ciało. Beck po raz kolejny zostaje uznany za umarłego. Wkrótce wspinacze jeden po drugim schodzą z Everestu, by dotrzeć do położonego niżej obozu. W tym momencie Beck odzyskuje przytomność i słyszy, jak pozostali zaczynają się oddalać. Zdaje sobie sprawę, że pewnie uznali go za zmarłego. Próbuje krzyczeć, ale ledwie jest w stanie wydobyć jakikolwiek dźwięk. Na szczęście jeden z himalaistów słyszy słabe wołanie dochodzące z jednego z namiotów i postanawia to sprawdzić. Gdy wchodzi do środka, przeżywa szok i szybko powiadamia pozostałych, że jest jeszcze jeden ocalały. Wiadomość, że Beck żyje, rozchodzi się lotem błyskawicy. Wielu himalaistów nie może w to początkowo uwierzyć. Beck wraz z innymi rannymi zostaje zniesiony na dół. Udało mu się przeżyć. Gdy wspinacze bezpiecznie docierają do dolnego obozu, panuje tam ponura atmosfera. Wszyscy czują ulgę, że zdążyli już wrócić, ale nie mogą przestać myśleć o osobach, którym się to nie udało. Najciężej ranni, wśród których jest dr Beck, zostają przetransportowani helikopterem do szpitala w Katmandu. Ich dłonie i stopy zostają owinięte bandażami, a niektóre części ciała stają się czarne z powodu odmrożenia i będą wymagały amputacji. Wypadek wywołuje ogromne poruszenie na całym świecie. Trudno uwierzyć, że sytuacja mogła potoczyć się tak źle i że życie straciło 8 wspinaczy. Okazuje się również, że liczba ofiar mogłaby być znacznie wyższa, gdyby nie odwaga kilku himalaistów i szerpów. Jednym z bohaterów jest Anatoli, którego działania tej nocy prawdopodobnie uratowały życie co najmniej kilku osobom. Mimo tragedii, mężczyzna nie porzuca swojej pasji. Niestety, rok po tych wydarzeniach Anatoli ginie podczas swojej kolejnej wyprawy w Himalaje. Beck musi poddać się amputacji palców u rąk, nosa i obu stóp. Czuje jednak satysfakcję, że w krytycznej chwili udało mu się znaleźć motywację, by tak desperacko walczyć o życie. W jednym z wywiadów powiedział: charakter definiuje to, co robisz, gdy nikt nie patrzy. A gdy tam byliśmy, wiedzieliśmy, że nikt nie obserwuje naszych działań. Dlatego każdy postępował zgodnie z tym, co jego wewnętrzne, prawdziwe ja uważało za słuszne. Niektórzy wyszli z tego z dumą, a inni prawdopodobnie woleliby, żeby nikt nigdy nie dowiedział się, jak się zachowywali. Mam szczęście, że byłem świadkiem zarówno dobrych, jak i złych czynów. Osoby, które walczyły o innych, które były bezinteresowne, są dla mnie bohaterami. Nawet jeśli nikt nie wie, co zrobiły. Katastrofa z 1996 roku po raz kolejny przypomniała, że choć Mount Everest został już tak wiele razy zdobyty, wyprawa na najwyższy szczyt świata nadal stanowi wielkie wyzwanie i jest obarczona ogromnym ryzykiem. To był program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Kuba Śliwiński, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Radio RMF24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: No i 20 i fakty w RMF FM. Mateusz Bożek, słuchamy.
1: Dwie osobówki zderzyły się na S2 koło Warszawy. Utrudnienia także na A1 w Łódzkiem. Fakty otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców. Podpowiemy też, co robić, jeśli ktoś ukradnie nasz PESEL. A na koniec o wielkim świętowaniu kibiców Wisły Kraków. Po 4 latach klub wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Kierowcy, uważajcie na S2 w pobliżu Warszawy. Na odcinku między węzłami Puławska-Opaczy zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Na szczęście nie ma informacji o rannych. Musicie uważać także na autostradzie A1 w Łódzkiem. Na odcinku między Kutnem a Piątkiem osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Co zrobić, jeśli ktoś ukradnie nasz numer PESEL? Co szósty Polak jest w takiej sytuacji bezradny? Tak wynika z najnowszego raportu portalu chrońpesel.pl. W przypadku najmłodszej grupy badanych poniżej 25 lat prawie połowa nie wiedziałaby, co robić. A więc w faktach RMF FM podpowiadamy. Razem z nami Igor Skrzypek. Igorze, co zrobić, by chronić swój PESEL?
2: Podstawa to zastrzec PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel. To uchroni nas przed wyłudzeniami, a nasz PESEL dalej będzie funkcjonować. Ale nikt nie powołany nie weźmie na nas na przykład pożyczki. Warto jednak pamiętać, że zastrzeżenie nie uchroni nas przed wszystkim.
3: Nie chroni nas, jeśli przestępcy zakupią na nasze nazwisko drogi sprzęt z odroczonym terminem płatności, wypożyczą luksusowy samochód, czy wynajmą mieszkanie.
2: Bartłomiej Drozd z portalu chrońpesel.pl tłumaczy, że chodzi również o praktyczną ostrożność, nie udostępniać PESEL-u bez powodu, nie przesyłać w komunikatorach, chronić też dowód osobisty w jego fizycznej formie. Jeśli mamy podejrzenie kradzieży numeru, warto zastrzec nie tylko PESEL, ale i dowód osobisty, a następnie zgłosić się na policję.
4: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
1: Turyści, od jutra nie przejdziecie drogą do Morskiego Oka. Zaczyna się ostatni etap remontu nawierzchni trasy, a wykonawca planuje całkowicie ją zamknąć na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza.
5: W przyszłym tygodniu ma wykonać warstwę wyrównawczą oraz warstwę ścieralną. Później w tygodniu, kiedy będzie okres Bożego Ciała, prace zostaną przerwane i dokończenie prac nastąpi do 15 czerwca, łącznie z uporządkowaniem, z utwardzeniem poboczy.
6: Wtedy prace nie będą trwały, natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
1: Mówili wicestarosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki i starosta Andrzej Skupień. Ostatni etap remontu potrwa do końca przyszłego tygodnia. Kilkadziesiąt tysięcy osób świętuje w Krakowie powrót Wisły do piłkarskiej ekstraklasy. Na rynku głównym kibice czekają na przyjazd piłkarzy, którzy dziś zwycięstwem 2-0 nad Pogonią Siedlce przypieczętowali zwycięstwo w pierwszej lidze i którzy po 4 latach powracają do najwyższej klasy rozgrywek.
7: Piękna pogoda, piękne chwile dla Wisełki. Wracamy do, można powiedzieć, ekstraklasy i tak szczerze chcemy ją zdominować, tak? Tak jak było za dawnych czasów.
8: 4 długie lata, ale raz się jest mistrzem, znaczy mistrzem się jest zawsze, niezależnie od tego, jakie są wyniki, ale cieszymy się, bo zasłużyli na awans, a my jesteśmy po to, żeby im tutaj podziękować.
9: 4 lata na to czekaliśmy. Niestety troszkę uklękliśmy, ale powstaliśmy. No i co? I stoimy, jak widać. Zaludnia się cały rynek. Wszyscy będziemy co robić? Świętować, czyli co? Jazda, jazda, jazda! Biała gwiazda!
1: Usłyszał od kibiców Wisły Kraków nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

0: zegarach prawie 21:00, czas na najnowsze fakty w RMF FM.
1: To co najważniejsze zebrał dla nas Mateusz Bożek.
2: Dobiega końca referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Krakowa. Już za chwilę poznamy pierwsze powyborcze sondaże. W faktach połączymy się z krakowskim reporterem RMF FM. Do końca zbliża się też rowerowa podróż Łatwoganga. Influencer zbiera pieniądze na leczenie chorych dzieci. Kierowcy, zablokowana jest Krajowa 8 na Dolnym Śląsku. W Krakowie właśnie zamykają się lokale wyborcze. Kończy się referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz urzędującej Rady Miasta. Za chwilę podaną zostanie pierwsze sondaże powyborcze, a my jeszcze w tych faktach połączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym, który jest przed sztabem biura referendalnego. Kierowcy, zablokowana jest Krajowa 8 w Dankowicach na Dolnym Śląsku. To odcinek między Łagiewnikami a Wrocławiem. Osobówka zderzyła się tam z motocyklem. Tysiące ludzi stojących na trasie przejazdu Łatwoganga wiwatuje na jego cześć. Rowerowa podróż influencera z Zakopanego do Gdańska w celu zebrania pieniędzy dla 3 małych chłopców chorych na dystrofię mięśniową Duchenna dobiega końca. Zostało mu już tylko kilka kilometrów. Łatwogang uzbierał 12 milionów złotych dla 8-letniego Maxa, a potem 3,5 miliona dla 4-letniego Adasia. Teraz licznik bije dla 2-letniego Wojtusia, a wskazuje on już ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych. Za godzinę połączymy się z naszym trójmiejskim reporterem, który będzie witał Łatwoganga w Gdańsku. Zagrożenie wirusem Ebola wciąż jest bardzo niskie. Taki uspokajający wniosek pojawił się podczas Kongresu Medycyny Rodzinnej w Krakowie. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że wirus Ebola w ostatnich dniach w środkowej Afryce doprowadził do śmierci prawie 180 osób i do prawie 750 zachorowań. Problem dotyczy 10 państw Afryki.
3: Tu się nic nie dzieje. Dzieje się tam. Skala jest duża. To nie jest tylko Demokratyczna Republika Kongo.
4: Wirus Ebola nie przenosi się z człowieka na człowieka?
3: No dokładnie tak. Tak.
4: Drogą kropelkową, tak jak wirusem grypy, nie da się zarazić.
3: No nie da się zarazić, tak.
4: A co jeśli ktoś leci do Afryki w najbliższych tygodniach, niekoniecznie do Demokratycznej Republiki Konga, czy Ugandy, czy Sudanu Południowego? Czy jest coś, na co trzeba uważać?
3: To przede wszystkim na komunikaty epidemiologiczne, na to wszystko, gdzie się leci, w jakie miejsce się leci, gdzie się będzie i jakie miejsca odwiedzało. Nie grozi nam tutaj nic, a grozi nam tylko wtedy, kiedy będziemy nieostrożni, więc trzeba po prostu uważać i to jest na bieżąco monitorowane.
2: Mówił prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polski Resort Spraw Zagranicznych odradza podróże do regionów zagrożonych wirusem Ebola.
5: To dzieje się teraz.
2: A na koniec tych faktów wracamy do referendum, które właśnie zakończyło się w Krakowie. Przed sztabem biura referendalnego jest nasz wóz satelitarny i Paweł Konieczny. Dobry wieczór, witaj.
6: Dobry wieczór, kłaniam się.
2: Pawle, co wynika z sondaży
6: powyborczych? Z wyników exit poll przygotowanych dla Polsat News i Stan 360 przez ogólnopolską grupę badawczą wynika, że za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego opowiedziało się 97,8% głosujących, przeciwnych było 2,2%. Radę Miasta odwołać zdecydowało się 96% uczestniczących z referendum, przeciwnego zdania było 4% z nich. No i teraz ten najważniejszy czynnik, jeśli chodzi o referendum, czyli sondażowa frekwencja, ta w głosowaniu miała wynieść 33,4%. To oznacza, że liczba osób, która potrzebna jest do stwierdzenia ważności głosowania, została przekroczona. Skutkiem jest odwołanie z funkcji prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego i taka frekwencja prawdopodobnie pozwoli również na przedterminowe odwołanie krakowskiej Rady Miejskiej. Tu w sztabie Komitetu Referendalnego ogromna radość, ale i apel o cierpliwość aż do ogłoszenia oficjalnego rezultatu. Aktualnie w 453 komisjach rozpoczęło się liczenie głosów. Ostateczne wyniki mamy poznać jutro nad ranem. Sprzed sztabu Komitetu Referendalnego Paweł Konieczny.
2: A za chwilę w RMF FM fakty sportowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24.

0: said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Ogłoszenie RMF 24.
2: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
3: It means you're a loser.
2: Wszyscy ludzie Trumpa.
4: Brak ropy, masowe wyłączenia prądu. Sytuacja na Kubie jest dramatyczna. Czy Donald Trump szuka militarnego sukcesu i rozważa interwencję wojskową na wyspie?
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF 24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.
5: You deserve a little entertainment.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Prawie 22, czas na fakty w RMF FM.
1: A fakty przedstawi Mateusz Bożek.
2: Prezydent i radni Krakowa odwołani. Tak wynika z powyborczych sondaży. W faktach RMF FM wracamy do referendum w stolicy Małopolski. Ponownie połączymy się z naszym reporterem. Później o utrudnieniach na kolei koło Kędzierzyna na Koźle, a także o zbiórce Łatwoganga na rzecz chorych dzieci. Udało się zebrać około 20 milionów złotych. Prezydent Aleksander Miszalski i Rada Miasta Krakowa odwołani. Tak wynika z sondażu Exit Poll przygotowanego dla Polsat News przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Ponownie w faktach łączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym, który jest przed sztabem Komitetu Referendalnego.
3: Kłaniam się, dobry wieczór.
2: Pawle, jakie są komentarze inicjatorów plebiscytu?
3: Jest radość z powodu sukcesu inicjatywy referendalnej. Jak przyznają przedstawiciele komitetu, spodziewali się zwycięstwa, ale nie aż na taką skalę, jak wskazują wstępne wyniki. Ci, którzy zdecydowali się na udział w referendum, a według sondażu było to 33,4% uprawnionych do głosowania, wskazywali po wyjściu z lokali na główne zarzuty do odwoływanej władzy.
4: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic, no, która powinna być moim zdaniem przeznaczona dla mieszkańców.
5: Strefa czystego transportu, która tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta, który jest dziurawy.
6: Kolesiostwo to jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić. Zero pomysłów. Jeśli się chce oszczędzać, to trzeba zacząć od siebie, a nie rozdawać kolegom pieniążki.
3: Przypomnę, według sondaży dla Polsat News i Stan 360 przygotowanych przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, za odwołaniem prezydenta opowiedziało się 97,8% głosujących. Radę miasta odwołać zdecydowało się 96% uczestników referendum. Sprzed sztabu Komitetu Referendalnego Paweł Konieczny.
2: Temat wyników referendum w Krakowie na pewno zostanie poruszony w jutrzejszych porannych rozmowach publicystycznych w RMF FM i w internetowym radiu RMF 24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie poseł Polski 2050 Paweł Ślis, a godzinę później w porannej rozmowie w RMF FM usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Michała Dworczyka, europosła Prawa i Sprawiedliwości. Utrudnienia na kolei na Opolszczyźnie koło Kędzierzyna na Koźle. Ze względu na awarię sieci trakcyjnej zatrzymany został pociąg Intercity z Gdyni do Bielska-Białej. Ponad 500 osób czeka na podstawienie nowego składu, informują Polskie Linie Kolejowe. I jak dodają, w miejscu awarii doszło też do pożaru nasypu kolejowego. W akcji gaśniczej wziął udział kilka jednostek Straży Pożarnej.
7: Ale kosmos! Słuchacie faktów RMF FM.
2: Łatwogang dojechał do Gdańska na rowerze. Wyjechał w piątek o 16:00 z Zakopanego. Kilkadziesiąt minut temu dotarł do stolicy Pomorza.
8: Łatwogang! Łatwogang!
2: W tym czasie zebrał 12 milionów złotych dla Maxa, 3,5 miliona dla Adasia i ponad 4 miliony złotych dla Wojtusia. To chłopcy chorujący na dystrofię mięśniową od Duchenna. Na linii trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski, witaj.
9: Dzień dobry.
2: Staszku, jak wyglądało przywitanie?
9: No, zaraz przy napisie Gdańsku stawiło się kilkaset osób, wiele z nich przygotowało powitalne banery. Chcieli mu po prostu pogratulować, zobaczyć Łatwoganga po tych pokonanych 700 kilometrach na rowerze.
10: To jest anioł, anioł, co robi dla dzieci, robi dla rodziców. To jest coś pięknego.
9: Co go niosło przez ten cały czas?
10: Myślę, że to dobro, które niesie.
11: No świetny chłopak, skromny przede wszystkim i robi tyle dobrych rzeczy. Ja sama jestem wzruszona, jak oglądam, jak ci rodzice bardzo mocno chcą pomóc swoim dzieciom, a nie mogą nic zrobić, a on zrobił tyle roboty i już teraz dla trzeciego dzieciaka.
9: A napięcie rosło tu z minuty na minutę. Wiele osób śledziło transmisję na telefonach. Oczy wszystkich skierowane były na drogę i wjazd do Gdańska. Wybuchła wielka feta, to możecie zobaczyć na naszych mediach społecznościowych, a po chwili Łatwogang przez megafon podkreślał, że zbiórka nadal trwa, a potem powiedział kilka słów do zgromadzonych.
12: To jest serio, zasługa nas wszystkich!
9: Teraz razem ze swoim konwojem jadą powoli przez Gdańsk, ale już nie na rowerach. Trwa wielka radość z tego, co wydarzyło się przez ten weekend. Z Gdańska Stanisław Pawłowski.
2: A my za chwilę przeniesiemy się do świata sportu. W RMF FM ostatni już dziś fakty sportowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tu Radio RMF 24.

you wait for me. And I feel a spirit moving me again.

0: dochodzi już 23:00, czas na najnowsze fakty.
1: A ma je dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Kraków tej nocy żyje wynikami referendum. Mieszkańcy, przypomnijmy, odwołali prezydenta i Rada Miasta. Ciągnie się lawina oskarżeń, potem jak ratownicy weszli do mieszkania rodziny prezydenta. Służby tymczasem szukają sprawców fałszywego zgłoszenia. Kolejna zbiórka youtubera znanego jako Łatwo Gang przekroczyła oczekiwany cel. Pieniędzy wystarczy na pomoc aż 3 chłopcom. Fakty ponownie rozpoczynamy od informacji z Krakowa. Według sondażu Exit Poll przygotowanego przez Polsat News, dla Polsat News przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, referendum będzie ważne, a prezydent i Rada Miasta zostaną odwołani. Z sondażu wynika, że frekwencja wyniosła 33,4%. 97,8% głosujących było za odwołaniem prezydenta, a okrągło 96% za odwołaniem Rady Miasta. Po raz kolejny łączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym, który jest aktualnie przed sztabem Komitetu Referendalnego. Dobry wieczór, Pawle. Co obecnie dzieje się tam na miejscu?
3: No tutaj centrum wydarzeń powoli pustoszeje. Teraz już pozostało oczekiwanie na przeliczenie głosów oddanych podczas dzisiejszego referendum. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych w sztabie komitetu zapanowała euforia.
4: Chcieliśmy naprawić Kraków, chcieliśmy rozpocząć tą ścieżkę sanacji. To się dzisiaj udało nam podwójnie, bo z całą pewnością możemy powiedzieć, że 24 maja zakończyliśmy niezbyt udaną prezydenturę i najprawdopodobniej przerwaliśmy też chyba najgorszą w historii kadencję Rady Miasta Krakowa.
3: Komentował po ogłoszeniu sondażowych wyników referendum jego inicjator Jan Hoffman. Do tej pory wstępnych wyników nie skomentowali ani Aleksander Miszalski, ani przewodniczący Rady Miejskiej Krakowa. Sprzed sztabu Komitetu Referendalnego Paweł Konieczny.
2: Do tematu krakowskiego referendum będziemy jeszcze wracać w kolejnych faktach. Tymczasem służby poszukują sprawców fałszywego zgłoszenia, po którym ratownicy, przypomnijmy, siłowo weszli do mieszkania należącego do rodziny prezydenta. A po tej sytuacji nad ranem odbyła się odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Doradca prezydenta Błażej Poborze oczekuje, że kierownictwo resortu spraw wewnętrznych poda się do dymisji.
5: Tu zawiodły na poziomie kierowniczym, na poziomie decyzyjnym, na poziomie procedur. Tu zawiodły w zasadzie wszystkie te instytucje.
2: Z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz podkreśla, że obowiązkiem ratownika jest ratowanie życia, a wówczas nie było czasu na weryfikację zarówno zgłoszenia, jak i właściciela mieszkania.
6: Jak służba ma informację, że jest ktoś do reanimacji, ma wjeżdżać. Nie wchodzą drzwiami, mają wejść oknem. Jak się nie da oknem, mają wejść ze ścianą, aby ludzi ratować.
2: Jak informowali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, mieszkanie, które nie znajdowało się pod ochroną Służby Ochrony Państwa, Karol Nawrocki wpisał do swojego oświadczenia majątkowego.
7: Cieszą nas takie fakty.
2: Zrobił to. Dojechał do Gdańska.
8: To jest tak wspaniała inicjatywa, to jest tak wspaniały chłopak. Po prostu byłoby nam niezmiernie przykro, żebyśmy tutaj nie przyszli. Tak? To, co on robi, to jest coś po prostu wspaniałego i trzymamy kciuki od samego początku, jak tylko wyruszył.
9: Prawie 700 kilometrów rowerem przez kraj.
10: Wielkie tak. Serce tak dla tych dzieci, nie?
2: Na Łatwo Gang wyjechał, przypomnijmy, w piątek o 16:00 z Zakopanego. Na mecie poza fanami czekał na niego także nasz reporter Stanisław Pawłowski. W sumie kilkaset osób zebrało się, by pogratulować i podziękować youtuberowi. A przypomnijmy, Łatwo Gang przekroczył założony cel zbiórki o kilka milionów złotych. W sumie zebrał planowane 12 milionów dla Maxa, ale także 3,5 miliona dla Adasia i prawie 4 miliony dla Wojtusia. A z Trójmiasta przenosimy się teraz jeszcze na wyspy, a dokładniej do niewielkiej wsi w angielskim hrabstwie Gloucestershire, do której zjeżdżają z całego świata amatorzy niecodziennych zawodów. To pogoń za krągiem sera, toczącym się ze stromego pagórka. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frumorgan.
11: Ser toczy się z szybkością 100 km na godzinę, więc nie da się go dogonić. Wygrywa osoba, która dotrze na metę pierwsza, biegnąc, ślizgając się i fikając koziołki, słowem, w dowolny sposób. Nie da się do tego biegu przygotować. Po prostu ruszasz, a wzgórze robi za ciebie całą resztę, mówi jeden z uczestników zawodów. Nie jest to bezpieczna zabawa. Zdarzają się złamania, zwichnięte stawy i wstrząsy mózgu. W dodatku, z uwagi na niebezpieczny charakter wydarzenia, lokalne służby ratownicze nie są w stanie zapewnić całościowej opieki. To jednak nie odstrasza amatorów pogoni za krążkiem sera.
2: No te oryginalne zdecydowanie zawody rozgrane zostaną już jutro. Polecamy zobaczyć w sieci, jak wygląda gonitwa za wspomnianym serem, bo to wyjątkowe doświadczenia.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: Czym miałaby być ta instrukcja, czy to zalecenie wysłania dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski? W jakim trybie, kiedy, jakie jednostki, w jakim czasie? Dowiódł raz jeszcze Donald Trump, że działa instynktownie, czy wręcz impulsywnie.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I tak kończymy weekend, bo to już niemal północ i czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Niemal wszyscy uczestnicy krakowskiego referendum zagłosowali za odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. Mimo braku porozumienia w sprawie cieśniny Ormus, ropa nieco tanieje, przez co zobaczymy zniżki na stacjach paliw. Skwer z fontanną w Lublinie, w której znaleziono martwe ptaki, zamknięty do odwołania. Tajemniczą sytuację mają wyjaśnić dalsze badania. Na początek faktów o północy najnowsze badania Late Poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej i Stan 360 dla Polsat News. Wynika z nich, że sondażowa frekwencja we wczorajszym referendum w Krakowie wyniosła 31,8%. Margines błędu w tych badaniach wynosi 2 punkty procentowe. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego odpowiedziało się 97,8% głosujących. Radę Miasta odwołać zdecydowało się 96% uczestników referendum.
1: No nie podoba mi się polityka, którą sprawuje obecny prezydent miasta. Zwłaszcza strefa czystego transportu, jak i podwyżki cen biletów, podwyżki zmiana przede wszystkim godzin parkowania, zmiana stref, zatrudnianie tych wszystkich osób, myślę, nie do końca kompetentnych na różnych stanowiskach.
2: Trudności z wprowadzeniem strefy czystego transportu i to, jak wyglądają spółki miejskie, jak są zarządzane. No, jest to dla mnie bardzo problematyczne, bo widzimy powszechny nepotyzm.
3: Na własnym przykładzie widzę, że mogę stracić pracę, gdzie pracuję 35 lat w oświacie, a nie dzieje się dobrze. Grożą zwolnienia. Zamykane są oddziały w przedszkolach na przykład.
0: Argumentowali wychodzący z lokali wyborczych uczestnicy referendum. Wciąż nie ma porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Mimo to kierowcy mogą niebawem zobaczyć obniżki na stacjach paliw, bo ropa w ostatnich dniach potaniała. Czego się możemy spodziewać przy dystrybutorach po weekendzie? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
4: W poniedziałek nie zobaczymy żadnych zmian, bo w ten dzień nadal będą obowiązywać maksymalne ceny paliw wyznaczone przed weekendem. Od wtorku spodziewajmy się obniżek o kilkanaście groszy za litr. Zarówno w przypadku benzyny 95, jak i oleju napędowego, bo rafinerie ogłosiły przeceny.
5: Spadków spodziewamy się też w przypadku autogazu. Widzimy, że hurtowe notowania tego paliwa spadają. W ślad za tym powinny też spadać rachunki za tankowanie.
4: Prognozuje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol.pl i zaznacza, że ceny w kolejnych dniach będą uzależnione od rozwoju negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem. Przypomnijmy, amerykański prezydent Donald Trump polecił swoim wysłannikom, by nie spieszyli się z osiągnięciem porozumienia. Zaznaczył jednak, że relacje z Iranem stają się coraz bardziej produktywne.
6: Fakty zwykłe i niezwykłe.
0: Skwer z fontanną, w której znaleziono martwe ptaki, został zamknięty przez policję do czasu dokładnych badań. Do tego tajemniczego zdarzenia doszło wczoraj na osiedlu Mickiewicze w Lublinie. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Co już wiadomo?
7: To, że strażackie czujniki nie wykazały zagrożenia, usłyszałem od dowodzącego akcją straży kapitana Michała Gałkowskiego.
8: Wyszła po prostu woda.
7: Ale właśnie w tej wodzie znaleziono martwe ptaki.
8: Około 30 ptaków martwych.
7: Możliwe, że komuś przeszkadzały, mówią mieszkańcy osiedla Mickiewicza, które przypomina park pełen starych drzew i śpiewu ptaków.
9: Śpiewają nam pięknie i o drugiej w nocy, co niektórych może to denerwuje. Może ktoś złośliwie coś takiego zrobił.
10: Ktoś to robi specjalnie, no bo co?
11: Od 10 lat pamiętam mieszkamy, to nigdy się tak nie zdarzyło.
7: A co się zdarzyło, to wykażą dodatkowe badania. Ptaki zabrano, wodę wypompowano, fontannę zakryto plandeką, plac został ogrodzony i pilnuje go ochrona.
0: Obrona tytułu mistrza Polski, przedłużenie kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, a dalej walka o europejskie puchary i dominacja na polskich boiskach. Kibice Lecha Poznań wskazują, że to złoty czas dla poznańskiego klubu.
12: Zobaczymy, czy ta Liga Mistrzów będzie upragniona, czy ten hymn w końcu wybrzmi. No i liczę na to, że głoszą, że Palma jednak będzie podpisane, takie ciche marzenie.
13: Myślę, że tak powinno być właśnie. Szkoda, że odchodzi tylko ten asystent, ale myślę, że idzie to w dobrym kierunku i myślę, że w przyszłym roku też będzie mistrz.
14: Oby Lechu zrobił to, co kiedyś zrobiła Wisła, na przykład te dobre 4, 5, 6 lat takiej potężnej dominacji. Albo daj Bóg, na przykład to, co kiedyś Górnik Zabrze 4 albo 5 mistrzostw Polski pod rząd na przykład, nie? Górnik chyba tam w latach 60. bodajże tak sieknął.
0: Z kibicami pełnymi nadziei rozmawiał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: dni według radiowego zegara to już pierwsza. To czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej mogą liczyć na specjalne jednorazowe odprawy po podpisaniu umowy z Ministerstwem Energii. Do programu badań profilaktycznych Moje Zdrowie do tej pory zgłosiło się ponad 3,5 miliona osób. Zebrał niemal 20 milionów na leczenie trzech chłopców. To kolejna charytatywna akcja youtubera znanego jako Łatwo Gang. Będą pieniądze na jednorazowe odprawy dla górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej po podpisaniu umowy z Ministerstwem Energii. To jeden z elementów programu poprawy trudnej sytuacji w JSW. Reporter RMF FM Marcin Buczek ustalił, ile osób w spółce może skorzystać z takiej odprawy.
1: Odprawa przysługuje pracownikom z co najmniej 3-letnim stażem, a ich odejście z górnictwa ma być definitywne. Taka odprawa to 170 tysięcy złotych. W JSW może z niej skorzystać nieco ponad 1100 osób. Jak informują przedstawiciele spółki, pracownicy będą mogli zacząć pobierać odprawy już w najbliższych dniach. Wspomniane jednorazowe odprawy oraz urlopy górnicze to specjalny program, który ma być realizowany przez 5 najbliższych lat. Łącznie obejmuje on ponad 4200 pracowników, a jego koszty szacowane są na około 500 000 000 złotych.
0: Tymczasem ponad 3,5 miliona osób w Polsce zgłosiło się do innego programu badań profilaktycznych Moje Zdrowie. Takie dane zaprezentowano w Krakowie podczas 24. Kongresu Medycyny Rodzinnej, który odbył się w ten weekend. Moje Zdrowie rok temu zastąpiło program Profilaktyka 40+. Obrady podczas kongresu śledził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Co wynika z danych? Kto najczęściej zgłasza się na badania?
2: Najczęściej, jak dotąd, kobiety między 20 a 40 rokiem życia, tym, że zgłaszają się właśnie najmłodsze uprawnione osoby, zaskoczony nie jest nowy prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dr Michał Sutkowski.
3: Cieszę się bardzo, że osoby młode, które tak ważne są dla populacji polskiej, wybitnie się chcą diagnozować, żeby spowodować taką modę na zdrowie.
2: Prawo do skorzystania z pakietu bezpłatnych badań w ramach programu Moje Zdrowie mają wszyscy, którzy skończyli 20 lat do 50 urodzin. Takie badania można wykonywać raz na 5 lat, a potem raz na 3 lata. Pierwszy krok to wypełnienie ankiety na temat stylu życia na internetowym koncie pacjenta albo na miejscu osobiście w poradni podstawowej opieki zdrowotnej.
4: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
0: Piotr Handzke, czyli Łatwo Gang, dojechał wczoraj wieczorem na rowerze do Gdańska. Wyjechał, przypomnijmy, w piątek o 16 z Zakopanego. Przed startem zapowiadał, że jeszcze po dotarciu do Gdańska ruszy także w drogę powrotną, ale w połowie trasy zrezygnował z tego pomysłu ze względu na stan zdrowia. Ale w czasie przejazdu w internetowych zbiórkach zebrał niemal 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców. Co zapamiętamy z tej drogi? O tym nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
5: Na pewno falę dobra, która przepłynęła przez cały kraj od Tatr po Bałtyk. Po drodze wiele osób stawało przy drodze w swoich miejscowościach i kibicowało Piotrowi.
6: Dzięki!
5: Przez weekend pokonał niemal 700 kilometrów. Na pewno były momenty, w których zmęczenie dawało o sobie znać, ale na transmisji widzieliśmy, jak to wsparcie, które otrzymał, niosło go.
7: Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
5: Mówił w połowie trasy niedaleko Łodzi naszej reporterce Magdalenie Greinert, a to kolejna jego historyczna akcja, a dopiero co w kwietniu zebrał ponad 280 milionów na streamie charytatywnym.
0: Bez wstydu, bez stresu i bez najmniejszego doświadczenia, tak można było wczoraj spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych na pikniku olimpijskim w Lublinie. Byli chętni, by na przykład usiąść za sterami szybowca, wejść na ring bokserski, popływać kajakiem albo spróbować curlingu.
8: Puszczamy kamienie w dwóch drużynach na zmianę i chodzi o to, żeby nasz kamień na zakończenie rozgrywki był jak najbliżej środka tego koła, który jest namalowany na końcu toru.
9: Łatwo pocelować w kółko.
10: No nie, niełatwo.
11: Trudne, bardzo trudne. Trzeba być tym ekspertem.
10: Trzeba mieć wprawę.
9: Dużo siły trzeba, żeby pchnąć ten kamień?
10: No, trochę.
11: Trudnością jest to, że trzeba rywalizować z przeciwnikiem, a łatwo stracić jakby swoją pozycję, którą się zdobyło.
10: No byłem blisko kółka, ale potem mnie przeciwnik wyprzedził.
0: A tym sportowym zmaganiom przyglądał się nasz reporter Dominik Smaga.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: A już teraz zbliża się godzina druga, więc czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. Mieszkańcy Krakowa czekają na oficjalne wyniki referendum. Według sondaży niemal wszyscy głosujący opowiedzieli się za odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. Prawdopodobnie od jutra będziemy mogli zaobserwować coraz większe obniżki na stacjach paliw. Powstaje nowa biografia Stephena Hawkinga. Książka ma rzucić nowe światło na historię słynnego uczonego. W Krakowie trwa oczekiwanie na oficjalne wyniki referendum w sprawie odwołania prezydenta oraz Rady Miejskiej. Zgodnie z sondażem Late Poll Ogólnopolskiej Bazy Badawczej i Stan 360 dla Polsat News, za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego powiedziało się 97,8% głosujących. Radę Miasta odwołać zdecydowało się 96% uczestników referendum. Frekwencja miała wynieść 31,8%. A na Placu Wszystkich Świętych, mimo późnej godziny, przy siedzibie władz miasta jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Dobry wieczór.
1: Zgadza się, potwierdzam.
0: Co aktualnie dzieje się tam na miejscu?
1: Jak udało mi się ustalić, wypełniono już elektronicznie wyniki z ponad 300 obwodów. Przypomnę, było ich w sumie 453. Co chwilę przyjeżdżają kolejne osoby przywożące papierowe protokoły. Po ogłoszeniu sondażowych wyników nadal nie skomentował ich odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Chętnie za to swoje zdanie przedstawiają inicjatorzy plebiscytu.
2: Sukces wynika z tego, że ludzie chcieli odwołać pana prezydenta. Chcieli go odwołać nie jako osobę z danej partii politycznej, w moim odczuciu przynajmniej. Oczywiście motywacje pewnie tutaj były zróżnicowane. Natomiast podstawowym elementem było to, że on się po prostu nie do końca sprawdził. Już teraz będę mówił eufemistycznie, bo nie chcę tutaj powiedzmy jakoś dokuczać panu prezydentowi, no ale nie do końca sprawdził się jako osoba zarządzająca tak dużym miastem. Moim zdaniem ten projekt go przerósł.
1: Komentował inicjator referendum Jan Hoffman sprzed krakowskiego magistratu Paweł Konieczny.
0: Do Krakowa jeszcze będziemy wracać na pewno w faktach, ale teraz dobra wiadomość dla kierowców, bo w tym tygodniu niewykluczone są przeceny na stacjach paliw. Rafinerie nieco obniżyły stawki hurtowe, oto przełoży się na niższy koszt tankowania. Sytuację na rynku paliw monitoruje dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypak.
3: Już od wtorku powinniśmy zobaczyć obniżki rzędu kilkunastu groszy za litr zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego. To niewiele, ale analitycy nie wykluczają, że kolejne dni utrzymają trend spadkowy.
4: Notowania ropy spadają. Inwestorzy znowu wierzą w to, że uda się zakończyć konflikt pomiędzy Iranem i USA i odblokować cieśninę Ormuz.
3: Mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl. Niewykluczone, że przełom rzeczywiście nadchodzi. Głosy z obu stron konfliktu na Bliskim Wschodzie, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i Iranu, przyznają, że projekt porozumienia jest na stole. Według doniesień irańskiej agencji Tasnim, dokument zakłada, że ruch tankowców w cieśninie Ormuz wróciłby do normy w ciągu miesiąca. Takie porozumienie mogłoby gwałtownie obniżyć ceny paliw.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Ta książka ma rzucić nowe światło na historię Stephena Hawkinga. Powstaje nowa biografia słynnego uczonego, a w niej nieznane dotąd wspomnienia jego ojca, który, jak się okazuje, wątpił w zdolności swojego syna. O szczegółach z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
6: Kluczowym elementem książki są nowo odkryte prywatne zapiski ojca uczonego, Franka Hawkinga. Mężczyzna pisał swoje pamiętniki skomplikowanym szyfrem, a po ich odkodowaniu okazało się, że mocno wątpił w geniusz i przyszłość swojego syna. Te osobiste i pełne ojcowskiej troski przemyślenia stały się jedną z najważniejszych i najbardziej zaskakujących części całej biografii genialnego astrofizyka. Książka ma ukazać się jeszcze w tym roku i będzie pierwszą oficjalną biografią autoryzowaną przez spadkobierców Stephena Hawkinga. Brytyjczyk zmarł w 2018 roku. Przez większość życia przykuty był do wózka inwalidzkiego i porozumiewał się z otoczeniem za pomocą elektronicznego komunikatora.
0: Półtora tygodnia pozostało do długiego czerwcowego już weekendu połączonego z Bożym Ciałem. W faktach sprawdzamy, czy wy już macie plany. A jeżeli tak, to jakie?
7: Planujemy weekend. Myślę, że już będzie bardziej na spokojnie. Tak spędzimy ten długi weekend.
8: Generalnie no mamy jakieś tam wyjazdy poplanowane, ale takie bardziej chyba rodzinne i prywatne.
9: Czyli taki odpoczynek pełny?
8: Odpoczynek pełny, tak. Bo tutaj ostatnimi czasy mamy mocno napięty ten harmonogram. No i musimy sobie troszkę odpocząć.
9: I to będzie taki moment wyczekiwany, ten długi weekend czerwcowy.